0: i był pomysłem na pracę. Natomiast pracowałam na stanowisku po prostu, gdzie zarządzałam zespołami pracowników. Także gdzieś tutaj, tak jak wspomniałyście, po urodzeniu dzieci wkradł się pomysł na jakąś zmianę, na coś swojego, na jakąś większą ilość może kreatywności, której mi często brakowało. I to była też taka refleksja, co ja chcę tak naprawdę robić w życiu. Może ja jednak potrzebuję zupełnie innej pracy. Ten kontakt z ludźmi na pewno super, ale ta kreatywność to właśnie takie poczucie większej sprawczości. Myślę, że było to, o czym pomyślałam.
1: To teraz jeszcze Maju, ty się będziesz tłumaczyć. Tak, jesteś absolwentką prawa i pracowałaś w takiej filii wrocławskiej amerykańskiej korporacji, tak, zajmującej się prawem i prawem bankowym, obsługującej tak, firmy. Innymi. No i co się zadziało, że zaczęłaś szukać swojej drogi i były kursy trenerskie, tańce, projektowanie wnętrz, także malowanie ubrań, tatuowanie, aż skończyło się na studiu fitness, studiu odnowy biologicznej.
2: Tak, studiu jogi i pilatesu i innego rodzaju treningów. No właśnie, tak jak opisałaś jakby tą moją historię trochę, to faktycznie to wyglądało tak, że ja cały czas gdzieś próbowałam się wyrwać z tej korporacji i tak jak powiedziałaś, ten aspekt finansowy, jak wspomniałyście, był takim, który trzyma. Bo jeżeli mamy bezpieczeństwo, no to wiadomo, że tak nasz mózg nawet działa, że wolimy zostać w tej bezpiecznej przestrzeni. I ja miałam swoje szczęście w nieszczęściu, że moja korporacja w pewnym momencie zaczęła robić redukcję i strzelała tam, gdzie są wysoko ludzie w widełkach. I ja też już byłam w takim momencie, że tak naprawdę chciałam odejść, ale trochę też czekałam, że oni mnie już powoli wypuszczą, bo wiadomo, to się też wiąże z jakimiś pieniędzmi, które jakąś później
1: odprawą.
2: Pozwalają tak, otworzyć działalność. No i tak się stało w styczniu zeszłego roku. I to się też połączyło z momentem, kiedy ja się przeniosłam do Radomska, wróciłam z Wrocławia i zobaczyłam, że jest taka przestrzeń, bo też wydaje mi się, że te małe miasta są trochę niedoceniane pod kątem oferty i jakości usługi i właśnie to chciałam zaoferować w mniejszym mieście, bo takie miasta jak Łódź, Wrocław, Warszawa mają tego sporo, a wydaje mi się, że w mniejszym mieście jest taka przestrzeń na to, żeby to jeszcze rozwijać i pokazywać ludziom, że na przykład tak jak jest w Radomsku, że nie muszą jeździć do Łodzi, przepraszam, żeby dostać jakościową usługę.
1: Bywa tak, że ten moment pracodawca z nas rezygnuje, zbiega się z naszą potrzebą.
2: Tak,
1: i to wtedy
2: tak, to się
1: mamy taką,
2: mnie połączyło,
1: mamy
2: tak.
1: taką historię też zarejestrowaną. Już za chwilę oddamy głos Randi, która dzisiaj nie mogła z nami być, ale telefonowałam do niej. Ale zanim Randia, to jeszcze Iwona Wójcicka opowie nam o swojej drodze. Zresztą wy się z Randią znacie i tam wspólnie działacie. Winowłodzu, Spale, między innymi teatralne. Tam są bardzo ciekawe inicjatywy, o których Radio Łódź miało przyjemność i zaszczyt informować. Ale najpierw opowiedz, jak to się stało, że ty porzuciłaś korporację, która zajmowała się branżą motoryzacyjną. To było wypożyczanie samochodów, tak? I tam ponad 20 lat nawet spędziłaś.
3: Tak, to była taka nawet nie wypożyczalnia samochodów, tylko taki całe kombo związane z wynajmem długoterminowym. I to trochę się zbiegło z tym, że tak, moja siostra zmieniła miejsce zamieszkania z Warszawy na Zakościele. To była zawodowa podróż. No ja tą siostrę odwiedzałam od czasu do czasu. Później pojawiła się taka informacja, że może będzie jakiś kryzys w Polsce, trzeba uciekać z miasta. I pojawiło się pewne ogłoszenie na końcu wsi pod lasem, koło Łąki. No i ja to siedlisko kupiłam.
1: I to jest rzeczywiście siedlisko, bo tam jest dom drewniany,
3: tak,
1: stodoła,
3: tak.
1: Obórka, którą kamienna. Przerobiłaś też na taką przestrzeń do wynajęcia, urokliwa bardzo, i postawiłaś jeszcze domek swój.
3: Tak, teraz są 4 budynki, tam prowadzę sezonowo agroturystykę i zanim otworzyłam tą agroturystykę, no to mieszkałam na warszawskim Ursynowie, zresztą alternatywy 4, taki miałam adres. I moja klatka była tak jakby usytuowana nad Żabką. I codziennie rano słyszałam cofający się samochód z dostawą do tego sklepu, który doprowadzał mnie do szału. 6 rano. I zaczęłam zauważać, że jak zbliża się piątek, to się cieszę, że będę wyjeżdżała z Warszawy na wieś. A tam przez cały weekend o 5, o 4 budziły mnie ptaki i w ogóle mi to nie przeszkadzało. I w niedzielę zaczynałam czuć, że się spinam bardzo, bo wiem, że będę musiała wracać do Warszawy do dostawy o 6 rano i cofającego się samochodu i tego okropnego dźwięku. I któregoś dnia w 2019 roku postanowiłam, że spróbuję, że chcę zobaczyć, jak to będzie mieszkać na wsi. No i w marcu wybucha pandemia. I wszystko się u mnie ułożyło bardzo dobrze, bo to spowodowało, że mogłam kontynuować studia, które zaczęłam, żeby się przebranżawiać jako psycholog.
1: W międzyczasie się pojawiła ta psychologia.
3: Tak, tak. Firmę, którą założyłam po to, żeby mieć pomost między właśnie tą korporacją a byciem psychologiem, też udostępniła pracę zdalną. No i się wszystko cudownie ułożyło. Obroniłam magistra, pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tomaszowie Mazowieckim jako psycholog.
1: I teraz pytanie moje zasadnicze. Czy teraz na dzień dzisiejszy wszystkie tutaj zgromadzone w studiu czujecie, że to jest to, co chcecie robić? Czy teraz będziecie szukać dalej? Od Mai zacznijmy.
2: Tak, ja zdecydowanie tak, chociaż tak jak wspomniałam wcześniej, jestem osobą, która musi faktycznie bardzo dużo robić w związku z, no, z tym popularnym teraz bardzo, ale ADHD jednak zdiagnozowanym. I na pewno będzie tak, że ja będę szukała, ale już w tej konkretnej dziedzinie, którą się aktualnie zajmuję. Że będę szukała, żeby się rozwijać, poznawać nowe rzeczy, czy może rozwijać studio, ale na pewno to jest to, co czuję, że... Bo w korporacji jest też tak, że nie mamy trochę tego namacalnego efektu. Zależy też, jak wygląda ta korporacja, ale nie widzimy efektów swojej pracy.
1: To jest to poczucie sprawczości, padło już wcześniej.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Tak?
2: Że mamy, tak, mamy. Jeszcze w mojej pracy jest tak, że ja mam ewidentny wpływ na komfort życia osoby, która ze mną pracuje. Że ją coś nie boli, że nagle się prostuje po dwóch treningach. Więc to jest niesamowita satysfakcja i tak właśnie z takiego ludzkiego czysto punktu widzenia. To jest po prostu piękne, że można komuś pomóc.
1: I no, że to jest twoja praca.
2: Tak, i że to jest moja praca, która przynosi mi satysfakcję.
1: A powiedz, czy udało ci się zbudować jakąś taką już społeczność wokół właśnie tego studia, które działa przecież krótko, ale tak. Często bywa tak, że poprzez jakieś eventy, przyjaźnie zawiązane, tworzy się sieć takich kontaktów.
2: Tak, no nasze studio teraz 17 maja miało roczek dopiero, więc jesteśmy młodym dzieckiem, ale myślę po pierwsze, że to potrzeba w małym mieście takiej przestrzeni też pomogła nam stworzyć tą społeczność, bo tworzę studio razem z moją wspólniczką, która się zajmuje jogą, a po drugie też, no ja bardzo mocno stawiam na social media i tam też już tych kilkanaście tysięcy obserwujących mam i ta społeczność widzę, że też
1: 16, ja mam takie dane.
2: Tak, 16 tak, tak, 16 już z hakiem i widzę, że też kobiety potrzebują teraz troszeczkę innego podejścia do treningu i właśnie jakoś w tym chciałabym się rozwijać, bo to dawniej było tak, że ten trening i dieta i wszystko było mocno dostosowane pod mężczyzn. W ogóle ten świat był taki dostosowany trochę pod naszą drugą płeć, a teraz wydaje mi się, że to troszeczkę się zmienia. Kobiety też powinny w inny sposób trenować, bardziej dbając o swój układ hormonalny, nerwowy, więc też ten kierunek sobie obrałam i myślę, że to jest też takie coś, co nam kobietom bardzo pomaga w codzienności, żeby właśnie się zresetować i nie tylko właśnie mówię o tej kwestii czysto cielesnej, ale też dla głowy to bardzo dobrze działa.
1: A czy dla twojej głowy dobrze działa personalizacja ubrań Doroto i spotkania z dorosłymi, z przedszkolakami, z którymi też urządzasz przecież przeróżne warsztaty?
0: Tak, oczywiście. Też muszę potwierdzić, że w tej pracy zaczęłam się spełniać i daje mi ogromną radość i satysfakcję. I też zauważyłam, że zaczęłam sobie dostosowywać formę właśnie pracy, zajęć do samej siebie, co też jest super, bo też zaczęłam obserwować to, w jaki sposób lubię pracować i jak dużo mi daje dobra taki właśnie kontakt z dzieciakami, z ludźmi podczas tych warsztatów. Ja tą dobrą energię zawsze chłonę i to jest naprawdę świetne. I też tak jak zaczęłam od personalizacji ubrań, to teraz więcej zaczęłam tworzyć tych warsztatów, takich właśnie spotkań z ludźmi, nauki, czy właśnie personalizacji samych ubrań, czy też moment, kiedy robimy z dzieciakami z starych bawełnianych koszulek korale dla babci, z okazji Dnia Babci oczywiście, no daje mi poczucie ogromnej satysfakcji. Sama właśnie ta kreatywność, te pomysły, dla mnie też jest świetną formą praca w tych deadline'ach, gdzie ja mam po prostu wyznaczony termin jakiegoś spotkania, warsztatów i muszę po prostu sobie to wszystko zorganizować, zaplanować. No ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że nie wróciłabym do poprzedniej pracy.
1: Czyli dobrze się ułożyło. A jak to w przypadku Iwony wygląda? Dobrze się ułożyło teraz wszystko? Bo ty mówiłaś, że wszystko w czasie się tak zbiegło ładnie, ale czy teraz to jest ten moment w życiu, kiedy mówisz tak, chcę, żeby tak było?
3: Bardzo chcę, żeby tak było. I to, co powiedziała
1: Dorota?
3: Dorota, przepraszam, tak. Tak, bo ty powiedziałeś planowanie, no nie? I to korporacja daje, taką ramę. Ja byłam całe życie, większość życia sprzedawcą w tych korporacjach, więc pamiętam, że moi klienci zawsze mówili o tym, że ja sprzedaję relacyjnie. I jakby i ta psychologia też nie pojawiła się znikąd. I ja czuję, że ta relacja jest podstawą terapeutyczną zresztą, tak, w gabinecie. Ale tak, chciałam powiedzieć, że nie chcę zmieniać, ale powiedziałaś ty z kolei, że masz ADHD. Ja mam takie wrażenie, że ja lubię projektowo, ja lubię inspirować, lubię coś innowacyjnego wprowadzać. I teraz przy Centrum Zdrowia Psychicznego też założyłam klub pacjenta rok temu i z klubem pacjenta zaczynamy teatr ratunkowy. No
1: proszę bardzo, teatr się rozszerza.
3: Tak, którego inspiracją był reżyser w Norwegii, który od 30 lat przy szpitalu psychiatrycznym w Oslo ustawił już 50 sztuk z pacjentami. Więc Remigiusz Caban, czyli nasz reżyser naszego teatru na Zamku Winowodzu, też będzie prowadził to, żeby takim finałem jego pracy było przedstawienie na koniec roku dla pacjentów różnych oddziałów, dla DPS-ów, po to, żeby też ludzie widzieli, że to, że się jest pacjentem, ma się kryzys, wcale nie wyłącza go zupełnie z innych działalności.
1: To Agato, teraz ty opowiedz o tym, jak patrzysz w tej chwili na swoją sytuację zawodową, a potem postaramy się jeszcze musimy Randy posłuchać, tak? A potem będziemy starały się wychwycić co indywidualne, co wspólne w tych naszych historiach. Czy ty teraz, na dzień dzisiejszy, jesteś spełniona?
4: Jestem absolutnie spełniona. Zrealizowałam marzenie, które wydawało mi się nierealne, czyli właśnie to marzenie, żeby pracować u siebie, dla siebie i żeby zbierać takie różne historie, jakie też tutaj właśnie mamy okazję zbierać i bardziej być w takiej energii. Zresztą jak jechałam tutaj do studia i tak sobie myślałam o tych różnych właśnie historiach kobiet i o odchodzeniu z korporacji, to jakoś miałam cały czas w swojej pamięci i głowie historię, właściwie bardziej taką, powiedziałabym, jedną wielką przypowieść, którą opisała Natalia de Barbaro, psycholożka w swojej książce Przędza, która dużo mówi o tym, że właśnie kobiety, niektóre odnajdują się w tym świetnie, ale niektóre nie do końca i przychodzi taki moment, kiedy sobie to uświadamiają, że taka energia, ona używa tam takiej metafory strzelania z łuku do tarczy, jest jednak tą energią bardziej męską. To trochę, co też Maja mówiła o trenowaniu, tak? A ta energia bardziej kobieca jest tą energią, którą Natalia de Barbaro nazywa, czy używa takiej metafory jak tkanie, stąd Przędza. I ja mam takie poczucie, że jak właśnie jestem w swoim gabinecie, to, że ja bardziej tkam i jestem w takich wielu, wielu procesach i jestem w takim zaciekawieniu, co z tego tkania jakoś wyjdzie i przyjdzie i to jest właśnie to, czego, jak mówię, o czym marzyłam i się realizuje.
1: Ja myślę, że to jest też i wielka sztuka, żeby zdobyć się na decyzję. Czasem można tak jak właśnie Iwona, pomost jakiś sobie szykować pomiędzy jedną rzeczywistością a drugą, ale bywa, że to jest trudne, że nawet to w wielu sferach aktywności widzimy, że to, co znane, nawet jak nie jest dla nas najlepsze, to mamy wrażenie, że jest bezpieczniejsze. A taka niewiadoma to jest zmiana. Duże wyzwanie, zmiana, prawda? Posłuchajmy teraz historii Randy Filutowskiej, już dzisiaj przywołanej właśnie, która mieszka w Inowłodzu, prowadzi galerię w Spale, ale wcześniej też pracowała w korporacji.
5: Byłam związana z bankiem przez 20 lat.
1: Opowiedz, co takiego się zadziało, że absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także marketingowego zarządzania firmą na Wydziale Zarządzania, jednak potem studiowałaś w Akademii Sztuk Pięknych, rysunek, malarstwo.
5: Droga była bardzo długa, bo 20 lat w banku i to jeszcze w takim banku centralnym dawało mi takie szlify. Poszłam tam w ogóle jako osoba, która zrobiła maturę i zaczęła pracować. W trakcie pracy zaczęłam studiować i skończyłam właśnie Wydział Administracji. prawa administracyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Potem jeszcze sobie dołożyłam do tego podyplomówkę. Natomiast dojście do Akademii Sztuk Pięknych to kolejne 20 lat po pracy w banku. Tak się czasami składa, że po prostu człowiekowi czegoś brakuje. I mnie też w pewnym momencie zaczynało czegoś brakować. Lubię pewną dynamikę, natomiast tutaj jakby w banku już czułam, że więcej nic nie osiągnę, bo jakby wzwyż już się nie da rady, a wszerz poznałam praktycznie wszystkie działy i trochę cierpiałam z tego powodu. Nie wiem, czy bym się zdecydowała na taką zmianę, gdyby nie to, że po prostu i bank, i ja stwierdziliśmy, że się rozstajemy. Nie zdecydowałam się przejść do jakiegoś innego banku i zacząć pracę, czy jakby w tym samym obszarze. Wtedy już postanowiłam, że to na pewno nie będzie to, tylko będę robić takie rzeczy, które mnie w jakiś tam sposób kręcą, które mnie będą rozwijać w tych kierunkach, w których chcę się rozwijać. Nie było z tym większego problemu, bo też na mojej drodze stanęła osoba, która jakby wprowadzała mnie w ten świat rozwoju takiego bardziej artystycznego, zupełnie innego niż ekonomia czy rachunkowość, bankowość, czyli mój przyszły mąż. I powolutku zaczęłam wchodzić właśnie w takie obszary jak szycie, malowanie i robienie całej masy innych rzeczy, łącznie z taką działalnością prospołeczną, czyli założeniem fundacji i organizowaniem przeróżnych rzeczy takich prospołecznych w obszarze kultury, sztuki, historii.
1: I założyłaś właśnie fundację, która nazywa się Czarna Kura. Prowadzisz też galerię w tej chwili w Spale. Mhm. Wcześniej Czarna Kura miała siedzibę w Inowłodzu.
5: Czarna Kura, tak. Była w Inowłodzu przez jakiś czas, przez 5 lat. Natomiast teraz przenieśliśmy się do Spały. Jesteśmy w centrum Spały, co jest bardzo fajna zmiana, a fundacja na początku nazywała się Fundacja na rzecz odtwórstwa historycznego z rzemiosł i sztuk dawnych Fibula.
1: Tylko a to dlatego, się, że tak, bo jesteście zaangażowani w ten ruch rycerski Piotr Pastusiak jest kasztelanem inowłockim.
5: Tak, mój mąż jest od wielu, wielu lat już w tej chwili kasztelanem na zamku w Inowłodzu. Natomiast nazwa fundacji, jakby jak ją już założyliśmy, to się okazało, że jest po prostu szalenie uciążliwe wpisywanie takiej nazwy wszędzie. Więc, a kiedy Czarna Kura się jakby tam nieźle odnalazła, stwierdziłam, że fundacja też może się tak nazywać, będzie prosto i rozpoznawalnie.
1: Animujesz bardzo dużo przeróżnych działań, uczestniczysz też i w życiu teatralnym Inowłodza. Powiedz, czy teraz, właśnie teraz, w takiej sytuacji czujesz się w pełni sobą?
5: Zdecydowanie tak. Ja nabrałam dużo większej śmiałości, pewności, nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Jakby w ogóle nie chcę dyskredytować tych 20 lat w banku, bo ono mnie też bardzo wiele nauczyło, oswoiło z pewnymi rzeczami, dało mi narzędzia do tego, żebym teraz mogła brać dużo więcej z tego, co mnie otacza. Więc brać i realizować się w taki sposób, który mi pasuje, który jest bardziej zgodny ze mną. Tak, zdecydowanie tak.
1: Mówiła Randia Filutowska, no tak, pojawiła się ta działalność teatralna, o której też wcześniej wspomniałyśmy, ale co ważne, to bym chciała zatrzymać się przy tym momencie, Randia powiedziała, że nie dyskredytuje tych 20 lat spędzonych w banku. Agato, bywa tak, że czujemy, że są to lata stracone, na przykład te przed zmianą, ale bywa tak, że z nich czerpiemy.
4: Bywa, że niektóre kobiety czują, że te lata są stracone. I kiedy one się pojawiają na przykład w moim gabinecie, to sprawdzamy, czy na pewno trzeba tak o tym myśleć, bo być może nie. A jeśli rzeczywiście jest tak, że te kobiety, tak, jakoś trochę się tak w cudzysłów biorę, upierają przy tym, że tam naprawdę niewiele się nauczyły, niewiele było dobrego i była to jakaś, nie wiem, być może w ogóle takie lata przetrwania, to no, po prostu otwieramy się na to, żeby przeżyć ten etap żałoby, tak? Po tym, że to być może rzeczywiście straciły trochę czasu. No i, zadajemy sobie takie pytanie, tak? Czy te kobiety sobie zadają takie pytanie, jak mogą żyć od tej pory w taki sposób, żeby nie mieć poczucia straty?
1: No tak, bo z każdą stratę trzeba jakoś tam odżałować, prawda? To jest trzeba. Taki etap ważny. To nie tylko chodzi o utratę bliskiej osoby, ale też i to, co ładnego pojawia się w historii Randy, to jest to, że pojawiła się osoba, która właśnie wprowadziła ją w ten świat artystyczny, czyli jej przyszły mąż, właśnie Piotr. To się pięknie tak ułożyło. Znowu tak jak u Iwony, w historii Iwony, tak się to ułożyło, że ta pandemia to spowodowało, że pokazał się, jakby uwydatnił się sens tych wszystkich działań. Tak też i są takie historie, że pojawia się ktoś, kto nas ośmiela. To jest chyba bardzo dobre zrządzenie losu, a może nie ma przypadków, może tak miało być. Czyli ta dodatkowa jakaś motywacja, czy że się pracodawca z nami rozstaje, czy że ta osoba, to ładne, prawda?
4: No niektórzy wierzą, że jak czegoś bardzo, bardzo pragniemy, tak, no to gdzieś tam jakąś energię wysyłamy do świata i świat często nam tę energię jakoś oddaje.
1: Bardzo różne są te historie, które dzisiaj słyszymy. A co by było takim punktem wspólnym? Jak myślisz, Iwono? Może to pojawiło się to sformułowanie dzisiaj, że brakuje poczucia sprawczości, a potem ma się to poczucie sprawczości. To by był taki klucz?
3: Na pewno sprawczość, w moim przypadku na pewno, ale ja też a propos tej żałoby, o której powiedziałaś, Agata, u mnie, ja też zauważyłam coś takiego, że ja przychodziłam z pracy coraz bardziej zmęczona. Od tego nakładania maski takiej wesołkowatej sprzedawczyni. Ja pracowałam, jak mówiłam, w branży motoryzacyjnej, więc te dowcipy tych panów, którzy mówili do mnie, pani Iwonko, co mnie doprowadzało do szału. Ja czułam, że muszę śmiać się z ich dowcipów, albo przynajmniej nie pokazywać, jak bardzo żałosne są te dowcipy. I przychodziłam do domu i zdejmowałam tą maskę i czułam, że taka bardzo jestem zmęczona, że to w ogóle nie jest moje, bo ja jestem bardziej słuchająca. I ten zawód, który wybrałam jako drugi, cudownie się wpisuje w te moje naturalne flow. Więc sprawczość, ale też żałoba, że wcześniej tego nie odkryłam, że to nie jest moje.
1: To znaczy, ty to odkryłaś, tylko powoli do tego dojrzewałaś, tak?
3: Tak, ale gdybym odkryła to dużo wcześniej, może bym była dużo wcześniej zadowoloną psycholożką.
1: Ale niektórzy mówią, że nie należy nigdy żałować, dlatego że nie wiadomo, co by się stało, gdyby coś potoczyło się inaczej, bo są pewne sekwencje zdarzeń i wiesz, ja też sobie tak czasem myślę, a mogłam pracować w telewizji na przykład. Po pierwsze, bo tam miałam takie przygody telewizyjne. Po pierwsze, nie wiadomo, czy ja się w ogóle nadaję do pracy w telewizji, w sensie takiej, no trzeba umieć się poruszać w takim drapieżnym świecie, o to mi chodzi, o kulisy. A po drugie, w ogóle nie wiadomo, co by się w życiu wydarzyło. Także ja tak myślę, że nie należy żałować tego, co było, bo i tak to nic nie zmieni już dzisiaj, tak sobie sądzę. A jak to jest w przypadku i Doroty, i Mai? Czy wy żałujecie, że tak późno, czy nie? Czy tak miało być po prostu? Doroto.
0: Ja uważam, że tak miało być, bo tak jak przed chwilą tutaj wspominały nasze przedmówczynie, no do czegoś nas to wszystko prowadzi, prawda? Więc ja uważam, że te lata spędzone czy w korporacji, czy właśnie samo to zarządzanie ludźmi, ja mogę te wszystkie umiejętności, których się nauczyłam teraz wykorzystać i dodać do tego coś, czego mi brakowało, czyli właśnie tą kreatywność. Mogłam ją wykorzystywać tylko i wyłącznie do rozwiązywania problemów. Zawsze wchodziłam, bo Dorota, coś tam się stało. Teraz mogę tą kreatywność przekładać na to, co sprawia mi większą przyjemność, czyli właśnie na wymyślanie nowych rzeczy, które wykonamy na warsztatach, czy nowych sposobów, które wykorzystamy podczas warsztatów. Czyli myślę, że wszystko to, co robiłam w życiu, do czegoś prowadzi i prowadziło i niczego nie żałuję, może tak.
1: A Maju, ty masz czasem takie jakieś myśli, po co ja w ogóle poszłam na to prawo? Przecież to są trudne studia, czasochłonne, naprawdę tam trzeba się mocno przyłożyć.
2: No trzeba, ale to też bez przesady znowu, ale zdecydowanie miałam takie myśli kiedyś, że czemu to nie było szybciej, czemu wcześniej się nie odważyłam. I myślę, że też pytałaś wcześniej o to, co jest tym punktem wspólnym, to wydaje mi się, że drugim byłaby odwaga, że to, co jest w tej męskiej energii, trochę tego więcej odwagi, w kobiecej jest często mniej i wydaje mi się, że mniej kobiet się też odważa na takie mocne kroki, ale wracając do twojego pytania, to i tak jak ty wspomniałaś, wszystkie te doświadczenia, przez które gdzieś tam przeszłyśmy, powodują, że teraz ten nasz biznes czy działalność i szybciej może się rozwijać i myślę, że też może być bardziej wartościowa dla odbiorcy, dlatego, że my mamy te doświadczenia na przykład korporacyjne i też, nie wiem, dzisiaj na pewno jakbym miała 20 lat i siedziała tutaj z wami, to bym była cała zapocona, zestresowana i nie mogła nic powiedzieć, a to doświadczenie korporacyjne powoduje, że ja tu siedzę z przyjemnością i mówię to, co chcę powiedzieć, więc właśnie na pewno bym tego nie demonizowała i myślę, że tak jak ja wcześniej robiłam tatuaże, teraz mogę spokojnie grafiki dla studia zrobić i prowadzę social media bez trudności. Więc każde to doświadczenie składa się na to, że nasze działalności, podejrzewam, wyglądają teraz tak, a nie tak, jakbyśmy miały 20 lat, to z pewnością to by nie wyglądało tak, jak teraz. Nie wiem, czy się...
1: Myślę, że odwaga, tak, to też jest ważne pojęcie tutaj.
4: Tak, w ogóle to, co Maja powiedziała, to mi się kojarzy akurat, ja wspomnę mężczyznę, psychologa Jacka Walkiewicza, który zawsze mówił, że to miejsce, w którym on teraz jest, wynika z tego, że nie był konsekwentny, prawda, że bardzo często zmieniał zdanie, zmieniał swoje ścieżki. Natomiast jak jeszcze właśnie pytałaś o te wspólne punkty, to ja bym jeszcze dodała w ogóle poczucie sensu i poczucie takiego sensu, który nie jest sztuczny. Bo w korporacjach często nie mamy takie poczucie, że te sensy są sztuczne. A tutaj to, co mówiła z kolei Dorota, tak, że to jest, nie, ale też ty Maju mówiłaś, że to jest jakby, efekt jest od razu, że widać te zadowolone oczy, prawda, że mamy poczucie, że pracujemy właśnie z, nie wiem, w naturze, z człowiekiem, prawda, że ten sens jest naprawdę taki głęboki i twórczość i kreatywność, myślę, że to też jest wielka, wielka potrzeba kobiet, która często w korporacjach jest nie zagospodarowana.
2: Tak, nie ma tam na to przestrzeni nawet.
4: Dokładnie, dokładnie. I ja bym powiedziała, że to też jest taki wspólny mianownik, do czego odchodzą kobiety.
1: Iwono, bardzo proszę, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć.
3: Tak, chcę się odnieść, bo Agata wspomniała o panu Jacku Walkiewiczu i chcę powiedzieć, że jej artykuł, który przeczytałam kiedyś w Sensie o tym, jak pan Jacek opowiadał o tym, jak starał się kupić przyczepę kempingową czy tam kampera i tak długo, długo się z tym woził i nosił i w ogóle przeglądał oferty. No i któregoś dnia żona mówi do niego, kup tego kampera. On mówi, no ale jak mi się nie spodoba, ona mówi, to sprzedaż. I ja leżę sobie na wakacjach, czytam sobie ten artykuł i myślę sobie, no tak, bo ja tak się boję trochę, trochę chcę i trochę się boję kupić tej, przeprowadzić się na tę wieś. I jak przeczytałam ten artykuł, to myślę sobie, no spróbuję, najwyżej wrócę.
1: Najwyżej sprzedaż, będziesz trochę stratna.
3: Tak. I to było super, to było ekstra.
4: To ja wam jeszcze opowiem, co ja zrobiłam, bo ja też się bardzo bałam odejść i zbierałam się dość długo i któregoś razu pomyślałam sobie, że ja potrzebuję zrobić coś takiego, żeby moje ciało poczuło, że się bardzo boi i że przełamuje ten strach i że wtedy prawdopodobnie mi się to jakoś uda zrobić. No i tak rozmawiałam wtedy z moim mężem, no i on mówi, no ale co na przykład mogłabyś zrobić? I ja tak sobie powiedziałam, rzuciłam w powietrze, no nie wiem, no coś takiego jak skok ze spadochronu, mnie. No i on oczywiście, ponieważ bardzo mi kibicował, żebym jednak odeszła na swoje, no to oczywiście następnego dnia przyszedł do mnie z zakupionym voucherem na taki skok. Ja oczywiście myślałam, że oszalał.
3: Jaki sprawczy,
4: bo jest bardzo sprawczy. Pomyślałam tak, że w ogóle zwariował i że nigdy w życiu. No ale uznałam, że właściwie o to mi chodziło. I ja to zrobiłam i rzeczywiście na poziomie ciała było to bardzo dobre, nie? Że właśnie ja się bałam, zrobiłam i pomyślałam sobie, okej, to jest możliwe.
1: Proszę, jaka świetna historia. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jakie korelacje zachodzą pomiędzy naszym ciałem, umysłem, psychiką, prawda, że to są naczynia połączone i można coś przełamując w ciele, znaczy to był strach dotyczący nie tylko ciała, przecież taki skok ze spadochronem.
4: Tak, oczywiście.
1: Nie, że sobie złamiesz rękę. Tak.
4: Absolutnie, ale ja mam naprawdę takie poczucie, że jak jesteśmy w jakimś bezpiecznym miejscu, to odejście z tego bezpiecznego miejsca dla naszego ciała to jest trochę tak, jakbyśmy tak naprawdę...
2: Taka mała śmierć.
4: Dokładnie tak. To jest po prostu kompletnie zaburzone poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. No i jeszcze nawiązując właśnie, bo pewnie nie bez powodu wszystkie znamy Jacka Walkiewicza tutaj, to właśnie on też przecież ciągle mówi o tym, bój się i rób, tak? Że właśnie to powoduje, że budujemy nawet ja właśnie lubię mówić, że nie wykraczamy poza swoją strefę komfortu, tylko poszerzamy tą, którą mamy, tak? Że dużo łatwiej jest nam w różnych przestrzeniach się odnaleźć dzięki temu. I pewnie jakbyś drugi raz skakała ze spadochronem, to już by był, no może nie luz, ale by było na pewno dużo, dużo lepiej, nie?
1: Teraz zastanawiam się, czy to jest droga dla wszystkich kobiet. bo może słucha nas ktoś, kto pracuje wiele lat w jednym miejscu, to nie musi być korporacja, wiele lat w jednym miejscu, nie do końca jest zadowolony i mówi tak, ojejku, no ale ja się nie zdobyłam na taką odwagę, może jestem gorsza jakaś. Czy to jest, teraz do psycholożek dwóch się zwracam, Agato, Iwono, czy to jest droga dla każdej kobiety? Wtedy, kiedy przez dłuższy czas jest w jakimś miejscu zawodowo, nie do końca zadowolona.
3: Ja myślę, że to jest o takich wartościach. Dla niektórych jest to po prostu stabilizacja, tak? Umowa o pracę, urlop płatny i takie poczucie, że nie wiem, kończy o 16 i może odebrać spokojnie dziecko z przedszkola. A są osoby, które lubią sięgać dalej, wyżej, sprawdzać, są ciekawe. Okazuje się, że są też odważne. I nie, myślę, że nie dla każdej. Tak samo jak nie dla każdego mężczyzny, tak nie dla każdej kobiety.
4: A ja bym jeszcze powiedziała, że odwagą jest też, żeby sprawdzić właśnie, o co mi chodzi i się tego trzymać, że to nie jest tylko odchodzenie, ale też zostanie, jeżeli mamy poczucie, że nam to odpowiada i pasuje, to też jest odwaga. Mhm. Taka odwaga do po prostu bycia sobą i tym, kim się jest i w zgodzie, dokładnie tak.
1: Natomiast zmiany mogą dotyczyć w naszym życiu bardzo różnych sfer naszej aktywności i dużą zmianą na przykład dla kogoś może być rozpoczęcie. Różnorodnie to może przebiegać. Procesu dbania o siebie mają, prawda? To też jest tak, że często jesteśmy dla innych. Jesteśmy dla innych, tylko trochę dla siebie. Dla siebie na tyle, żeby funkcjonować dobrze dla innych. I przychodzi być może taki moment, to są też i różne inspiracje do tego, żeby zadbać o siebie. Są takie historie u ciebie na przykład w studiu, że przychodzą panie, które zaczynają dopiero ten proces dbania o swoje ciało i umysł zarazem.
2: Tak, tak. Bardzo dużo mam takich historii i to jest też nie lada wyzwanie, bo ja myślę, że porównanie tego do zmiany pracy jest wcale nie tak daleko od siebie, bo faktycznie, jeżeli ktoś na przykład wcześniej nie miał kontaktu z aktywnością fizyczną, to jest ogromny wysiłek. No w jakimś stopniu zmuszenie się do tego, żeby wyjść z domu. Po drugie, właśnie u nas głównie faktycznie prowadzimy zajęcia z kobietami. I jeszcze jest tak, że to kobieta zajmuje się domem, dziećmi i zdarzyło mi się nawet tak, że jakaś dziewczyna przyszła na zajęcia już zapisana i już się przebrała i wyszła, bo dziecko zaczęło płakać i mąż nie był w stanie tego dziecka uspokoić. Więc na pewno to dla kobiet jest ogromne wyzwanie, a z drugiej strony jest ta presja, że powinno się wyglądać dobrze, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy. I wydaje mi się, że też miło jest myśleć o tym w ten sposób, że my nie robimy tego dlatego, żeby dobrze wyglądać, tylko żeby na przykład w wieku 70 czy 80 lat móc samodzielnie wstać z łóżka, wziąć sobie wodę. I też mamy na zajęcia, teraz w ogóle też prowadzimy zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Radomska, więc są świetni seniorzy, którzy są cały czas aktywni, ale właśnie też zdarzają się takie osoby, które mówią nam o tym, że gdyby teraz miały 30 lat, to jednak przynajmniej do tej tygodniowo by się zmusiły, żeby coś dla tego ciała zrobić, żeby właśnie w wieku tych 70 lat, nie wiem, nie bolało kolano, plecy i myślę, że fajnie by było, jakbyśmy mieli bardziej taką narrację, nie o tym, że nasz brzuch musi być płaski, tylko o tym, żeby można było się, nie wiem, podrapać po łopatce.
1: Żeby nasze ciało się nie zastało. Tak, to się bardzo pięknie, to się w ogóle bardzo pięknie łączy z tematem poruszanym całkiem niedawno w Radiu Łódź z okazji finału Senioraliów, jak ważna jest właśnie aktywność i to różna aktywność, a nie tylko tak, że dopiero wtedy, kiedy zagrożone jest moje zdrowie, to ja się za siebie zabieram. Ale my to tak mówimy, naprawdę ja wiem, że takie apele słyszymy zewsząd, ale to nie jest bardzo trudne wtedy, kiedy rozłożymy sobie ten początek na drobne kroki.
2: Tak, ja też o tym mówię zawsze, że jak ktoś przychodzi do nas na zajęcia i zdarzają się takie osoby, które mówią, no to ja wykupię karnet 3 wejścia w tygodniu i będę u was prawie codziennie. I ja mówię, nie. Mimo tego, że to jest moja praca i powinnam chcieć zarobić na tym, wiadomo. Ale ja zawsze sugeruję, żeby sobie zacząć raz w tygodniu, później może dołożyć jakiś spacer, a później dopiero do nas 2 razy w tygodniu, bo zawsze to rzucanie się na głęboką wodę. No chyba, że ktoś jest, przepraszam, psychopatą, to wtedy może zadziała, ale w inny sposób. To każdy z nas się zniechęci, bo będą bóle ciała, w końcu będzie kontuzja, będzie zmęczenie, Więc tak, zdecydowanie nie można naciskać.
1: Są takie zmiany w życiu, które można przeprowadzić, rozpoczynając od małych kroków, natomiast są takie zmiany, że potrzebna jest właśnie taka duża decyzja. I to dzisiaj się skupiłyśmy na temacie, no nie jakimś bardzo dramatycznym, bo mamy same dobre historie, które skończyły się spełnieniem. Natomiast są też i takie zmiany w życiu, które wiążą się na przykład z wyjściem z przemocowego związku. A tam mamy bardzo podobne mechanizmy, bo to też jest zło, ale znane. Prawda, Agato, Iwono? Tam też mamy do czynienia z tym, że na poziomie racjonalnym może i myślimy, że trzeba uciekać, ale na poziomie podświadomym tkwimy przy tym, tej rzeczywistości, którą znamy.
4: No tak, ja bym też nie powiedziała, że korporacje to takie zło, prawda? Znaczy,
1: no,
4: bywają
1: nie każda,
4: oczywiście,
1: nie zawsze. No,
4: tak,
1: tak,
4: wiadomo,
1: oczywiście.
4: Tak. Chociaż w niektórych korporacjach absolutnie są takie mechanizmy, prawda, które można byłoby porównać i do tego. No, ale to nie wiem, czy będziemy rozwijać ten temat, bo on jest bardzo...
1: Na osobną rozmowę.
4: Na osobną
1: temat.
4: Rozmowę, tak. Mm. Pewne punkty są wspólne, pewne zupełnie inne.
1: A powiedzcie... Czy przy okazji tej zmiany, ja wiem, że to wszystko na dobre wyszło i odnalazłyście siebie i w ogóle, ale czy same siebie zaskoczyłyście czymś po tej zmianie, czy w trakcie tej zmiany, że nagle inaczej zupełnie spojrzałyście na siebie? Iwono.
3: Ja kiwam głową, nie słychać tego w radiu. Tak, ja odzyskałam taką moc w działaniu typu obsługa elektronarzędzi, jakieś kosiarki, jakieś piły. Poczułam...
1: Supermoce.
3: Tak, poczułam te supermoce. Mam taki filmik nagrany, kiedy pierwszy raz koszę trawę taką pod kaszarką i mam banana na twarzy, bo to jest... od razu widać efekt, tak? I też to, że potrafię obsługiwać te narzędzia i łupać drewno. W ogóle dużo rzeczy się nauczyłam i na pewno jestem odważniejszą osobą. Chociażby ten projekt teatr, no to jest też, co kiedyś w życiu nienawidziłam wystąpień publicznych, a teraz staję na scenie i w ogóle się nie denerwuję. Bardziej mnie interesuje już pod kątem psychologicznym ten proces budowania postaci, to jak się to wyłania, jak wygląda w ogóle przygotowanie do tego przedstawienia.
1: I czemu ono może posłużyć, bo się okazuje, że przenosisz tutaj takie działania teatru amatorów, bo to już nie jest teatr amatorski, teatr amatorów pod wodzą właśnie Remigiusza Cabana, przenosisz teraz do swoich działań terapeutycznych.
3: Tak, ale najpierw poczułam to na sobie, bo to jest taka historia, gdzie pierwsze przedstawienie Remek tak rzucił, a będzie o maszynce do mięsa i dużo mi nie było trzeba, myślę, o maszynce do mięsa, idę, to chcę. No a potem się okazało, że to nie była maszynka do mięsa, tylko zemsta Aleksandra Fredry. Tylko napisana, oczywiście zredagowana, skrócona bardzo. I w tym przedstawieniu role męskie grały kobiety. I ja dostałam rolę rejenta, który miał wygłosić tę samą kwestię, ale trzy razy z różną dynamiką. Na początku bardzo ładnie, potem w nerwach, a potem już z taką wściekłością. Ja jako Iwona Wójcicka prywatnie wtedy jeszcze denerwowałam się bardziej do środka i jak byłam zła, to syczałam bardziej niż krzyczałam. Więc jak mówiłam drugi raz tą kwestię i trzeci, to po prostu to praktycznie szeptałam, tak? No i Remek mówi do mnie, Iwona, nie będziecie słychać z tyłu sali. Ale ja dyskutuję z nimi, nie mówię, ale ja tak się złoszczę. To jest moja złość, ja właśnie tak ją wyrażam, przecież muszę być autentyczna. Poćwicz, on musi krzyczeć, ten rejent musi krzyczeć. Miałam taką koleżankę, która strasznie się wydziera na dzieci, ale przeraźliwie i mówię do niej, słuchaj, jak ty na nie krzyczysz? I ona tak po prostu z marszu siedziała na ławce i zaczęła wrzeszczeć, tak jakby one stały obok. Za chwilę ją odwoziłam na pociąg i w drodze powrotnej do kierownicy krzyczałam tę kwestię, czapkę przedam, pas zastawia, czyśnika stąd wykurzę. Jadąc bezpośrednio na próbę i jak huknęłam, wszyscy się spodziewali, że będę syczała, jak huknęłam tym swoim głosem, to wszyscy się dziwili, no przedstawienie poszło. I teraz puenta, zauważyłam, że jak spróbowałam pod postacią rejenta krzyczeć i wyrażać złość, to potem się okazało, że jako Iwona prywatnie też potrafię ją wyrażać łatwiej. I dlatego ten klub pacjenta, dlatego ten teatr, to jest naprawdę terapeutyczne, sprawdziłam to na sobie i polecam.
1: Czyli trzeba jakiś mechanizm taki otwierania się zastosować, tak jak Agata skoczyła ze spadochronem, to ty krzyknęłaś jako rejent. Dziewczyny, musimy już kończyć, ale jeszcze bym poprosiła, żeby Maja i Dorota też nam powiedziały, czy coś odkryły o sobie. Albo czegoś się nauczyły zupełnie nowego.
0: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że ogólnie te wszystkie zmiany, które zapoczątkowujemy zmianą właśnie tej pracy, pociąga za sobą zaraz samorozwój, zmiany w innych płaszczyznach życia, bo kiedy zmienia się, nie wiem, mój sposób pracy, to zmienia się sposób podziału obowiązków w domu, opieki nad dziećmi. Ja też gdzieś tam zauważam coś takiego, że dążę później też do takiego samorozwoju, właśnie ten ruch, ta fizyczność. Też gdzieś tam zaczynam dbać o ciało, zaczynam dbać o umysł, też zaczynam zauważać, że potrzebuję i odpoczynku, i relaksu, i pracy. I też potrzebuję czasu spędzonego z dziećmi i czasu spędzonego ze sobą. Więc wydaje mi się, że można bardzo dużo rzeczy nauczyć się o sobie samej. Można bardzo dużo rzeczy zmienić i w sobie.

0: się na drugim końcu świata, poradzę Spoko. Sobie. Mhm. Tak, cokolwiek się stanie, to ja sobie poradzę i myślę, że to jest taka największa wartość, którą z tych wszystkich lekcji wyciągnęłam.
1: Bardzo pięknie Wam dziękuję za Wasze inspirujące historie, co nie znaczy, że namawiamy wszystkie pracownice i wszystkich pracowników korporacji do porzucania pracy. To nie jest droga dla każdego, ale jest to z pewnością droga arcyciekawa, a o niej opowiadały nam dzisiaj obecne w studiu Agata Wilska. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Iwona Wójcicka.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dorota Gomułka.
4: Dziękuję bardzo.
1: Maja Suszalska.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Słuchałyśmy także zarejestrowanej opowieści Randi Filutowskiej, a ja nazywam się Anna Groblińska. Słuchaczom również dziękuję bardzo za uwagę.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, słuchają Państwo Radio Łódź, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Jak pan dzisiaj obstawia? Maja Chwalińska wygra?
2: Oczywiście całym sercem, dostanie się do półfinału? Wszystkimi myślami. Jestem za nią. To jest piękny tenis, bo to jest tenis myślowy, nie siłowy, a zawsze myślenie jest w cenie, przynajmniej dla mnie.
1: Wszyscy to podkreślają. No dobrze, trzymamy w takim razie kciuki, ale porozmawiajmy o sprawach ważnych także dla Łodzi, także dla społeczności akademickiej i studenckiej. Zacznijmy od tych najświeższych spraw. W zeszły weekend juwenalia, po raz pierwszy juwenalia w Łodzi zostały zorganizowane przez wszystkie uczelnie, większość uczelni wyższych, mówią o Uniwersytecie Medycznym, także przez Politechnikę Łódzką. Pan ocenia to jako sukces? Warto powtórzyć takie juwenalia. Na pewno był to sukces frekwencyjny, bo przyszło mnóstwo ludzi. Pytanie, czy studentom to się podobało?
2: No, ja nie mogę odpowiadać. Zawsze się znajdzie ten, który mówi, że to nie, że powinno być inaczej i gdzieś przywiązanie do tych imprez, które były zorganizowane przez poszczególne uczelnie, aż Uniwersytet i Uniwersytet Medyczny organizowały juwenalia razem już od bardzo dawna. Musimy pamiętać o kilku rzeczach, które są w tej chwili istotne. Po pierwsze, koszt, jaki jest związany z organizacją tego typu imprezy. Wykonawcy, przynajmniej tacy, których chcieli słuchać, by studenci przy muzyce, których chcieliby się bawić, no są coraz drożsi. Więc to są ogromne pieniądze, które w tym momencie należy położyć na stół, żeby taką imprezę zorganizować.
1: No i wiadomo, że taniej jest po prostu zorganizować jedną imprezę niż trzy osobne, czy
2: to
1: dwie
2: nawet
1: osobne.
2: Nie, bo w tym momencie ogromny ukłon dla miasta, bo miasto wspomogło nas finansowo bardzo intensywnie. A owszem, studenci mówią, do tej pory przynajmniej myśmy w zeszłym roku po raz pierwszy prowadzili biletowanie i opłaty za wstępne.
1: A no właśnie, to też jest ważna zmiana, bo po raz pierwszy były bilety, co prawda dla studentów
2: nie,
1: były tańsze.
2: Politechnika Łódzka miała w zeszłym roku już biletowanie, tak? W związku z tym to nie jest tak, że po raz pierwszy. Natomiast Uniwersytet Medyczny i Łódzki mieli po raz pierwszy. Ale tak jak powiedziałem, nie da się tego przejść. I drugie, jesteśmy w stanie, w którym mamy ogłoszone stopnie ochrony. I to, że ta impreza bezpiecznie przebiegła i została zorganizowana przy dużym nakładzie ochrony, bo żeby ona była bezpieczna, przecież zawsze mógł się znaleźć jakiś wariat, a w tej chwili tego nie brakuje.
1: Chodzi o zagrożenie terrorystyczne, ale nie tylko, po prostu zagrożenie.
2: Po prostu zagrożenie. Więc to jest ogromny sukces, że to się udało przeprowadzić.
1: No dobrze, ale ja rozmawiałem ze studentami, między innymi z Politechniki Łódzkiej. Oni zwracali uwagę, że trochę klimatu zabrakło, że na przykład osiedle akademickie nie żyło tak jak w poprzednich, na poprzednich juwenaliach, że na przykład no, był problem z organizacją grilla za akademikiem. To jest ważne dla studentów. Pytanie, czy wyniesienie tej imprezy po za teren z uczelni było trafione.
2: Ja nie wiem, czy był problem z organizowaniem grilla. Na pewno był problem, jeżeli ktoś przesadził ze spożywaniem procentowych napojów.
1: No jak w zeszłym roku, to też pewnie słuchacze pamiętają, że w zeszłym roku został zniszczony
2: problem,
1: samochód na osiedlu akademickim.
2: Że w efekcie tego grilla i tych napojów i innych rzeczy, które tam się wtedy wydarzyły, nastąpiły no, wydarzenia, które nie, w ogóle nie powinny mieć miejsca, więc albo się potrafimy bawić i wtedy nie ma problemu, albo nie potrafimy się bawić i wtedy trzeba wprowadzić pewne ograniczenia, które zabezpieczają mienie i bezpieczeństwo innych osób. No, coś za coś. Zmienia nam się społeczeństwo, zmieniają się nastawienia. Zawsze będzie ten, kto będzie niezadowolony, a z drugiej strony no, są pewne priorytety. Nie możemy dopuścić do tego, żeby mienie było niszczone, nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś czuł się niebezpiecznie zagrożony i żebyśmy zakłócali ład i porządek.
1: Czyli pan jest zadowolony z tej imprezy i czy pytanie, czy w przyszłym roku w takim razie można spodziewać się, że również juwenalia będą wspólne w podobnej formule? Pytanie, to też jest pytanie do miasta, czy na przykład lokalizacja zostanie ta sama. Pana zdaniem powinny być w przyszłym roku zorganizowane w podobnej formule juwenalia?
2: Ja uważam, że Łódzkie Porozumienie Akademickie, które powstało i ma już w tej chwili 3 lata, jest pewnym przedsięwzięciem pokazującym, że jesteśmy centrum akademickim, że nie są poszczególne uczelnie, tylko są uczelnie razem. Ta synergia powinna być również widoczna w organizacji różnego typu imprez. Mieliśmy wspólny rok akademicki, mamy różne inicjatywy, mamy wspólne konkursy. W tym roku krok do przodu, wspólne juwenalia, o których rozmawialiśmy już kilka lat. Patrząc na różne ośrodki akademickie, juwenalia przebiegają w sposób połączony dla tychże ośrodków. I właściwie większość w tej chwili pobiera opłaty. Rzeszów 51 tysięcy podobno w tym roku brało udział, opłaty. są normalnością, która tam od wielu lat występuje i nikt się z tego tytułu nie buntuje.
1: Czyli pana zdaniem powinny być wspólne jubileje w przyszłym roku?
2: Łódzkie porozumienie akademickie powinno charakteryzować się również tym, że świętujemy razem. Razem, jako wszystkie uczelnie i wszyscy studenci razem.
1: Ale ta decyzja już zapadła? Czy dopiero studenci będą się wypowiadać, samorządy, uczelnie?
2: Mamy w tej chwili oceny, mamy rozmowy, podziękowania. Być może ten pasaż, który był wykorzystany w tym roku na miejsce organizacji koncertów, powinien się nazywać pasażem Łódzkiego Porozumienia Akademickiego i wtedy będzie to swoisty nasz teren, w cudzysłowie. Tak?
1: No z tego co wiem, to tam między innymi też droga jest planowana, w związku z tym nie wiadomo jak długo by taki pasaż terenu zielonego. Poza tym też pytanie, co mieszkańcy na to. Było sporo narzekań, bo kiedy na Politechnice na przykład juwenalia było organizowane, tam osiedli nie jest aż tak dużo. Natomiast w miejscu, w którym zostały teraz zorganizowane juwenalia, no było dość głośno, mieszkańcy rzeczywiście narzekali. Więc chyba co do miejsc to jest też pytanie do miasta, prawda?
2: Panie redaktorze, oczywiście to jest wszystko do ustalenia. Nie ma takiego miejsca w Łodzi w centrum, które byłoby wolne od hałasów w momencie, kiedy są juwenalia i oddziaływania na, wolne od oddziaływania na okolicy. W okolicach Politechniki powstało coraz więcej osiedli, w których mieszkają ludzie. I ostatnie, które mieliśmy juwenalia, już były, że tak powiem, z odgłosami, że to zda głośno, że no, po tych juwenaliach jest mnóstwo śmieci. Jest, no ale po to są studenci i to oni biorą również udział w tym procesie sprzątania, doprowadzenia do stanów, jakim poprzednio było przed juwenaliami dane miejsce.
1: Panie profesorze, czy polska nauka umiera z braku pieniędzy? W zeszłym tygodniu pod Sejmem protestowały środowiska naukowe, domagając się zwiększenia nakładów właśnie na badania i rozwój do 3% PKB. To ja tylko powiem, że teraz to jest nieco powyżej 1%. To 44 miliardy. Pewnie słuchaczom wiele to nie mówi, ale to w wyobrażeniach większości jest astronomiczna kwota. To mało, dużo?
2: Ostatnio jest reklama mówiąca o pieniądzach przeznaczonych na ochronę terytorialną. 34 miliardy na jeden rok. No więc to są te dwa porównania. Czy polska nauka umiera? Polska nauka ledwo dycha. Oczekiwania są
1: takie.
2: Jest
1: aż tak kiepsko?
2: Ja podam pewien przykład, który charakteryzuje. W momencie, kiedy obejmowałem funkcję rektora, udział w subwencji, czyli tych pieniędzy, które są transferowane do uczelni przez ministerstwo z budżetu państwa, udział pensji pracowników i żeby nie było jasne, to nie są wysokie pensje, stanowił 80% tejże subwencji. Czyli 20% to było to wszystko, co trzeba było przyznać. Na podatki, ogrzewanie, energię elektryczną, doposażenie, wyposażenie sal, wszystko to, remonty, to wszystko, co pozostało.
1: No dobrze, to mam pytanie, no bo Politechnika prowadzi badania, prowadzi przecież innowacyjne badania. Zresztą władze uczelni...
2: Jeżeli mogę.
1: Bardzo proszę.
2: W tej chwili 93% tejże subwencji to są wynagrodzenia.
1: No właśnie, to skąd pieniądze na badania?
2: To jest ogromny wysiłek wszystkich pracowników i nie tylko pracowników w pozyskiwaniu grantów z różnych miejsc, działania serwisowe typu usługa inżynierska dla podmiotów zewnętrznych, poszukiwanie pieniędzy w różnych innych miejscach. Tylko dla mnie kończą się już możliwości oddziaływania, bo te 7%, jeżeli weźmiemy o przyrost, bo subwencja niewątpliwie przyrosła, ale ten przyrost to stanowi kilkanaście, no może 20%, a w międzyczasie ceny wzrosły o 80%, biorąc sumowaną inflację. Mamy problem z tym, żeby przeprowadzić remont, utrzymać infrastrukturę, a żeby odtwarzać aparaturę, w tym badawczą, ale również tą dydaktyczną, brakuje pieniędzy.
1: Czyli...
2: No a jeżeli weźmiemy pod uwagę wynagrodzenia, bo ostatnio nawet pan minister Klasek powiedział, że nastąpił wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń, który jest dla profesora, nie równoważy wzrostu chociażby płacy minimalnej. I w wielu miejscach na uczelni osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie laboratoriów, czyli osoby z wyższym wykształceniem, które pilnują, żeby było bezpiecznie, żeby było wszystko zabezpieczone, mają albo minimalną krajową, albo niewiele
1: więcej.
2: No
1: właśnie, to prawda, że asystenci, czyli osoby tuż po doktoracie albo przed doktoratem zarabiają minimalną?
2: Nie, to jest lekka przesada, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby tuż po doktoracie, to ich pensja jest w okolicach 8 tysięcy.
1: Brutto oczywiście.
2: Mówimy tylko o brutto, tak? Bo netto to wszystko zależy, jak ktoś będzie przed 26 rokiem, ma inną, bo to wynika. Ale Jeżeli doktorant jest, jego stypendium, i stypendium wynosi 3000 z drobnym kawałkiem, czy 4000 po przejściu oceny śródokresowej, to nie są ogromne pieniądze, bo to jest poniżej rzeczywiście minimalnej krajowej.
1: No trudno się za to utrzymać. No dobrze, ale to w takim razie, co brakuje tam pieniędzy, trzeba ich dosypać, czy być może trzeba lepiej nimi gospodarować, czy być może trzeba lepiej to poukładać. No, ministerstwo proponuje, rząd proponuje, żeby stworzyć zespół, który będzie zastanawiał się, w jaki sposób właśnie sfinansować naukę. Wejdzie tam w skład minister obrony, finansów, nauki, cyfryzacji, ale także przedstawiciele środowiska naukowego. Pan by przyjął takie zaproszenie, gdyby takie zaproszenie się do takiego zespołu pojawiło?
2: Oczywiście, bo istotny jest każdy głos, który pochodzi również ze środowiska, bo to środowisko najlepiej wie, jak w tej chwili wygląda sytuacja finansowa i w jaki sposób zrobić. My do niedawna prowadziliśmy ogromną inwestycję, w tej chwili prowadzimy remont, ale to są wszystko dodatkowe pieniądze. Tych pieniędzy nie da się wygospodarować z tego, co dostajemy na tę tak zwaną podstawową działalność.
1: Czyli to zwiększyć ilość pieniędzy, czy inaczej nimi gospodarować? Wiem, że to jest, oczekuję prostego wyjaśnienia na pewnie skomplikowaną sprawę, ale no taki urok radia.
2: Zwiększyć ilość pieniędzy, bo bez tego się nie da. Rektorzy uczelni ekonomicznych w Polsce, na przykładzie polskich uczelni, ale również uczelni ze świata wskazali, jedna złotówka czy jedno euro zainwestowane w naukę zwraca się od 8 do 13 razy. I to jest najlepsza inwestycja. A już dawno było powiedziane. Taki naród, jakie kształcenie młodych ludzi.
1: No dobrze, panie profesorze, w takim razie przejdźmy do jeszcze jednego tematu, który w województwie łódzkim zawsze elektryzuje, zawsze budzi zainteresowanie. Pana zdaniem elektrownia atomowa w Bełchatowie powstanie. Jak pan przychodzi do Radia Łódź, to zawsze to pytanie pada. Do tej pory konkretnej decyzji nie ma. Premier Donald Tusk mówił, że Bełchatów jest bardzo blisko, ale z tego co wiem, w maju rozpoczęły się już kolejne badania geologiczne, które mają dać ostateczną odpowiedź, czy ta elektrownia może tam stanąć. To jest decyzja polityczna, czy rzeczywiście decyzja będzie merytoryczna i będzie oparta na wiedzy, będzie oparta na badaniach i też na ekonomii?
2: Ja mam nadzieję, że będzie to decyzja merytoryczna. A wielokrotnie taką nadzieję miałem.
1: Ma pan nadzieję, ale pewności takiej nie ma.
2: Ale rzeczywiście, że nie. Kiedyś był taki dowcip mówiący, że dopóki Sejm obraduje, to wszystko jest możliwe, nawet wydłużenie doby. W związku z tym ja mam nadzieję, że będzie to decyzja merytoryczna, bo wszystkie przesłanki wskazują na to, że to jest bardzo dobre miejsce. Po pierwsze, że jest odpowiednia ilość wody, bo woda to jest bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni. W Bełchatowie mamy 3 niezależne źródła, które dają ilość wody 2,5-krotnie przekraczającą zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie awaryjne. A to jest niezwykle istotne. Fukushima była cudowną elektrownią, fantastycznie zabezpieczona, dodatkowe źródła, tylko takie, które były zorganizowane w sposób niezabezpieczający przed taką ogromną falą.
1: Czyli Bełchatów ma wszystko, jeżeli
2: geologicznie
1: chodzi.
2: Badania wieloletnie, przecież tam są cały czas prowadzone, wskazują na to, że jeżeli nawet występują wstrząsy, a to jest normalne w każdym miejscu, to nie jest tak, że jesteśmy pozbawieni, tylko my nie wszystkie odczuwamy. A Bełchatów ma naprawdę bardzo niskie wskaźniki, jeżeli chodzi o sejsmikę i ona jest odpowiednia.
1: No dobrze.
2: No i sieć dystrybucji, która jest gotowa.
1: No tak, w centrum Polski mamy również tam elektrownię, która zasila ogromne wolumeny, ogromną liczbę mieszkańców, zaopatruje w prąd.
2: To jest 1/5 energii produkowanej w Polsce.
1: Więc to wszystko już jest. No dobrze, mamy również Politechnikę Łódzką i kształcimy już tak naprawdę inżynierów. Tylko ja mam pytanie, ponieważ inżynierów, jeżeli chodzi o właśnie energetykę jądrową, kształci również AGH, Politechnika Śląska, Gdańska, Poznańska, Częstochowska. Praktycznie wszędzie są teraz kierunki. Czy to jest w ogóle atut, że my kształcimy teraz inżynierów jądrowych?
2: Ja myślę, że kwestia, która uczelnia kształci, jest naprawdę wtórna. Bo to nie są ogromne odległości i myślę, że samo usytuowanie elektrowni w Bełchatowie daje pewien komfort, jeżeli chodzi o koszty życia. Bo cóż, możemy powiedzieć, że Łódź i okolice to nie są te, w których płaci się najwięcej za to, że tu się żyje.
1: Czyli dobrze rozumiem? Mówi pan, że po prostu inżynierowie w Łodzi będą tańsi?
2: Inżynierowie w Łodzi,
1: mówię w województwie łódzkim.
2: Inżynierowie w Łodzi będą żyli taniej. Ich koszty utrzymania, ich koszty pobytu, koszty wynajmu mieszkania czy zakupu mieszkania czy domu będą niewątpliwie tańsze.
1: No dobrze, to na koniec. Gdyby pan miał postawić pieniądze na to, czy ta elektrownia powstanie, pewnie jeszcze nie raz się spotkamy i o to zapytam, bo myślę, że ta decyzja szybko nie zapadnie, to postawiłby pan, że będzie w Bełchatowie elektrownia atomowa?
2: Będzie.
1: I jaką kwotę by pan mniej więcej postawił? Duże pieniądze, małe, niewielkie?
2: Duże.
1: duże pieniądze. No to bardzo optymistycznie kończymy w takim razie tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Życzymy przyjemnego, długiego weekendu, bo to środa, ale tak jak prawie piątek.
2: Pięknie dziękuję za wywiad i oczywiście dobrego dnia dzisiaj i fantastycznego weekendu.
1: Do usłyszenia. Odpoczynku.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Paulina Mikuła, mówiąc inaczej, właśnie o czym Paulina mówi najchętniej?
2: W sieci o języku polskim. W tym czuję się najlepiej, najbezpieczniej i robię to od 13 lat, więc jestem do tego przyzwyczajona.
1: Czy ty właśnie odnajdujesz się w tym internecie, biorąc pod uwagę język, dlatego że myślę, że może niejednokrotnie on ranić, dlatego że no w internecie ten język jest, wydaje mi się, że czasem może taki niedopieszczony, ale może ty masz inne odczucia.
2: Ten język rzeczywiście się zmienia i internet spowodował, że zmienia się szybko, dynamicznie. No nie jestem zachwycona niektórymi tendencjami językowymi, na przykład wulgaryzacją polszczyzny. I uważam, że to należałoby zatrzymać, choć przykładam cegiełkę, bo razem z Dominikiem Więckiem tworzymy rolki, w których omawiamy wulgaryzmy, ale jedną rzeczą jest omawianie tych wulgaryzmów, co stanowi także materiał edukacyjny na przykład dla obcokrajowców, a co innego używać tych wulgaryzmów w sytuacji, w której one nie są konieczne. Więc nawet jeśli o wulgaryzmach mówię, to podkreślam, że trzeba wiedzieć kiedy, w rozmowie z kim, że nie warto nadużywać, niczego w języku nie warto nadużywać. Ale wydaje mi się, że wciąż za mało, za rzadko prowadzona jest dyskusja w mediach na temat wulgaryzmów, że się wszyscy chyba pogubiliśmy. No możemy zastanawiać się, czy anglicyzmy nie opanowały polszczyzny i do tego też zachęcam, żeby tak bezrefleksyjnie nie zapożyczać tych słów, tylko zastanawiać się, po co one są nam potrzebne. No, najczęściej są potrzebne, ale nie wszystkie. I na te warto uważać.
1: Wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś. Tworzycie z Dominikiem rolki. To chyba też jest taka, dla mnie przynajmniej, nowa forma u was, która w taki właśnie krótki, taki no, żartobliwy sposób ma ten język oswoić i, tak jak mówisz, edukować.
2: To prawda. Pojawiły się publikacje typu słownik przekleństw wulgaryzmów polskich, seksualizmów też, więc to nie jest tak, że jesteśmy pierwszymi osobami, które omawiają tego typu słowa, ale wydaje mi się, że niektóre sformułowania nie mają definicji i bywają takie, które musimy stworzyć, więc to jest bardzo inspirujące i sprawia nam dużo frajdy. No i rzeczywiście łatwiej przyswajać materiał audiowizualny niż czytać słownik. Więc docieramy i myślę, że dla wielu odbiorców jesteśmy pierwszymi osobami, które wyszły z tego typu wiedzą. I być może dlatego te rolki są tak chętnie oglądane.
1: Paulino, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś podczas panelu. Czytasz hejterskie komentarze?
2: Czytam komentarze, a wśród tych komentarzy są też nieprzyjemne. I ja nie ukrywam, że niekiedy nie umiem rozróżnić krytyki od hejtu, bo na przykład ostatnio przeczytałam, że jestem przeterapeutyzowana i nie wiem, czy to jest hejt, czy to jest krytyka, czy co to jest. Z jednej strony ludzie mają prawo się dzielić swoimi spostrzeżeniami, ale z drugiej, no jednak to dość inwazyjny komentarz.
1: Ja tak pomyślałam, że opinia, ale z drugiej strony opinia kogoś, kto cię nie zna właściwie.
2: Tak, opinia na podstawie wywiadu ze mną albo rolki ze mną, kiedy nikt nie jest przy mnie i nie wie, jak się zachowuje na co dzień, nie patrzy mi w oczy, nie obserwuję tego, jakie mam relacje z najbliższymi i nie najbliższymi. Więc takie komentarze mnie dziwią i trochę martwią, przejmują. No ale są i tego nie zmienię. Jeśli zaś chodzi o to, co ja z nich wyciągam, no to szukam informacji na temat tego, jak dziś ludzie posługują się językiem, bo dzięki tej wiedzy mogę o języku opowiadać. Nie jestem oderwana od rzeczywistości. Jestem zanurzona w internecie, w języku internetu i dzięki temu moje spostrzeżenia, mam nadzieję, są trafne. No ale konsekwencje są takie, że czytam dużo, dużo hejtu i nie tylko skierowanego w moją stronę. Bo przyznam, że na początku miałam dużo hejtu, a teraz tego hejtu jest mniej. No ale na przykład widzę, jak jest hejtowana Julia Wieniawa. W głowie mi się to nie mieści i mam nadzieję, że Julka tego nie czyta. A jeżeli coś do niej dociera, to że ma wokół siebie bliskie osoby, jest na tyle silna, że sobie z tym radzi.
1: Pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że słowa mają moc. Zazwyczaj ma to bardzo pozytywny wydźwięk, przynajmniej tak to odbieram, ale jeśli mówimy o hejterskich komentarzach, no to właśnie niestety to jest ta negatywna strona.
2: No, w przypadku komentarzy mózg wychwytuje te hejterskie. I to nie jest tak, że człowiek jest narcystyczny, tylko tak działa mózg, bo on chce wychwycić zagrożenie. Jeżeli czyta komentarze neutralne albo pochwalne, no to mówi, ok, jesteś bezpieczny, idź dalej, szukaj zagrożenia. W końcu trafia na ten hejterski i wychwytuje, bo dostajemy bodziec do tego, żeby jakoś się ochronić, uciekać, działać. I to jest biologia, taki atawizm. Nie zmienimy tego. no ale możemy sobie to zracjonalizować. Także jakaś głupota na nasz temat świadczy bardziej o autorze tego komentarza, a nie o nas.
1: To duża, myślę, że nasza praca, żeby sobie to uświadomić. Jak odnajdujesz się w tym młodzieżowym języku?
2: W tym młodzieżowym języku się nie odnajduję, bo on nie jest mój. Podglądam, sprawdzam, co się dzieje, interesuje mnie to, nie chcę być też oderwana, odklejona, ale proszę pamiętać, że te plebiscyt na młodzieżowe słowo roku tylko tak zaglądają, podglądają, to nie jest pełen obraz tego, jak młodzi mówią, bo my nie wiemy, jak oni mówią, bo nie należymy do tego środowiska. Ten język jest tajny, ma być tajny. Coś tam do nas dociera, ale nie wszystko. I z tym się trzeba pogodzić. No najtrudniejsze jest chyba to, że trzeba się pogodzić z tym, że człowiek już nie jest młodzieżowy. W sensie nie jest młodzieżą, nie jest młody.
1: To jeszcze powiedzmy sobie o Sea Bloggers. Chyba tak świadomie ja myślę o tobie, że jesteś influencerką, masz wpływ, a ty? Jak czujesz się w tym świecie internetowym jako twórczyni internetowa?
2: Sama o sobie tak nie myślę, ale no nie będę kłamać. Często zaczepiają mnie ludzie, którzy mówią, że na przykład dzięki mnie zdali maturę albo poszli na polonistykę. No to co to znaczy? Że miałam na nich wpływ, na decyzję. Ich bardzo ważną miałam wpływ. Więc nie mogę tego lekceważyć, ignorować i mówić, że nie, na pewno nie jestem influencerką. No w jakiejś formie jestem influencerką. Tylko, że dobrze by było odzyskać to słowo, bo ono teraz jest pejoratywne, nacechowane negatywnie. Influencerzy, czyli osoby atencyjne, które nie mają nic do zaoferowania światu, tylko się wyginają przed aparatem i to jest ich praca. A to nieprawda. Influencerzy są różni. Są tacy, którzy tworzą lekki content, ale są też tacy, którzy zajmują się edukacją. Uświadamiają, mówią o ważnych rzeczach, pomagają, tworzą akcje charytatywne, jak Łatwoganga. Nagle teraz dzieci pokazały rodzicom Łatwoganga i rodzice, no to youtuberzy są też tacy, no tak, tak, byli tacy od dawna i są też tacy dziś. Zatem mam nadzieję, że kiedyś słowo influencer odzyskamy i wtedy nikt nie będzie się czuł skrępowany, kiedy będzie się tak nazywał.
1: Dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się

wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam. Ale może też i ty

jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku, downloady zerwane przy procentach 99%.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest czwartek, 4 czerwca. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości. Remont Placu Wolności w Łodzi paraliżuje ruch tramwajowy. Najtrudniej jest w godzinach szczytu. Mefedron i marihuana. Łódzka prawniczka podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Boże Ciało w regionie łódzkim. Ulicami miast i wsi przejdą dziś tysiące wiernych. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Korki tramwajowe w centrum Łodzi. W związku z remontem Placu Wolności wiele tramwajów przekierowano na północną. W godzinach szczytu kotłują się u zbiegu Skinińskiego oraz Ogrodową i Zachodnią. Przypomnijmy, to kolejny remont Placu Wolności po tym, jak pod wpływem ciężaru tramwajów zawaliła się kostka brukowa. Remont utrudnia wielu łodzianom podróżowanie po mieście.
2: Tak, gdzieś od godziny trzeciej.
3: Mówisz, że teraz do pracy, z pracy wraca półtorej godziny.
2: To nie jest do wytrzymania. Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
3: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
4: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
0: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że remonty zawsze powodują utrudnienia, a wakacje są po prostu okresem, w którym mniejsza liczba mieszkańców doświadcza tych niedogodności. Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji. A co zmieni się tym razem? O tym piszemy na naszej stronie. Łódzka adwokat zatrzymana w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez krakowską prokuraturę. Chodzi o żonę byłego już adwokata Pawła K., zwanego adwokatem od Trumien na Kółkach, który obecnie odbywa karę za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Paulina K. usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, przede wszystkim mefedronu i marihuany, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski.
5: Pani nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i skorzystała z przysługujących jej uprawnień i nie złożyła w sprawie wyjaśnień. Natomiast prokurator w stosunku do tej osoby podejrzanej zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: Za przestępstwa narkotykowe grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura sprawdza też, czy Paulina K. działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie trwa. Zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Trwa walka o życie 24-letniej Klaudii, która wczoraj samolotem rządowym została ewakuowana z pekińskiego szpitala do Wrocławia. Lekarze zlecili kompleksową diagnostykę, która pozwoli na dokładne określenie stanu zdrowia wałbrzyszanki. U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Dziś ulicami i drogami regionu łódzkiego przejdą procesje Bożego Ciała. Najbarwniejsze i uczęszczane także przez turystów są procesje w Spycimierzu i Łowiczu. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
6: Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu jest jedną z najbardziej kolorowych procesji w regionie łódzkim. Miejscowość słynie z 200-letniej tradycji układania kwietnych dywanów, czyli z wyjątkowego ubierania drogi na procesję. Mówi dyrektor Centrum Spycimierskie Boże Ciało, dr Jędrzej Kałużny.
7: Mieszkańcy będą wychodzili na drogi, rysowali wzory i używając żywych kwiatów zebranych na łąkach, polach i ogrodach będą układali swoje kwietne kobierce, swoje wyjątkowe kwietne dywany.
6: Równie barwne i wyjątkowe obchody Bożego Ciała odbędą się także w Łowiczu.
0: Po procesjach w wielu miejscowościach staną stoiska z rękodziełem. Tak będzie właśnie w Łowiczu. Miejscami zaplanowano też festyny, czy jak w Pawianicach na Lewitynie, piknik rodzinny. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00. Na razie na termometrach 16 stopni, a na barometrach 1009 hektopaskali. Patrzę tutaj na mapę pogody, co nam się szykuje na czwartek. Maksymalna temperatura do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Na mapach pogody zaznaczone są także burze, ale na razie nie ma żadnych ostrzeżeń. Słońca za dużo dzisiaj raczej nie będzie.
1: Zrozumieć święta. Zaprasza Małgorzata Warzecha.
8: Audycję realizuje Jakub Litman. Witamy pięknie w świątecznym wydaniu audycji poświęconej przede wszystkim dzisiejszemu świętu. Świętu, które jest nierozerwalnie związane z publicznym wyrażaniem wiary chrześcijańskiej podczas procesji Bożego Ciała. Tak też będziemy dzisiaj próbowali zrozumieć to święto, święto, którego korzenie sięgają XIII wieku, a centralnym punktem teologicznym dzisiejszej uroczystości jest dogmat o przeistoczeniu. To wiara Kościoła katolickiego w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina, które w momencie konsekracji w czasie Eucharystii stają się jego ciałem i krwią. Boże Ciało to święto o takim radosnym charakterze, jak wspomniałam, uroczyste wyznanie wiary w obecność Chrystusa. Kiedy sakrum połączyło się z tradycją ludową? Na to pytanie odpowiada Kamil Ludwiczak, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, etnolog związany z Instytutem Etnologii i Antropologii.
9: Warto zacząć od tego, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie ludowo nazywane dopiero Bożym Ciałem, jest to jedno z nielicznych świąt w kalendarzu polskim, które nie ma genezy przedchrześcijańskiej. Samo święto swoje korzenie ma na zachodzie w wieku XIII, do Polski dociera w wieku XIV. Pierwsze takie obchody były w 1320 roku w diecezji krakowskiej za sprawą biskupa Nankiera. I dopiero stamtąd, w czasach piastowskich, rozlewa się to na cały kraj, na wszystkie księstwa, później przychodzi do Płocka i po kolei w różnych miejscach w Polsce się pojawia. No ale wiadomo, wykładnia kościoła jest jednym, a depozytariusze kultury typu ludowego bardzo lubili sobie urozmaicać te dogmaty, które Kościół tutaj do wierzenia dawał. No i nie inaczej było ze świętem Bożego Ciała. Bardzo szybko, ponieważ no, święto Bożego Ciała jest świętem ruchomym, ale przypadającym na tym okresie przejściowym między majem a czerwcem, czyli kiedy zjawiska atmosferyczne tutaj są dość gwałtowne, kiedyś były bardziej gwałtowne, były ulewy, które niszczyły już to wschodzące rośliny, były gradobicia, ale również, no, jak to w kulturze ludowej, okresy te graniczne, przejściowe, jest to aktywność duża czarownic, no więc należało się jakoś przed tymi wszystkimi zjawiskami ochronić. No więc kultura ludowa dopisywała sobie do tych świąt w okolicach właśnie przełomu wiosny i lata rozmaite zdolności, atrybuty, no i tak też jest ze świętem Bożego Ciała. No wszyscy kojarzymy to święto z pięknymi procesjami, które przetaczają się przez polskie wsie, przez polskie miasta. Również w Łodzi mamy procesję centralną, ale też te mniejsze parafie również organizują swoje po osiedlach. Sama procesja miała takie zadanie, żeby otoczyć jakąś opieką ten obszar, po którym się chodzi, czyli granice wsi, miasta. Procesja miała zabezpieczać ten swój świat przed siłami złymi, nieznanymi, które z zewnątrz mogły do tej społeczności przychodzić. No ale kojarzymy cztery ołtarze, przy nich brzozowe drzewka, które gdzieś tam nadal sobie rwiemy. Brzoza miała takie w kulturze ludowej właściwości, że chroniła przed złem, chroniła przed piorunami, była drzewem magicznym. Wystarczy na nią spojrzeć. Kwitnie dość szybko, pojawiają się pierwsze liście bardzo szybko. No i kora wygląda troszkę inaczej, jest biała niż na normalnym drzewie, więc to już przypisywało jej jakieś magiczne zdolności. Dlatego zabierano te gałązki, wsadzano je za święte obrazy, wsadzano je gdzieś w belki domów, gdzieś w szczytach, żeby chroniły właśnie przed gradem. Zakopywano je na zagonach pól, żeby chroniły właśnie te pola przed gradobiciem, przed czarownicami, przed innymi zjawiskami, które mogły zagrażać. Mamy również kwiaty. Pierwsze kwiaty pojawiają się już na procesji. Dziewczynki je sypią przed księdzem, który idzie z monstrancją. Kwiaty te kiedyś zbierano. Zabierano je do domów, przypisywano im również magiczne właściwości. One służyły właśnie do okadzania bydła, do okadzania domów, żeby właśnie chronić przed tymi wszystkimi urokami, czarownicami, które się wtedy pojawiały, przed chorobami. Robiono z nich również napary. No ale do dzisiejszego czasu przetrwały nam wianuszki, które plecie się w oktawie Bożego Ciała i święci się je dzisiaj, 8 dni po Bożym Ciele. Kiedyś wyglądało to troszkę inaczej. Tutaj etnografowie w swoich zapiskach przekazują nam, że były dwa takie sposoby. Jeden, który przetrwał do dzisiaj, czyli dopiero przynosimy je na zakończenie oktawy do kościoła, ale inny, bardziej popularny kiedyś mówił, że te wianuszki przynosimy już w święto Bożego Ciała i zostawiamy je w kościele, żeby przez 8 dni nabrały tej świętej, magicznej mocy. Później zabierano je do domów. Tam zawieszano je gdzieś przy oknach, w izbach, w oborach, na jakichś stropach, pułapach, gdziekolwiek się dało, żeby właśnie chroniły te domostwa przed urokami, przed jakimiś zjawiskami pogodowymi, przed pożarami. Kwiaty z nich rozmaite to był dziurawiec, czyli ziele świętego Jana, macierzanka, czyli królowa polskich ziół, matka, tak nazywana matka wszelakich ziół. To była również bylica, Boże Drzewko, lipa, krwawnik, mięta, lubczyk, no wszystko, co udało się znaleźć w ogrodzie, było do tych wianków wykorzystywane. One później towarzyszyły ludziom w tych trzech najważniejszych wydarzeniach każdego człowieka, jak kiedyś to było, czyli chrzest, narodziny, ślub i pogrzeb. Poszczególne te rośliny były wykorzystywane tutaj chociażby, no nie wiem, nieśmiertelniki, niezapominajki wplatane były w suknię panny młodej, żeby ta miłość była szczęśliwa, nie działo się źle w tym małżeństwie. Był becik macierzanką udekorowywany, również te wianki wsadzano do trumny, żeby ochronić tą duszę zmarłego, żeby on miał spokojny spoczynek i nie powracał do tego świata, żeby tam wszystko zostało dopełnione. Więc te kwiaty były obecne, zakopywano je również na polach, razem z czterema fragmentami Ewangelii odczytywanej przy czterech ołtarzach, żeby właśnie zapewnić dobrostan tym polom oraz żeby odpędzić to wszelakie zło stamtąd. Wspomniałem również o czarownicach. Czarownice pojawiają się tutaj już w Wigilię Święta Bożego Ciała. Uważano kiedyś, że kobiety, szczególnie starsze, które przychodziły do sąsiadów pożyczyć coś w środę wieczorem przed Bożym Ciałem, im przypisywano właśnie te zdolności czarodziejskie, były uważane za czarownice i przychodzą po to, żeby odebrać całe zło, które w nadchodzącym roku mogło w tym gospodarstwie być, dlatego starano się nie pożyczać. Jest taka też takie podanie, które mówi, że ksiądz, który przy każdym ołtarzu błogosławi Najświętszym Sakramentem ludzi, to przez szkiełko w monstrancji mógł zobaczyć kobiety, które są czarownicami, ponieważ rozpoznawał je po tym, że przez to szkiełko widział skopki mleka, które nosiły na głowie. Te skopki były niedostrzegalne dla innych uczestników procesji, jak ksiądz mógł je tylko przez tą monstrancję zobaczyć. Dlatego też, no właśnie, te wianuszki, te brzozy miały chronić też przed tymi kobietami, które uznawane były za czarownice.
8: Tak, no zapewne wiele już tych znaczeń, elementów się zagubiło. Niewiele ich zostało w świadomości, ale procesje są. I one też na przestrzeni tych dziejów, tak byśmy to mogli powiedzieć, pełniły różne funkcje, łącznie z tym, że były na przykład w XIX wieku manifestacją religijności i manifestacją polskości.
9: Tak, to prawda. Te procesje, tak jak pani wspomniała, od zawsze były tym czynnikiem bardzo mocno społeczno-twórczym. W nich brały udział wszystkie stany, począwszy od najbiedniejszego chłopa, kończąc nawet na królu, kiedy królowie jeszcze byli. Są też słynne procesje warszawskie. Każdy wtedy zakładał ten swój najbardziej odświętny strój, mógł zamanifestować swoją przynależność do danego bractwa, do danego cechu, do danego stanu. Później właśnie w wieku XIX była to manifestacja polskości. Ta manifestacja również objawiała się w czasach PRL-u,
8: no właśnie,
9: kiedy na wsiach jeszcze, powiedzmy, dało się te procesje jakoś tam zorganizować, gdzie władza ludowa przymykała, czy milicja obywatelska na to oko, że te procesje może one nie były aż tak bardzo huczne i tak bardzo długie jak teraz, no ale w miastach był z tym problem. Władza tutaj mocno to ograniczała.
8: Nie lubiła manifestacji publicznych.
9: Publicznych, tak. A taka manifestacja jest jednak największą w roku jaka może być. No dlatego też różne tutaj były teraz. Teraz jest to troszkę mniejsza, wiadomo, wykładnia kościoła jest teraz taka, że jest to jakaś manifestacja jakiejś religijności, przynależności do wiary, do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, wyznania publicznej wiary w Boga. Ale bardzo wiele osób przychodzi po prostu popatrzeć, pokazać też młodszym pokoleniom, jak to wygląda, jak wyglądają pewne stroje, bo to niejednokrotnie teraz w wielu regionach jest jedyna okazja, żeby taki strój założyć. Piękne procesje w Łowickiem, na Podhalu, gdzieś na Kurpiach. No ale właśnie, żeby pokazać to nasze dziedzictwo, które jest w formie to w formie niematerialnej, chociażby pobliski Spycymierz w województwie łódzkim, gdzie jest ponad 200-letnia tradycja sypania kwietnych dywanów przez całą wieś. Tu od wczesnych godzin rannych, 4-5, mieszkańcy, wolontariusze, wszystkie osoby chętne sypią piękne wzory religijne i nie tylko. Od lat 5 jest ta tradycja wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc mamy się też czym pochwalić, ale no właśnie, zmienia to swój wymiar, zmienia swoją funkcję. Nie jest już to tylko funkcja religijna, ochronna, o tym już chyba mało kto pamięta, chociaż tradycja zrywania brzuzek jest nadal bardzo żywa.
8: Więc
9: kiedy zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żebyście już po samej procesji, zanim ołtarze zostaną bardzo szybko rozebrane, bo one są rozbierane przeważnie już tego samego dnia, przeszli się jeszcze i zobaczyli, jak te brzuski są bardzo mocno ogołocone i dosłownie nikt nie skupia się na tym elemencie, że jest ksiądz z monstrancją, idzie z Najświętszym Sakramentem, tylko żeby złapać tą gałązkę i zabrać ją do domu z tych czterech ołtarzy. I też ja sam tego doświadczam, chociaż jestem bardzo młody. Moja babcia, moja mama do tej pory gdzieś jeszcze zawsze w domu stara się tą gałązkę brzozową właśnie, żeby ochronić przed piorunami, przed pożarem, być, żeby ta gałązka zawsze chroniła.
8: A skąd cztery ołtarze? Wiemy coś pewnego na ten temat?
9: Czwórka jest liczbą symboliczną. Są cztery strony świata, cztery pory roku, czterech ewangelistów. Dlatego tej czwórce przypisywano takie magiczne znaczenie, stąd też cztery ołtarze. Przy każdym odczytywany fragment jednego z ewangelistów, więc łącznie daje nam tutaj czwórkę. No miało to chronić właśnie ta czwórka przed tym, co nieznane, przed tym orbis exterior. Tutaj ochraniamy orbis interior, jak to się fachowo nazywa. No więc stąd ta czwórka, jej magiczne właściwości.
8: Tak, czyli to jest to święto, które przynależy do takich świąt chroniących człowieka przed tą zewnętrznością, przed zagrożeniami, no najprościej przed złą pogodą, przed stratami. To jest właśnie święto, kiedy człowiek szuka takiego swojego bezpieczeństwa.
9: Tak, to prawda. No dzisiaj to się wszystko zatraca, wiadomo, w tych czasach już dawno minionych, kiedy od roli, od gospodarki zależało wszystko i całym dobytkiem większości osób na terenach ziem polskich była ta jedna chałupa drewniana i jakiś tam skromny inwentarz, no to jednak trzeba było to jakoś chronić. A kiedy nie znano jeszcze, wiadomo, jak działa natura, teraz mamy tą technologię, wiedzę, naukę bardzo daleko posuniętą, ale kiedyś, właśnie, tłumaczono sobie
8: ten świat. Lęki zostały,
9: a świat tłumaczono sobie w tutaj najprostszy sposób i czasami, myślę, dawało to większe poczucie bezpieczeństwa, takie wytłumaczenie proste, niż teraz to co wiemy.
8: Kamil Ludwiczak, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, etnolog związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kultury.

0: charakterystycznym elementem procesji Bożego Ciała w Polsce są właśnie cztery ołtarze, przy których zatrzymuje się pochód. Mają bardzo bogatą symbolikę. Reprezentują cztery strony świata, symbolizują tym samym powszechność Kościoła i taką misję rozpowszechniania Ewangelii na cały świat. Ołtarze także symbolizują czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Zapraszam do Kalonki, do parafii świętego ojca Pio, gdzie od 25 lat swoją posługę pełni ksiądz kanonik Paweł Stołowski.
1: Ja myślę, że trudno opowiadać historię tego święta. Zawsze można doczytać, prawda? Z takiej swojej perspektywy, z doświadczenia proboszcza, tutaj już 25 lat w Kalonce, myślę, że ta uroczystość Bożego Ciała jest rzeczywiście takim wyjątkowym momentem w ciągu roku, bo tylko raz do roku wychodzimy z Najświętszym Sakramentem pomiędzy ludzi, pomiędzy gospodarstwa, posesje, idziemy ulicami, które są odświętnie udekorowane, idziemy do czterech ołtarzy. Budowa samych tych ołtarzy, zbieranie kwiatów jest takim elementem też integrującym poszczególne wsie, które są odpowiedzialne za dane ołtarze. Sama asysta, no tu my jesteśmy wyjątkową taką parafią, ani nie wiejską, ani nie miejską, nie mających tradycji jakiejś takiej prawdziwej asysty, jak to są właśnie na parafiach już, które mają wiele lat, czy to wiejskich, czy miejskich. Tutaj zawsze śmieję się, że prowadzimy casting na procesję Bożego Ciała, ale zawsze ostatecznie po kilku minutach zgłaszają się ludzie, którzy niosą w procesji czy to sztandary, czy feletrony, czy różaniec. No, służba liturgiczna, wiadomo, zajmuje się już tymi sprawami czysto liturgicznymi. Dosyć długą mamy tą drogę procesyjną. Kiedyś ona wiodła więcej po malowniczych polach. Można było jeszcze zobaczyć pasące się krowy, zdziwione, że idzie procesja. Natomiast teraz no, właściwie wszędzie są już budynki mieszkalne. Idziemy wśród zabudowań po asfaltowej drodze albo drodze z kostki. Kiedyś oczywiście wszędzie była tylko droga szutrowa. Był kurz, a jak padał deszcz, no to były kałuże. No dziś tego nie ma. Wszystko się zmienia. Powiem, że tak właśnie z perspektywy tych 25 lat bycia tutaj w Kalonce widzę, że niestety Boże Ciało, tak jak zresztą chyba inne kościelne święta, staje się po prostu okazją do wyjazdu za miasto. Tak zwany kolejny długi weekend. Przyjeżdżają do nas goście, ale też bardzo dużo naszych parafian, tych nawet, którzy są zaangażowani jakoś w życie Kościoła, no właśnie wykorzystuje te dni, aby wyjechać, odpocząć. Wystarczy wziąć 2-3 dni urlopu, żeby mieć dłuższy czas odpoczynku.
0: Są stałe miejsca ołtarzy?
1: Tak. Mamy od wielu, wielu lat, nie wiem nawet czy nie od samego początku, ale na pewno jak tutaj już zaczęliśmy odprawiać na placu Jana Pawła II, to są te same miejsca. Praktycznie te same rodziny są od

0: One współpracują oczywiście z innymi osobami z różnych też miejscowości, które są odpowiedzialne za te ołtarze, ale generalnie są to same osoby.
1: Bo parafia ma tutaj dosyć rozległy teren, prawda?
0: Jest 10 wsi, bo jakby nie patrzeć na Kalonkę, jesteśmy parafią wiejską w gminie Nowosolna i administracyjnie mieszkamy na wsi. Ale właśnie na tych wszystkich wsiach, które przynależą do parafii. I tylko znaleźć rolnika jest trudno. Może 5-6 osób jeszcze zajmuje się, ma gospodarstwo, zajmuje się rolnictwem czy ogrodnictwem. Natomiast reszta, no to już wiadomo, że są to ludzie napływowi cały czas. Zresztą parafia się rozrasta, jest coraz więcej domów. Jest to w dalszym ciągu plac budowy.
1: No tak, i parafia o tyle jeszcze specyficzna, że sporo właśnie tych domów zostało zbudowanych przez łodzian, przez ludzi, którzy tu szukają właśnie takiego podmiejskiego, wyjątkowego wytchnienia.
0: Tak, tak, oczywiście rdzennych mieszkańców tutaj praktycznie już nie ma. Zresztą trudno tutaj mówić nawet o rdzennych mieszkańcach, bo to są akurat tereny poniemieckie. Po II wojnie światowej przyjechali tutaj ludzie ze wschodu, z południa Polski, z Kieleckiego. I dopiero w latach 90., kiedy powstał Park Krajobrazowy Ziemi Łódzkich, zaczęto się tutaj budować i stąd też pomysł na początku 2001 roku, aby stworzyć tutaj parafię, którą erygował ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek. To już 25 lat minęło od początków. Naprawdę, tak jak powiedziałem, bardzo dużo się zmieniło. Coraz więcej ludzi przebywa. Ale też parafia była takim, jest miejscem integrującym tych, którzy chcą oczywiście, którzy chcą się spotkać z Panem Bogiem, między sobą, tworzyć jakieś wspólnoty. No parafia, wspólnota wspólnot. I to widać też na procesji Bożego Ciała. Jest oaza rodzin, są ministranci, jest koło Żywego Różańca, jest schola, która prowadzi śpiewy, Magnifikat, taki schola żeńska. Także to właśnie dzięki tej współpracy, tej aktywności naszych parafian, no również między innymi ta procesja może się odbywać.
1: A pamięta ksiądz ten moment, kiedy tutaj po raz pierwszy te 25 lat temu przyjechał i co, tutaj niczego nie było?
0: No niczego nie było. Tak, żartobliwie mówię, że mieliśmy tylko taką barakową, nie mylić z barokową kaplicą, obiektem, który był przerobiony na taki dom modlitwy z budynku, który kiedyś użytkowały panie z koła gospodyń wiejskich, wcześniej OSP. No wreszcie stwierdzili ludzie tutaj miejscowi, że do Skoszew jest im daleko i oczywiście ksiądz przyjeżdżał przez 6 lat i no, odprawiali w tej kaplicy, no, ale poza tym nie było nawet ziemi pod kościół. Dopiero parę lat później kupiliśmy, parafia zakupiła ziemię, a potem dopiero rozpoczęła się budowa. Pamiętam też bardzo dobrze pierwszą procesję Bożego Ciała 25 lat temu, kiedy noc przed tą procesją była straszna burza. Tutaj jest taki troszeczkę wyżynny, górski teren, więc płynęły potoki wody po prostu. Ludzie w nocy wyciągnęli traktory, zasypywali te właśnie wąwozy płynące wodą po to, żeby można było przejść. No oczywiście to spowodowało, że tak naprawdę było jeszcze większe błoto, ale no, przeszliśmy jakoś tą pierwszą procesję i na pewno wszyscy, którzy ją pamiętają, to zapamiętają naprawdę jako coś wyjątkowego.
1: A skąd się zrodził pomysł, żeby to było sanktuarium i żeby to było sanktuarium powiązane z postacią świętego ojca Pio?
0: No to jest też długa historia. Powiem, że pomysłodawcą był ksiądz Tomasz Falak, z którym pracowałem jako wikariusz na Julianowie. I chodziliśmy

0: mówiliśmy w każdy pierwszy piątek do osób, które były chore, z posługą duszpasterską, z spowiedzią, z komunią świętą. I ksiądz Tomek, kiedy było już wiadomo, że powstanie ta parafia, opowiedział mi historię o swojej właśnie podopiecznej pani, którą odwiedzał z Komunią Świętą, która miała wielki kult do świętego ojca Pio. Święty ojciec Pio, kanonizacja była dopiero w 2002 roku, więc to też była osoba taka no, nie za bardzo do przyjęcia dla księdza arcybiskupa Ziółka, bo był tylko błogosławiony kult, gdyby to był lokalny kult błogosławionego, to nie ma problemu. Natomiast nie był jeszcze tutaj ogłoszony świętym, ale jednak mimo wszystko chyba modlitwa tamtej pani, która niestety umarła, ale miała wielki taki kult i wierzyło do końca, że zdarzy się cud. I myślę, że ten cud się zdarzył, bo ona miała czworo dzieci i wszystkie te dzieci są w dalszym ciągu tak super zaopiekowane. Myślę, że gdzieś tam z góry i ona i ojciec Pio czuwają nad jej rodziną.
1: Zajrzeliśmy na chwilę do już przepięknie wykończonego, długo trwała ta budowa, ale przepięknie wykończonego kościoła. Główne uroczystości odbędą się we wrześniu, tak?
0: Tak, tak. Już właśnie po 10 latach budowy, bo pierwszy szpadel pod budowę kościoła, bo wcześniej oczywiście ośrodek parafialny powstał, został wbity we wrześniu 2016 roku. A teraz we wrześniu, 27 dokładnie września, o 11:30 ksiądz kardynał Konrad Krajewski dedykuje Panu Bogu tą świątynię, czyli odbędzie się konsekracja, piękna uroczystość, niepowtarzalna, tylko jedna w historii parafii. No, chyba, żeby coś się jeszcze wydarzyło, ale nie daj Bóg, nie chcę tutaj wywoływać wilka z lasu, natomiast zazwyczaj konsekracja jest jedyna.
1: Taki wysmakowany jest ten wystrój, bardzo przemyślany taki, powiedziałabym artystycznie, bardzo właśnie taki wymyślony.
0: No radio może nie jest najlepszym medium, żeby mówić o szczegółach, dlatego zapraszam serdecznie tutaj do Kalonki, ale rzeczywiście, kiedy rozważaliśmy, jakim powinien być ten kościół, no to na pewno nie mógł być to kościół ani barokowy, ani renesansowy, ani neo, cokolwiek by to było. No, musiał spełniać już wymagania XXI wieku, a więc taki kościół nowoczesny, ale jednocześnie chcieliśmy zachować sakralny wymiar kościoła, żeby ludzie tutaj się czuli dobrze, jak w domu, bo mamy dużo drewna, jest niezbyt wielki ten kościół.
1: Witraże.
0: Witraże, wszystko to sprawia, że rzeczywiście jest to taka świątynia, w której bardzo ludzie lubią się modlić.
1: No to jest ogromna satysfakcja, 25 lat posługi i rzeczywiście taka okoliczność wrześniowa. Wracając jeszcze do tej procesji Bożego Ciała, ona się tradycyjnie rozpoczyna.
0: Procesja rozpoczyna się na Sumie, czyli o 11:30. Po mszy świętej rozpoczynamy procesję i procesja mniej więcej trwa około godziny. Godziny 15 minut, w zależności po prostu od okoliczności. Myślę, że cała trasa ma około 4, może 4,5 kilometra.
1: I to, co najważniejsze, że to jest też taki przejaw publicznego pokazania swojej wiary.
0: Tak, to tak jak powiedziałem na samym początku, to raz w roku wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na nasze ulice, na ulice do naszych domów. I jest to też, no jakby na to nie patrzeć, takie świadectwo naszej wiary w obecność, żywą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Bo to jest jedna wielka tajemnica wiary. Bóg obecny w swojej krwi, w swoim ciele. na Świętym Sakramencie, przychodzi do nas i chce być z nami. Jest wiele pięknych pieśni. Mamy specjalny śpiewnik na Boże Ciało przygotowany i wszyscy, którzy idą, starają się śpiewać też między jednym a drugim ołtarzem. Właśnie nie ma jakiejś dyskusji, nie jest to rajd, ale jest modlitwa, jest uwielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego poprzez śpiew.
1: A obserwuje ksiądz, chociaż jak już zaznaczyliśmy, to jest specyficzna parafia, obserwuje ksiądz jakieś takie zachowania, powiedzmy sobie, odwołujące się do tradycji, takie ludowe, bo etnografowie bardzo szczegółowo potrafią je wyliczać przy okazji Bożego Ciała.
0: No tak, tak. No właśnie tutaj mamy z tym problem. Tak jak powiedziałem, to nie jest parafia ani miejska, ani wiejska, ani też nie mamy tradycji jakiejś, tworzymy dopiero tą tradycję. Więc trudno tutaj, myślę, mówić o jakichś ludowych elementach. Ja nie zauważyłem nawet ludowych strojów, których tutaj tak naprawdę nie ma w tym akurat rejonie. Już niedaleko w Byszewach, już niedaleko w Lipinach, a u nas tutaj była taka akurat część gminy, gdzie nie zrodziła się jakaś taka tradycja. No to może za parę dziesiąt lat, kilkaset, no ktoś powie, że to, co my robiliśmy, było tradycją, prawda?
1: Będą czerwcowe nabożeństwa?
0: Tak, oczywiście. Każdego dnia połączone czerwcowe nabożeństwo jest mszą świętą. No, przy tej okazji chciałem powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o tradycję, to kultywujemy tradycję majowych nabożeństw śpiewanych przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, których na terenie parafii jest 18. I 18 dni w maju spotykamy się nie w kościele, ale spotykamy się przy kapliczkach i nawet do kilkudziesięciu osób przychodzi właśnie do kapliczek, aby śpiewać majowe. Jeżeli chodzi o czerwcowe, nie ma takiej tradycji, przynajmniej u nas, żeby śpiewać przy krzyżach czy przy kapliczkach. Natomiast jest piękna tradycja oktawy Bożego Ciała, czyli do następnego czwartku po Bożym Ciele codziennie jest msza święta uroczysta, a potem procesja. I w czasie tej procesji śpiewamy właśnie litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Ale to procesja już tutaj?
0: Tutaj, tak, miejscu. Lokalnie na placu kościoła.
1: No to czujemy się zaproszeni na tę uroczystość wrześniową.
0: Oczywiście i na Boże Ciało zapraszam, ale szczególnie na konsekrację. Po konsekracji będzie wspólna agapa. Dla wszystkich uczestników będzie przewidziany jakiś ciepły posiłek. Będą też na pewno jakieś niespodzianki okolicznościowe. Także chcemy zaopiekować się dziećmi. Animatorzy będą zajmować się, właśnie pewnie będą jakieś dmuchańce dla dzieciaków. Może wata cukrowa, to co dzieci lubią najbardziej, prawda?
1: Bo metropolita łódzki, nowy kardynał Kreski jeszcze tu nie zajrzał.
0: Nie, był tutaj, ale prywatnie. Aha. Jeszcze oficjalnie jako metropolita jeszcze nie.
1: Czyli będzie okazja również.
0: No tak, będzie wtedy okazja, żeby spotkać się z księdzem kardynałem.
1: A chodzą jeszcze księdzu, na koniec zapytam, jakieś pomysły takie, z których również parafia w Kalonce trochę zasłynęła, koncertów, spotkań? Mhm.
0: No tak, no to już żyjemy kolejną Tour de Kalonką, która będzie na tydzień przed konsekracją. Potem w listopadzie kolejna msza za zmarłych muzyków. Tym razem jeszcze nie chcę zdradzać, kto będzie, ale to będzie duża niespodzianka, więc myślę, że będzie okazja się z panią redaktor spotkać i zapowiemy tą imprezę.
1: Ksiądz kanonik Paweł Stołowski, proboszcz parafii Świętego Ojca Pio w Kalonce koło Łodzi. A skoro jesteśmy już w tym mikroregionie, to warto zwrócić uwagę na to, co dziać się będzie podczas niedzieli nadchodzącej i dwóch kolejnych w Starych Skoszewach. Otóż z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, z okazji 90-lecia konsekracji miejscowego kościoła i 30-lecia ustanowienia sanktuarium, zapraszają organizatorzy i władze właśnie do tej miejscowości. W najbliższą niedzielę o 17:30 będzie można w Skoszewach Starych obejrzeć spektakl teatralny grupy Adrem działającej przy Domu Kultury w Łasku. 14 czerwca także o 17:30 koncert organowy. Ten koncert zagrają uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach. I wreszcie 21 czerwca, też mniej więcej popołudniową porą, wystąpią Schola Gaudete, Schola Natchnień Duchem i Schola Liturgiczna. Wystąpi także Gminna Orkiestra Dęta, będą inne atrakcje. Tak się będzie przez trzy najbliższe niedziele działo w Starych Skoszewach, a dziś procesja Bożego Ciała w Kalonce koło Łodzi, podobnie jak w wielu innych, we wszystkich parafiach w Polsce, na którą zaprasza ksiądz proboszcz Paweł Stołowski.

0: Kinga Dolezal-Kijo, zamiłowania również etnolog, historyk i religioznawca, choć z zawodu filolog i tłumaczka języka czeskiego. Jest pani bardzo zaangażowana w ten tok życia kulturalnego kilku miejscowości wokół Godzianowa, to jest niedaleko Lipiec Rejmontowskich, ale również niedaleko i również w polu pani zainteresowań znajduje się Złakowskie Boże Ciało.
1: Złakowskie Boże Ciało jest to impreza organizowana z okazji

0: a mianowicie na pograjkę autentycznej muzyki wiejskiej. Będzie pograjka, potańcówka, będą stoiska kół gospodyń wiejskich, będzie kiermasz sztuki i muzyki ludowej. Z roku na rok jest coraz ciaśniej, coraz więcej zainteresowanych. Zastanawiać by się można, czy to dobrze, czy to źle. Sama pograjka odbywa się w przepięknej scenerii mini skansenu Przysiółek Złakowski. Cóż to jest ten Przysiółek Złakowski? A mianowicie zostały tam poprzenoszone do Złakowa koło cmentarza, zostały poprzenoszone stare, oryginalne chałupy z regionu. Między innymi jest tam też chałupa Henryka Świątkowskiego, oryginalna chałupa Świątkowskich. Henryk Świątkowski był etnografem, etnologiem, człowiekiem bardzo ważnym dla sławienia kultury, był też związany z muzeum w Łowiczu. I właśnie poprzez ten łącznik ja trafiłam do Złakowa. Jak ja trafiłam do Złakowa, a mianowicie tak, jak tam trafił Adam Petryna, artysta z Zapad. Adam Petryna pochodził z Zapad w okolicach Skierniewic,
1: był rzeźbiarzem,
0: artystą i szukał domu pracy twórczej i odnalazł go właśnie w Złakowie. I w ten sposób ja do Złakowa trafiłam.
1: Idąc śladami Petryny,
0: trafiłam do Złakowa, gdzie Adam Petryna tworzył, gdzie to ognisko kultury księżackiej od 1928 do 1935 funkcjonowało. I Złaków Kościelny w okresie międzywojennym był taką stolicą księstwa, tylko taką stolicą księstwa wiejską. Nie taką jak Łowicz, że to miasto. No wiadomo, miasto zakłada wełniaki. No pięknie, ale to nie są ludzie, którzy jeszcze wczoraj okopywali, pielili, doili krowy i dopiero na Boże Ciało założyli te przepiękne wełniaki, które często same kobiety własnymi rękami wyszywały. A w Złakowie tak dokładnie było. I dlatego Złaków Kościelny w dwudziestoleciu międzywojennym stał się taką stolicą kulturalną księstwa łowickiego, rozsławioną nie tylko na fotografiach, ale i na filmach, ponieważ tam nagrywano filmy. No i do tej tradycji się powraca. W Złakowie Kościelnym znajduje się właśnie ten mini skansen. Mini skansen prowadzony jest przez Fundację Tontien Pro Art, gdzie pan profesor Jarosław Kaba wspiera tę inicjatywę, aby to wszystko dobre, co Złaków posiada, ten cały potencjał kulturalny nie został zapomniany, ale wręcz przeciwnie, aby został przypomniany. Ponieważ sam Przysiółek nie jest wielki, ale każdy, kto był, mówi, że atmosfera jest wspaniała i czym ciaśniej, tym lepiej.
1: Wracając do tego Bożego Ciała, rzeczywiście Boże Ciało w Łowiczu to jest już takie wydarzenie, które na pewno jest wpisane na różne ważne listy dziedzictwa kulturowego. To jest wydarzenie, na które od lat przyjeżdżają goście ze wszystkich stron. A teraz Złaków robi taką troszkę konkurencję. Tu mam pytanie, a dlaczego po tataraku? Skąd się wziął ten tatarak, że ta procesja złakowska po tataraku wędruje? Trudno stwierdzić. Ktoś kiedyś padł na taki pomysł.
0: Nie jest trudno stwierdzić, tylko te wytłumaczenia mogą być wielorakie. Jako etnolog, etnograf niewątpliwie należy powiedzieć, że jest to jeszcze tradycja, być może nawet przedchrześcijańska, zaadoptowana. Ale najprawdopodobniej miejscowa ludność zapytana przytoczy wiele legend, wiele historii, dlaczego to właśnie po tataraku idziemy. Tatarak jest starą rośliną obrzędową, która w tym okresie była wykorzystywana. nie jest to nic wyjątkowego, że to jest adaptowane.
1: Przed błotem może chroniło troszkę, przed nierównościami?
0: Nie mogło ani chronić, ani przed błotem, ani przed nierównościami, ponieważ procesja poruszała się po wybrukowanych okolicach kościoła. Procesje Bożego Ciała zawsze szły tymi najbardziej reprezentacyjnymi ulicami, domy zawsze były wystrojone.

0: One zatem nie był to element jakiś
1: ukrywający
0: cokolwiek, tu nic nie było, to było tak wysprzątane, że ja na przykład słyszałam w Zapadach, a też jest to księstwo, że chodnik się sprząta przed domem, ulicę, to się bierze miotłę i się sprząta, więc teraz asfaltu już pewnie nie, ale proszę mi wierzyć, czystość księżaków jest tak duża, że oni nawet są w stanie miotłą zamieść ulicę.
1: Kinga Doleżal-Kijo, dziękuję pięknie. A kto wystąpi w Złakowie w tym roku? Już mówię, między innymi kapela Agopsowicza, kapela Jana Szymańskiego, Niwińskich, Bodej kapela, Nierodzinna kapela Ostrowskich, Słodkie fascynacje. To będzie taka muzyka źródłowa, grana tak, jak grali przodkowie, z pamięci, z pasji i z duszy. Po raz szósty. Złakowskie Boże Ciało, Pograjka Wiejska. Wydarzenie nie tylko artystyczne, ale taka żywa lekcja kultury i tradycji. Przypomnienie, że święto może właśnie dzisiejsze także wspomóc tę pamięć kultury, tę pamięć regionu, tę pamięć miejsca. Udanego świętowania. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jakub Litman, Małgorzata Warzecha.

0: Minęła godzina 7. Słuchają Państwo Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Dodatkowe kursy MPK i procesje na ulicach w Łodzi, komunikacyjne zmiany w całym regionie. Termy tramwajowe, korki w centrum miasta, opozycja domaga się wydłużenia czasu ważności biletów. Zmiany na szczycie Widzewa Łódź, Robert Dobrzycki, nowym prezesem klubu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Komunikacyjne zmiany na weekend z Bożym Ciałem. Podczas długiego weekendu w Łodzi zostaną uruchomione dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii będzie kursowało częściej. Dzięki temu łatwiej dojedziemy do Orientarium, na kąpielisko w Arturówku i do parku na Młynku. Będą kursowały także łódzkie linie turystyczne, które dojadą m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Mimo wszystko kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu z powodu procesji Bożego Ciała, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drugi Transportu w Łodzi.
1: W Boże Ciało ulicami miasta przejdą liczne procesje, które będą miały wpływ na kursowanie komunikacji miejskiej w całym mieście. Pojawią się czasowe zmiany tras lub wstrzymanie ruchu na czas uroczystości.
0: Procesje będą organizowane także w innych miastach regionu łódzkiego, takich jak na przykład Sieradz, Pabianice czy Kutno. Dużą popularnością cieszą się także wydarzenia w Łowiczu i Spycimierzu Podunieniowym. Kierowcy powinni uważać na drogach poza miastem, gdzie wierni przejdą lokalnymi drogami, czasami wkraczając na ruchliwe drogi krajowe i wojewódzkie. O szczegółach zmian i utrudnień piszemy na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce wydłużenia biletów MPK Łódź. To reakcja na remonty w centrum stolicy województwa. Jak informowaliśmy na naszej antenie, ruszył kolejny remont Placu Wolności, co powoduje duże utrudnienia dla pasażerów i tramwajowe korki. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Plac Wolności w Łodzi został wyremontowany 2 lata temu, ale kostka brukowa wypada z torowiska, dlatego już potrzebny jest kolejny remont. Wiele linii tramwajowych poprowadzono objazdem przez Północną, co wydłuża czas przejazdu.
4: To nie jest do wytrzymania. Od godziny 3:00.
5: Że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
3: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut i to rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Dlatego, że dzisiaj mieszkańcy Łodzi są w dużym stopniu ograniczeni z dostępu do komunikacji miejskiej.
3: A władze klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi odpowiadają, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji. Gdzie jeszcze latem w Łodzi spotkamy drogowców? Odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie. Żona łódzkiego adwokata od trumien na kółkach, Pawła K., zatrzymana. Chodzi o narkotyki. Paulina K. razem z inną osobą jest podejrzana o wielokrotne posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu i środków odurzających, mówi posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zabezpieczające. Zatrzymana adwokatka jest żoną byłego już adwokata Pawła K., który został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia oraz 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów po wypadku pod Barczewem z 2021 roku, w którym zginęły 2 osoby. Określenie adwokat od trumien na kółkach pojawiło się w mediach po jego kontrowersyjnej wypowiedzi, w której porównał samochód ofiar do swojego rzekomo bezpieczniejszego Mercedesa, co wywołało szerokie oburzenie. Zmiany w zarządzie Widzewa Łódź. Nowym prezesem został Robert Dobrzycki, który jest większościowym właścicielem klubu. A więcej na ten temat Robert Zwoliński.
8: O zmianie na stanowisku prezesa Widzewa Łódź mówiło się tak naprawdę już od kilku tygodni. Wczoraj stało się to faktem. Ze stanowiskiem pożegnał się Michał Ryc, który prezesem był od 2023 roku, a pracę w Widzewie rozpoczął 2 lata wcześniej. Jednocześnie Rada Nadzorcza na nowego prezesa powołała Roberta Dobrzyckiego, a ten podziękował też Rydzowi za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju klubu. Dobrzycki, który jest też większościowym właścicielem Widzewa, funkcję prezesa sprawował będzie jednak tylko tymczasowo. Klub rozpoczął bowiem poszukiwania właściwego kandydata na to miejsce. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: Wczoraj Robert Dobrzycki został też wybrany do nowej Rady Nadzorczej piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Więcej sportu za godzinę w Radiu Łódź. Kolejne wiadomości o 8:00. Czwartkowy poranek w Łodzi i regionie zapowiada się spokojnie. Dzień rozpoczynamy dużym zachmurzeniem, ale bez większych opadów. W ciągu dnia chmur ma stopniowo ubywać. Termometry w Łodzi pokażą do 25 stopni. Warunki na drogach powinny być dobre, a pogoda ma sprzyjać uczestnikom procesji Bożego Ciała organizowanych w całym województwie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 7. Patrycja Wojśnista, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się świątecznie w kalendarzu czwartek. To jest czwarty dzień czerwca, a my słyszymy się dzisiaj wyjątkowo do godziny 11.

No i niech tak właśnie będzie, niech to będzie piękny dzień. Co tam w pogodzie? Trochę tego, tak to ma wyglądać. Będą chmury, przelotnie popada także deszcz w naszym regionie, no ale także pojawią się momenty z przejaśnieniami, a może i słońce nas zaszczyci. Mocno trzymamy za to kciuki. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to całkiem przyjemnie. O poranku 16 stopni teraz na temperaturze, a więc idealna temperatura chociażby na poranny spacer z psem. W ciągu dnia do 25 stopni, a więc już zupełnie ciepło. Poza tym imieniny świętują dzisiaj Karol i Franciszek. Panowie, wszystkiego dobrego. Wschód słońca, dodajmy, 27 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie 6 minut przed godziną 21. Oj, długi ten dzień, 16 godzin i 27 minut. Tak to ma wyglądać. No i ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego, 8 godzin i 40 minut. No to jeszcze dorzucę informację, że do końca astronomicznej wiosny pozostało 16 dni, a więc 2 tygodnie z małym, dobrze przystrzyżonym wąsem. 10 minut po godzinie 7 teraz słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

i McDonald w Radiu Cio Poranku. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 7. O, jak miło spotkać się z równolatkiem 42 lata temu, a więc 4 czerwca 1984 roku ukazał się album Bruce'a Springsteena zatytułowany Born in the USA. No i ta płyta okazała się największym kasowym wydawnictwem płytowym roku 1985. No i najbardziej udanym komercyjnie albumem samego Springsteena w całej jego karierze. 7 singli z tej płyty dotarło do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów, tym samym Boss, jak zwie się Springsteena, zrównał się z Michaelem Jacksonem i jego Thrillerem, a także z płytą Janet Jackson Rhythm Nations 1814 w ilości singli wprowadzonych do top 10 tylko z jednej płyty. No to słynna piosenka ze słynnej płyty.

24 minuty po godzinie 7. Nasz stały słuchacz, pan Emil, już na nasłuchu. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękujemy za poranny świąteczny meldunek. No tak, dzisiaj Boże Ciało. No i mamy zmiany, jeżeli chodzi o to, jak będą wyglądały procesje w Łodzi. Nie będzie jednej centralnej procesji, jak to było w ostatnich latach, no ale będzie kilka mniejszych, w tym wspólna procesja dominikańsko jezuicka. Zmiana jest decyzją nowego zwierzchnika łódzkiego kościoła, a więc kardynała Konrada Krajewskiego. Kardynał wrócił do tradycyjnej trasy procesji po terenie parafii katedralnej. Ta procesja wyruszy z katedry o godzinie 11, a więc po mszy o godzinie 10. No i podobnie będzie, jeżeli chodzi o tą procesję dominikańsko-jezuicką. Większość parafii będzie oczywiście miało swoje procesje, no i to jest ważna informacja, bo w związku z tym przed południem w mieście trzeba liczyć się z utrudnieniami. Na zegarze 25 minut po godzinie 7. Słuchamy Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
8: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
11: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
17: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
18: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
19: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: trudno.
14: To dla porządku dodajmy 28 minut teraz do godziny 8. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Kto oglądał wczorajszy nasz występ na PGE Narodowym? Mowa oczywiście o reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i mało brakowało, mielibyśmy kolejną porażkę, bo przypominam, że w ostatni weekend przegraliśmy z Ukrainą. No ale rzutem na taśmę za uszy nasi wyciągnęli remis we wczorajszym towarzyskim meczu z Nigerią. No i w 95 minucie, a więc w 5 minucie doliczanego czasu gry nasi strzelili, a konkretnie zrobił to piłkarz Widzewa Łódź, Przemysław Wiśniewski, obrońca nominalnie, który naprawdę strzelił piękną bramkę. Jeżeli ktoś nie widział, no to koniecznie proszę odszukać. Więcej na ten temat, na temat tego meczu, także oczywiście u nas w wiadomościach sportowych i na portalu radiołódź.pl. Naprawdę bardzo ładny gol. Na zegarze 27 minut do 8.

0: 20 minut do godziny 8 tu Radio Łódź, audycja poranna, dzisiaj świątecznie. No i dziś w związku ze świętem pewnie jest spokojniej, no ale w tygodniu pracy w tej części Łodzi mamy potężne utrudnienia. No i tu trzeba dodać, że znów mamy potężne utrudnienia i myślę, że wiele osób już domyśla się, o jakiej części Łodzi mówię. Chodzi oczywiście o okolice Placu Wolności, który, uwaga, znów jest remontowany.
1: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
2: To nie jest do wytrzymania. Od godziny trzeciej.
3: Że teraz do pracy, z pracy wraca półtorej godziny.
2: Dlaczego zrobili bilety 20-minutowe, jak powinny być dalej 40-minutowe? To są korki.
0: Także do tej sprawy wrócimy w naszej porannej audycji. A co jeszcze przed nami? Około 10 tysięcy kasków rowerowych ma trafić do młodych z naszego regionu. To jest inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, związana ze zmianami w prawie, które nakładają obowiązek używania kasków dla osób poniżej 16 roku życia, jeżeli chodzi o poruszanie się czy to na rowerach, czy też na hulajnogach. No i ten obowiązek działa od wczoraj.
4: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
5: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
6: Jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
0: Co państwo na to? Czy to dobry pomysł, czy to dobre rozwiązanie? Czy będą wątki związane z Bożym Ciałem? Oczywiście, że będą. Między innymi odwiedzimy Spyćmierz, słynący z kwietnych dywanów. Polecamy. Teraz 18 minut do godziny 8, my słyszymy się do 11.

12 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Ucie audycji porannej, ale polecamy także nasz portal radioucie.pl, także dla takich informacji warto zaglądać na naszą stronę. Z duńskiej woli, proszę sobie wyobrazić, powstaje kapsuła czasu, no a mieszkańcy mogą dołożyć własne pamiątki. Towarzystwo Przyjaciół z duńskiej woli zamierza w szczególny sposób upamiętnić zeszłoroczne obchody 200-lecie nadania jej praw miejskich, jej, czyli z duńskiej woli, no i tworzy wspomnianą przeze mnie skrzynię czasu, która ma zawierać wszelkie pamiątki z jubileuszu. Ciekawe, co Państwo by dorzucili do takiej właśnie skrzyni, a na skompletowanie tej skrzyni pozostało już stosunkowo niewiele czasu, bo ta skrzynia zatrzaśnie się 11 czerwca.

0: To Lady Gaga i Bruno Mars na 3 minuty przed godziną 8. Niebawem u nas najważniejsze informacje.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
8: 5 do 100. Zapisałeś się już?
9: Do czego? Na co?
8: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
9: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
8: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
9: Szczegóły na radiołódź.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy.
14: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
15: Minęła godzina 8. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Policyjna mobilizacja na długi weekend. Na drogach województwa łódzkiego będzie więcej patroli. Objazdy i opóźnienia tramwajów. Radni PiS chcą wydłużenia ważności biletów MPK w Łodzi. Tysiące kwiatów i wieloletnia tradycja. W Wolborzu w Łódzkiem powstaje dywan na Boże Ciało. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Wzmożone kontrole policjantów na długi weekend. Policja apeluje o ostrożność. Wielu łodzian wybiera się na urlop, a na drogach województwa łódzkiego możliwy jest większy ruch. Mundurowi będą patrolować drogi województwa w autach nieoznakowanych, ale też na motocyklach i w pojazdach oznakowanych. A wszystko dla bezpieczeństwa podróżujących, mówi sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z łódzkiej policji.
16: Priorytetem policjantów drogówki garnizonu łódzkiego jest to, aby podróż drogami województwa łódzkiego była bezpieczna i zgodna z przepisami. W miejscach, gdzie będzie tego wymagała sytuacja na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
15: Policjanci kontrolować będą m.in. prędkość pojazdów, to czy kierowcy są trzeźwi i czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. Oprócz osób za kółkiem, mundurowi będą też przyglądać się pieszym, rowerzystom i kierującym hulajnogami. Tramwajowe korki w centrum Łodzi. Rozpoczął się remont Placu Wolności, który jest ważnym punktem przesiadkowym dla pasażerów linii tramwajowych. Drogowcy zdjęli już kostkę w śladzie torowiska, która ma zostać zamieniona na beton, a ruch szynowy skierowano objazdem przez ulicę Północną. Łodzianie zauważają, że w godzinach szczytu tramwaje tkwią w korkach. Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut. To rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Kiedy był skracany czas biletu 20- i 40-minutowego,
13: deszczowego o te dodatkowe 20 minut, to wiceprezydent Piotrowski tłumaczył, że remonty w Łodzi, przynajmniej tutaj w centrum, się skończyły. Okazuje się, że się nie skończyły.
15: W łódzkiej radzie większość ma Koalicja Obywatelska. Władze klubu KO przekazały Radiu Łódź, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały i propozycja, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać.
5: Więcej na radiołódź.pl.
15: Kierownictwo resortu obrony zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Pismo w tej sprawie do szefa Pentagonu wysłał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister napisał do Pita Hegseta, że nasz kraj jest zainteresowany stałą obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. W tej chwili amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce rotacyjnie. Działają w kilku lokalizacjach, m.in. w Orzeszu, Drawsku Pomorskim i Powidzu, gdzie mieści się baza lotnicza. Wojska USA stacjonują również w Poznaniu, ponieważ w mieście tym funkcjonuje dowództwo 5. Korpusu Sił Stanów Zjednoczonych. Żołnierze stacjonują w kompleksie wojskowym nazywanym Camp Kościuszko. Nie tylko w Spycimierzu w Boże Ciało układany jest kwietny dywan. Od lat taka tradycja kultywowana jest również w Wolbożu koło Piotrkowa. Kwietny dywan układany jest przez mieszkańców przed siedzibą OSP i uświetnia procesję Bożego Ciała przechodzącą ulicami miasta. A w Wolbożu już teraz jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, który od rana obserwuje powstawanie kwietnego dywanu. Halo Paweł.
17: Dzień dobry. Tutaj prace rozpoczęły się już o świcie, tak aby wszystko było gotowe na procesję. Wcześniej narysowany kredą na ziemi wzór wypełnia się liśćmi, płatkami i kwiatami, a kontury zostały usypane z czarnej ziemi. W przygotowania angażują się oczywiście mieszkańcy, dzieci i młodzież, osoby starsze oraz tutejsi strażacy ochotnicy. Jak zawsze na czele prac stoi pan Andrzej Kotlicki, który jest szczególnie zasłużony dla tej wolborskiej tradycji. W Wolbożu układany jest jeden kwietny dywan na placu przy tutejszej strażnicy OSP, a nie kilometrowy na całej trasie procesji jak w Spycimierzu. To jedyny kwietny dywan, który w Boże Ciało powstaje w powiecie piotrkowskim, a ta wolborska tradycja ma już 20 lat. Z Wolborza Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Bardzo dziękuję. Z kolei w Spycimierzu tradycja układania kwietnych dywanów w Boże Ciało ma już ponad 200 lat. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9. Teraz już sport i Robert Zwoliński.
18: Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu rozgrywanym w Warszawie. Gola dla gości na 1-0 w 23 minucie strzelił Taerem Mofi. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do pierwszej połowy wynik wyrównał Kacper Potulski, a w drugiej połowie sytuacja się powtórzyła. Po karnym Nigeryjczycy wyszli na prowadzenie w 77 minucie, a w 5 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy bramkę dla Polski zdobył obrońca Wizewa Łódź Przemysław Wiśniewski, który popisał się potężnym strzałem z ponad 30 metrów.
19: Nie grało się tak łatwo. Wiadomo, że oni też strzelili nam dwie bramki, ale nie stworzyli przy tym też jakoś dużych sytuacji, też przy naszych ten karny. Później ta bramka taka sama, podobna jak z Ukrainą wzdłuż bramki. Jest na tym na pewno aspektem, musimy bardzo mocno potrenować na następnych zgrupowaniach. Ale patrząc z przebiegu meczu, to myślę, że może to być na plus, że jednak ta gra defensywna, jeśli chodzi o cały kompakt drużyny, to było dużo lepiej niż w meczu z Ukrainą.
18: A tymczasem inny z obrońców Widzewa, Steve Capuadi, też zagrał cały mecz w barwach swojej reprezentacji. Szykująca się do Mistrzostw Świata Demokratyczna Republika Konga zremisowała bezbramkowo z Danią. Martyna Grajber-Nowakowska wraca do PGE Budowlanych Łódź. Przyjmująca Budowlanych rozpoczynała seniorską karierę właśnie w tym klubie. Grała w zespole w latach 2013-2018. Popularna Malina była ulubienicą publiczności, a teraz cieszy się z powrotu.
20: Jest mi niezmiernie miło, że w przyszłym sezonie będę reprezentować barwy PGE Budowlanych Łódź. Wracam do Łodzi, do aktualnego mistrza Polski i mam nadzieję, że razem w przyszłym sezonie sięgniemy po niejedno trofeum.
18: Grajber-Nowakowska, choć gra na przyjęciu, to w swojej karierze występowała też na pozycji libero. Dwukrotnie grała również w UKS-ie Komerskon Łódź, za drugim razem doszła tylko na ostatni mecz i zdobyła z UKS-iankami swoje jedno z czterech mistrzostw Polski. A w ostatnim sezonie grała w Turcji. Grajber-Nowakowska to druga nowa siatkarka, która oficjalnie wzmocniła Budowlane. Wcześniej klub poinformował o podpisaniu kontraktu z reprezentacyjną rozgrywającą Katarzyną Wenerską. Kamil Socha przedłużył kontrakt z Unią Skierniewice. Trener, który wprowadził Skierniewiczan z trzeciej ligi do pierwszej w dwa sezony, podpisał nową umowę do połowy 2028 roku. Socha teraz może skupić się na pracy i budowie drużyny na pierwszą ligę, a trener kilka dni temu już na antenie Radia Łódź zapowiadał, że nie planuje żadnej rewolucji.
0: skupiam się już rzeczywiście nad tym, żeby nie robić rewolucji, broń Boże, pod żadnym pozorem, ponieważ od momentu, odkąd przyszedłem, to trwała ewolucja i nie było żadnej dużej wymiany zawodników, tylko co pół roku pewne zmiany.
18: Unia w pierwszej lidze zagra po raz pierwszy w historii. A teraz jeszcze wieści zza oceanu, gdzie koszykarze New York Knicks wygrali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-95 i to był pierwszy mecz wielkiego finału ligi NBA. Polski skrzydłowy Jeremy Sochan całe spotkanie spędził na ławce Nowojorczyków, a rywalizacja w finale trwa do 4 zwycięstw. Już za godzinę kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź.
15: Przed nami ciepły niemal letni czwartek w Łodzi w województwie łódzkim. Termometry pokażą do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Po południu i wieczorem miejscami mogą jednak pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze, a w czasie burz możliwe będą silniejsze porywy wiatru. Biometr będzie korzystny rano i przed południem, a później może się pogarszać wraz ze wzrostem zachmurzenia i rozwojem burz.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: Na zegarze 8 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Patrycja Wojśnic i Marcin Pośmiech. Patrycja przy konsolecie, Marcin przy mikrofonie. No i w tym składzie i w tym układzie będziemy do godziny 11. Bardzo piękna piosenka przed nami.

Grupa The Beatles zawsze, a do tego Penny Lane tym bardziej. I to piosenka z roku 1967, napisana przez Paula McCartneya. No to pozostajemy na Wyspach. 32 lata temu, a więc 4 czerwca 1994 roku, grupa Wet Wet Wet wprowadziła na szczyt brytyjskiej listy przebojów piosenkę Love Is All Around. No i ta piosenka pochodziła z kultowego filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. No i tak pięknie brzmi.

0: No to teraz o zjawisku, które tylko z pozoru może wyglądać jak zabawa, tak naprawdę jest przestępstwem. Jak się okazuje, pojawiła się nowa forma cyberprzemocy wśród rówieśników. Chodzi, uwaga, o wystawianie kolegi na sprzedaż. Eksperci NASK, a więc Państwowego Instytutu Badawczego, zostali powiadomieni o nietypowych ogłoszeniach na jednej z platform sprzedażowych. Prawdopodobnie młodzież opublikowała tam zdjęcia kolegów lub też koleżanek oraz krzywdzące, poniżające i wulgarne opisy, a także cenę. Natalia Fabisiak z zespołu dyżur.net.pl mówi, że takie działanie wpisuje się w szeroki katalog cyberprzestępstw, z którymi spotykają się dzieci.
1: Z najnowszego raportu NASK nastolatki wynika, że 44% nastolatków nie doświadczyło cyberprzemocy. To oznacza, że mnóstwo dzieci jednak doświadcza różnych form cyberprzemocy, poniżania, szantażowania, wyzywania. Co więcej, 63% rodziców twierdzi, że dzieci nie doświadczają cyberprzemocy, a więc możemy mówić tutaj o takiej sytuacji, w której rodzice nie do końca doszacowują ten wynik, nie mają świadomości, że dziecko rzeczywiście doświadczyło cyberprzemocy.
0: Tymczasem, jak ocenia mecenas Tymoteusz Paprocki, cyberprzemoc jest rodzajem plagi. Przypomina, że publikacja wizerunku czy obraźliwych treści w internecie to przestępstwa, za które można trafić za kratki. Kodeks karny może pociągnąć do odpowiedzialności również opiekunów.
2: Odpowiedzialność za działania dzieci mogą również ponosić rodzice, którzy przecież są zobowiązani do tego, aby pilnować i kontrolować to, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu. I znane są również przypadki, w której oprócz odpowiedzialności karnej dla osób najmłodszych, odpowiedzialność ponoszą również rodzice.
0: Tymoteusz Paprocki zauważa, że przestępstw internetowych jest coraz więcej. Jednocześnie skuteczniejsze są działania organów ścigania, możliwości udowodnienia sprawstwa i odnalezienia młodych przestępców. 21 minut po godzinie 8.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
6: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
7: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
5: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Bardzo jesteśmy dzisiaj punktualni. Na zegarze 8.30, równiutko, a niebawem wybierzemy się do Spycimierza, słynącego z kwietnych dywanów, przygotowywanych na święto Bożego Ciała. To u nas niebawem.

0: Teraz zegar 25 minut do godziny 9. Dziś w wielu miejscach regionu, jak wiadomo, odbędą się procesje Bożego Ciała. Wyjątkowy charakter ma procesja organizowana w Spycimierzu, nieopodal Uniejowa, w którym kultywowana jest tradycja układania kwietnych dywanów oraz budowania ozdobnych bram. Jak narodziła się wspomniana tradycja, tego do końca nie wiadomo. Tak mówi pani Maria ze Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało.
1: Jest kilka teorii na ten temat. Jedna mówi, że wiąże się to z wojskami napoleońskimi, że ich witano, czy żegnano, bramy powitalne budowano. Czy przechodziły te wojska, nie wiadomo. Czy ktoś uczestniczył w tych wydarzeniach, nie wiadomo. Później druga teoria jest taka, że po jakiejś epidemii ludzie tak chcieli się Panu Bogu pewnie odwdzięczyć. A jeszcze inna mówi, że no tutaj u nas w tej chwili nie widać, ale mamy najwięcej czarnoziemu białego, białe piaski, więc ludzi był taki zwyczaj, że domostwa zawsze obsypywano białym piaskiem. My to podłogi w domach, ale jeszcze sypano białym piaskiem. I kiedy było święto Bożego Ciała, no każdy chciał jakoś tam po swojemu to zaakcentować, czy Panu Bogu się przypodobać, no to znowu wymiatano i sypano białym piaskiem. No ludzie też, czy natchnienie, czy własne pomysły, chcieli tą drogę trochę może udekorować. Oczywiście dywany mamy, wiemy, że na pewno nie wyglądały tak, jak dzisiaj one wyglądają. Zbierano kwiaty, razem mieszano i wysypywano. Też były kolorowe. Ja nawet, taka starsza pani już, kiedy ja żyłam, też pozbierała wszystkie kwiaty, wysypała i na mój wzór posypała. Także różne, najprzeróżniejsze historie. Więc od kiedy się zaczęło? Niby taka wstępna jakaś, to liczymy na te 200 lat. Nie mamy żadnych pisanych dowodów na to. Mamy tylko ustne przekazy, które jednak musiały być silne, że nasi przodkowie o to dbali. Warunki mieli gorsze, kwiaty tylko z ogrodu i z pola, bo nie było samochodów, żeby dojechać. Dzisiaj mamy inne warunki, a to przetrwało. Na przykład no, w czasach komunistycznych też nie zawsze to Boże Ciało była i ta droga, bo a to nie kazali wychodzić, a to nie wiadomo co. W czasie II wojny światowej też nie było, ale po iluś latach ludzie jednak wrócili do tego wszystkiego.
0: Ja tylko dodam, że tradycja układania kwietnych dywanów w Spycimierzu została w 2021 roku wpisana na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 21 minut do godziny 9:00, słuchamy Radia Łódź.

16 minut do godziny 9. My nigdzie nie uciekamy. Zostajemy do godziny 11 co najmniej. Mamy długi czerwcowy weekend, to wiemy, a to wiąże się ze zmianami w kursowaniu komunikacji. W Łodzi pojawią się dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii ma kursować częściej. Dzięki temu łatwiej dojdziemy chociażby do Orientarium, czy na Kąpielską, Wartorówku, także do parku na Młynku, a więc w te najpopularniejsze miejsca, jeżeli chodzi o wypoczynek w mieście. Będą kursowały także linie turystyczne, które dojadą między innymi do Parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. No i znów mamy tutaj bardzo turystyczne, wypoczynkowe miejsca. No ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi procesjami Bożego Ciała. To tak przed południem, a te procesje będą organizowane oczywiście nie tylko w Łodzi, ale także chociażby w Sieradzu, Pabianicach czy w Kutnie. 16 minut do 9 teraz.

9 minut do godziny 9 słuchamy radio u audycji porannej, a niebawem u nas najważniejsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz będzie także o tym, co dzieje się w świecie sportu. Te informacje przedstawi Robert Zwoliński. Oczywiście zajrzymy także do prognozy pogody. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: 7 czerwca o 20.00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
6: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
11: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest godzina 9. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Długi weekend w regionie łódzkim pod okiem mundurowych, kontrole trzeźwości, prędkości i bezpieczeństwa. Nowa forma cyberprzemocy wśród młodzieży. Uczniowie wystawiają kolegów na sprzedaż w internecie. Procesje, kwietne dywany i wielowiekowa tradycja. Katolicy obchodzą Boże Ciało. Miejscami dzisiaj możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany. Wzmożone kontrole na drogach województwa. Policja apeluje o ostrożność. Dziś Boże Ciało, dzień ustawowo wolny od pracy. Wielu łodzian przedłuża sobie weekend i udaje się na wypoczynek. Policja zapowiada kontrolę. O szczegółach mówi nasz reporter Kacper Rafalski.
13: Łódzka policja zdaje sobie sprawę, że wielu łodzian skorzysta z przedłużonego weekendu. W najbliższych dniach mundurowi zapowiadają większe kontrole na drogach województwa.
14: Skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów. Sprawdzą też stan trzeźwości kierowców. Skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie. Sprawdzą również stan techniczny pojazdu, prawidłowe zamocowanie przewożonego ładunku czy bagaży.
13: Mówi sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Patrolując drogi naszego województwa, policjanci będą reagować na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym, zwracając też uwagę na pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Boże Ciało to też czas licznych procesji na drogach. Kierowcy, bądźcie czujni. Wystawianie kolegi na sprzedaż jest nową formą cyberprzemocy wśród rówieśników. Eksperci NASK Państwowego Instytutu Badawczego zostali powiadomieni o nietypowych ogłoszeniach na jednej z platform sprzedażowych. Prawdopodobnie młodzież opublikowała tam zdjęcia kolegów lub koleżanek oraz krzywdzące, poniżające i wulgarne opisy, a także cenę. Takie działanie wpisuje się w szeroki katalog cyberprzestępstw, z którymi spotykają się dzieci. O szczegółach mówi Agata Król.
15: Do tej pory nękanie rówieśnicze obserwowane było głównie w mediach społecznościowych. Obraźliwe ogłoszenia na platformach sprzedażowych to wyjście cyberprzemocy z tych ram, mówi Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
16: Z najnowszego raportu NASK nastolatki wynika, że 44% nastolatków nie doświadczyło cyberprzemocy. To oznacza, że mnóstwo dzieci jednak doświadcza różnych form cyberprzemocy, poniżania, szantażowania, wyzywania.
15: Cyberprzemoc jest plagą, z którą wymiar sprawiedliwości ma do czynienia, uważa mecenas Tymoteusz Paprocki i przypomina, że publikacja wizerunku czy obraźliwych treści w internecie to przestępstwa. Kodeks karny może pociągnąć do odpowiedzialności również opiekunów.
17: Rodzice są zobowiązani do tego, aby pilnować i kontrolować to, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu.
15: Mecenas Paprocki uważa, że przestępstw internetowych jest coraz więcej, a ich autorzy coraz młodsi. Agata Król, Polskie Radio.
12: Łódzka radiostacja z kolejnym remontem. Drogowcy rozpoczęli pracę na ulicy Tkackiej. To jedna z ostatnich ulic na osiedlu, która wymaga remontu. Po nowej nawierzchni kierowcy przejadą jeszcze w tym roku. Dodatkowo na Tkackiej pojawią się nowe nasadzenia. Remont powinien zakończyć się do końca września. Na łódzkiej radiostacji drogowcom pozostanie do wyremontowania już tylko jedna ulica. Na Małachowskiego ciężki sprzęt ma wjechać w przyszłym roku.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Boże Ciało to nie tylko początek długiego weekendu. Dzisiaj katolicy będą obchodzić jedną z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Tego dnia ulicami miast i miejscowości przechodzą tradycyjne procesje eucharystyczne, a wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach symbolizujących cztery Ewangelie. To święto uznaje się za dziedzictwo, a niektóre aktywności są wpisane na listę UNESCO, jak tradycja sypania dywanów. Jego zadaniem jest nie tylko szerzenie wiary, ale i tworzenie wspólnot między kręgami osób. Dawniej wierzono również, że gałązki i zioła poświęcone podczas uroczystości chronią dom przed burzami i nieszczęściami. Jego nazwa nawiązuje do pogańskich czasów, mówi Kamil Ludwiczak, etnolog i antropolog kulturowy Uniwersytetu Łódzkiego.
18: Święto Bożego Ciała, oficjalna nazwa to jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ludowo nazywanym Bożym Ciałem jest dopiero to święto. Jest to jedno z nielicznych świąt, które swoją genezę nie ma w przedchrześcijańskich czasach polskich. Swoją genezę wywodzi w wieku XIII, do Polski dociera w wieku XIV.
12: Boże Ciało pozostaje dla wielu Polaków nie tylko ważnym świętem religijnym, ale także okazją do spotkań rodzinnych i pierwszego w tym roku dłuższego letniego wypoczynku. Teraz zapraszam na wiadomości sportowe w imieniu Roberta Zwolińskiego, a już za chwilę pogoda.
19: Krzyżowcy Orła Łódź wygrali w tym sezonie wszystkie mecze przed własną publicznością, a dzisiaj zmierzą się z outsiderem rozgrywek Metalka z drugiej Ekstraligi, czyli drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego, i będą chcieli podtrzymać dobrą passę na MotoArenie, zapewnia oto trener łodzian Maciej Jonder.
20: Długa przerwa była tutaj na łódzkim stadionie, także wszyscy są głodni jazdy i też myślę, że kibice tęsknią. Rywal ciężki, mają nóż na gardle, wiem, że Tomek Gapiński został trenerem. Obawiamy się tego meczu, bo to zazwyczaj takie mecze są bardzo ciężkie, ale myślę, że drużyna sprosta zadaniu.
19: Wygrana da łodzianom powrót na drugie miejsce w tabeli, a początek meczu Orła z Ostrowią o 20:30, oczywiście jeśli pogoda nie pokrzyżuje szyków. Robert Dobrzycki został tymczasowym prezesem Widzewa Łódź. Na tym stanowisku zastąpił Michała Rydza. Dobrzycki prezesem pozostanie do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata na to stanowisko, a więcej o tym piszemy na radioloc.pl. Teraz natomiast tenis ziemny. Kamil Majchrzak udanie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych. Urodzony w Piotrkowie tenisista wygrał z Australijczykiem Jasem Maccabim 2-0 w pierwszej rundzie Challengera w Birmingham. Polak przyznał, że dobrze wykorzystał przerwę w pierwszym secie spowodowaną deszczem.
21: Przegrywałem z przełamaniem, wróciłem, odłamałem i prezentowałem zdecydowanie lepszy tenis niż wcześniej. Zagrałem dobrego i solidnego tiebreaka, co pozwoliło mi wygrać bardzo trudnego pierwszego seta.
19: W drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie Brytyjczyk Felix Hill. Mecz rozpocznie się dzisiaj, nie wcześniej niż o godzinie 11.30. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Chwalińska w ćwierćfinale w Paryżu pokonała Annę Kalińską 2-0. Polka, która do turnieju głównego dostała się przez kwalifikacje, przyznała, że to był kolejny trudny mecz, choć nie jest pewna, czy najtrudniejszy.
3: To nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać. Ciężko stwierdzić.
19: W walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 rankingu WTA Arinę Sabalenkę. Początek meczu Chwalińskiej ze Schneider dzisiaj nie wcześniej niż o 16.30, a wcześniej pierwszy półfinał, w którym Mirra Andrijewa zagra z Ukrainką Martią Kostiuk. I na koniec jeszcze miłe informacje. Piłkarz Widzewa Łódź Mateusz Żyro oraz była siatkarka PGE Budowlanych i ŁKS-u Komerskon Maria Stenzel wzięli ślub. Młoda para pochwaliła się wejściem na nową drogę życia w swoich mediach społecznościowych, a ceremonia odbyła się w Rozalinie pod Warszawą. Żyro i Stenzel wzięli ślub po niemal roku od zaręczyn. Młodej parze życzymy zatem wszystkiego najlepszego, a po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
12: Przez większą część dnia w regionie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej części województwa. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, a na termometrach do 25 stopni.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Teraz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy czwartek, to jest czwarty dzień czerwca. Przed nami druga godzina, trzecia godzina poranka w Radiu Łódź. Na zegarze 8 minut po godzinie.

12 minut po godzinie 9 słuchamy Radio Ucie audycji porannej. Niedawno Dawid Podsiadło świętował 30 urodziny, a dzisiaj świętujemy 30 rocznicę wydania płyty Load Metalliki, a na niej między innymi ten utwór.

Mama Seti Metallica z płyty Load, która okazała się dokładnie 30 lat temu, więc 4 czerwca 1996 roku. 17 minut po 9, słuchamy Radio Łódź.

No to możemy się trochę porozglądać. 21 minut po godzinie 9 za radiowym oknem. Dość pochmurno, ale ciepło, do 25 stopni dzisiaj. Na chłodę przelotnie popada deszcz. Jutro w pogodzie podobnie. Więcej słońca w sobotę i niedzielę. Nadal ciepło, do 24 stopni. Tak ma wyglądać mniej więcej i w skrócie długi weekend.

0: Reklama. 5 do setki. Zapisałeś się już?
1: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
1: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
1: Szczegóły na radiolódź.pl.
2: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
5: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: No i znów udało się punktualnie 9.30 na zegarze. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Ja niebawem powiemy o potężnych utrudnieniach w kolejnej części Łodzi. Chodzi o okolice Placu Wolności, który znów jest remontowany.

0: 23 minuty do godziny 10 to Edyta Bartosiewicz, a my znów mamy komunikacyjne problemy w związku z kolejnym remontem Placu Wolności. Wiele tramwajów przekierowano na Północną, a to tworzy tramwajowe zatory m.in. u zbiegu Skilińskiego oraz Ogrodową i Zachodnią. To utrudnia wielu łodzianom podróżowanie po mieście, a tym tematem zainteresował się nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Plac Wolności w Łodzi został wyremontowany 2 lata temu, ale kostka brukowa wypada z torowiska, dlatego już potrzebny jest kolejny remont. Wiele linii tramwajowych poprowadzono objazdem przez Północną, co wydłuża czas przejazdu.
2: Tak, gdzieś od godziny 3:00.
3: Że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
2: To nie jest do wytrzymania.
3: Szczerze mówiąc, tylko tak biegamy. Nie wiadomo, gdzie się zatrzymują tramwaje. Trzeba sprawdzać, czy tu. Przez Plac Wolności 5 i 4 jeździły. I teraz dopiero skręcają tutaj, jadą i w Zgierską. Ale co z tego, jak pan tutaj nie przejdzie w ogóle? Bo teraz też rozkopali cały chodnik.
2: Tramwaj inaczej chodzi, nie widziałam wcześniej, że zmieniono trasę.
1: A wydłuża się podróż przez to?
2: Ale rzeczywiście.
3: Zobaczymy, jak przejedziemy do Sukcesji, zobaczymy na Politechniki, ile będziemy jechać, ile nam wystarczy biletu. Czy musimy 40-minutowe, czy 20-minutowe?
2: Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
3: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
4: Duża intensywność remontów jest zawsze źródłem wielkich uciążliwości i problemów i utrudnień dla mieszkanek i mieszkańców.
1: Odpowiada pierwszy wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
4: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam, natomiast moim zdaniem koncentracja i największa intensywność remontów w czasie wakacyjnym, kiedy wedle analiz ruch jest najmniejszy i kiedy te uciążliwości, mimo że wciąż duże, mogą być mniejsze niż na przykład z początkiem roku szkolnego. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek.
1: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut i to rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Kiedy był skracany czas biletu 20 i 40 minutowego o te dodatkowe 20 minut, to wiceprezydent Piotrowski tłumaczył, że remonty w Łodzi, przynajmniej tutaj w centrum, się skończyły. Okazuje się, że się nie skończyły, dlatego my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości postulujemy i będziemy postulować i w tej sprawie będą nasze interwencje, aby te bilety czasowe przedłużyć, dlatego że dzisiaj mieszkańcy Łodzi są w dużym stopniu ograniczeni z dostępu do komunikacji miejskiej i te dojazdy, w szczególności tutaj tych linii, które właśnie kursują po Placu Wolności, no jakby nie będą mieli do nich dostępu lub będą kursowały dłużej. Dlatego będziemy wnioskować o to, aby te bilety przedłużone powróciły.
1: A władze Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi odpowiadają, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać.
0: Ja tylko dodam, że remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji. Gdzie jeszcze latem w Łodzi spotkamy drogowców? Odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie radiouć.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

13 minut do godziny 10. No to jeszcze mam moment, żeby zajrzeć do naszego historycznego kalendarium. 732 lata temu, a więc 4 czerwca 1294 roku, Litwini pod wodzą księcia Witenesa dotarli do Łęczycy, zdobyli warowną kolegiatę w Tumie i spalili gród wzniesiony jeszcze przez Bolesława III Krzywoustego. Część ludności, która się schroniła w kościele, Witenes powiódł w niewolę. Część straciła swoje życie. 154 lata temu zmarł Stanisław Moniuszko, kompozytor i dyrygent, twórca Polskiej Opery Narodowej, autor m.in. Strasznego Dworu, ale także oczywiście Prząśniczki, a więc oficjalnego hejnału Łodzi. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o godzinie 12, a tradycja ta została zapoczątkowana w latach 90. XX wieku. 12 minut do 10 teraz.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
3: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
2: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
3: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
4: Dobrze mówimy?
5: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15:00. Do zobaczenia w cementowni Warta.
10: Znowu to zrobił.
11: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
12: Skup się!
11: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.
3: Minęła godzina 10:00. Słuchają Państwo Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Tragiczny początek długiego weekendu. 5 osób zginęło na polskich drogach. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje jedna osoba. Od świtu układali kwiaty i liście. W Wolborzu powstała barwna ozdoba procesji. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Pięć osób zginęło na polskich drogach w ciągu minionej doby. W 70 wypadkach rannych zostało 80 osób, a policja prowadzi działania związane z długim czerwcowym weekendem. Aspirant sztabowy Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji powiedziała, że służbę pełni dziś więcej funkcjonariuszy.
13: 5 osób to ofiary śmiertelne tych wypadków, 80 osób zostało rannych. Policja jest na drogach, jest więcej patroli. Dziś dodatkowo przed nami uroczystości Bożego Ciała i tutaj do służby w tym dniu zostało skierowanych ponad 5000 policjantów ruchu drogowego i nie tylko, są też policjanci innych pionów, natomiast skupiamy się również na tym bezpieczeństwie uczestników procesji.
3: Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali ponad 240 kierujących po spożyciu alkoholu. Policja przypomina, że dziś na wielu ulicach może być zmieniona organizacja ruchu w związku ze świątecznymi procesjami. Mogą być wyznaczone objazdy lub okresowo wstrzymany ruch. Zmiany w łódzkim MPK na czas długiego weekendu. Uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii autobusowych będzie kursowało częściej. Dzięki temu łatwiejszy będzie dojazd do Orientarium, na kąpielisko w Arturówku i do parku na Młynku. Oprócz tego łódzkie linie turystyczne będą kursować m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu podczas procesji na drogach i ulicach miast w całym regionie. A nad bezpieczeństwem uczestników procesji i kierowców czuwa wzmożona liczba policyjnych patroli. Tak ma być w całym kraju. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje pilot. Po całonocnych poszukiwaniach rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym odnaleziono wrak maszyny. O szczegółach mówi Paweł Pawlica.
4: Lekki śmigłowiec wracał po wykonaniu zagranicznego komercyjnego lotu. Na pokładzie był 30-letni pilot, który w nocy informował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, między innymi gęsta mgła. Po tym komunikacie kontakt się urwał, a kontrolerzy poinformowali o możliwym wypadku służby ratunkowe. Przez całą noc poszukiwania prowadziło ponad 100 strażaków, policjantów i ratowników GOPR, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
12: Został znaleziony wrak tego śmigłowca na zboczu góry Lubogoszcz. Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny.
4: Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Na miejsce wypadku wkrótce mają dotrzeć policyjni technicy i biegli. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Kwietny dywan w Boże Ciało w Wolbożu powstaje już od 20 lat. Układany jest na placu przy strażnicy tutejszej OSP. W jego tworzenie co roku licznie angażują się dzieci i młodzież oraz dorośli. Dzień przed rozpoczynają się wstępne prace, które polegają na rozrysowaniu wzorów. Natomiast w Boże Ciało już od świtu usypywane są kontury z czarnej ziemi, które są wypełniane liśćmi, płatkami i kwiatami. W tym roku w układaniu kwietnego dywanu nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda.
14: Praca już od 5. Wczoraj nam zaczęło przeszkadzać. Ulewa była, wzory nam zmyło, no i tu był problem, ale daliśmy sobie radę.
15: Ogródki przydomowe zostały oskubane ze wszystkich kwitnących kwiatów.
16: Każdy chętnie wstaje i idzie, mobilizuje się pomimo pogody. Tyle lat i jednak jest satysfakcja, zadowolenie.
17: Po prostu to jest taka typowa tradycja w mniejszych miastach, też na wsiach i jest ona cudownie kontynuowana jako po prostu taka część naszej kultury.
3: Mówili mieszkańcy Wolboża w rozmowie z naszym reporterem. To jedyny taki kwietny dywan, który w Boże Ciało powstaje w powiecie piotrkowskim. W Wolbożu po raz pierwszy powstał w 2006 roku, a sama tradycja została zaczerpnięta ze Spycimierza koło Uniejowa. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11. Deszcz miał padać dopiero po południu, ale w Łodzi przed chwilą. Solidnie się rozpadało. Parasole mogą się dziś przydać. Czeka nas duże zachmurzenie, a także burze. Termometry mają pokazać do 25 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 4 minuty po godzinie 10:00, tu Radio Łódź, audycja poranna. Jeszcze przez godzinę będziemy z Państwem i między innymi w tej godzinie poszukamy najpiękniejszej plaży w Europie.

15 minut po godzinie 10, gdyby ktoś poszukiwał pięknej plaży na wakacje, no to mamy małą podpowiedź. Wyłoniono właśnie najlepszą plażę w Europie według prestiżowego rankingu European Best Destination. Najpiękniejszą plażą na starym kontynencie jest, uwaga, uwaga, uwaga, Praia de Monte Clérigo w Portugalii. Wspomniany fragment portugalskiego wybrzeża zachwyca dziką przyrodą, brakiem tłumów oraz cenami, które nawet są trzykrotnie niższe niż w znanych kurortach, także w Portugalii. No a w czołówce rankingu także plaże chociażby w Grecji, na Krecie, w Norwegii czy w Turcji. No i żadnej z polskich plaż w czołówce nie ma, co jak się zdaje jest poważnym, ale to naprawdę poważnym nieporozumieniem.

11 minut po godzinie 10. Muzycznie Leny Krawiec za nami, za to przed nami koncert tego właśnie artysty, który wystąpi w Polsce 16 lipca w Ergo Arenie w Gdańsku. No i tak się zupełnie przypadkowo składa, że będziemy mieli dla Państwa zaproszenie na ten koncert, no ale to jest bardzo wartościowe zaproszenie, więc łatwo go nie oddamy. Bilety będzie można wygrać w czasie naszego jubileuszowego biegu, który już 21 czerwca w parku imienia Baden-Powella. 5 do 100, to jest 95-lecie Radia Łódź, które w tym roku świętujemy. No i taki bieg także odbędzie się 21 czerwca w ramach wspomnianych przeze mnie obchodów. Zapisy na bieg na stronie radiouci.pl. No ale poza tym, że będzie można wygrać wspomniane zaproszenie na koncert Lenego Krawica, przypomnę, 16 lipca tego roku dla najszybszej sztafety. Każdy z członków zwycięskiej drużyny otrzyma podwójny bilet na koncert Lenego Krawica. No to jeżeli chodzi o miejsce drugie, tutaj też bardzo ciekawe wydarzenie. Koncert Mroza, który odbędzie się w Łodzi 2 października, a trzecie miejsce, tutaj także przewidzieliśmy nagrodę, koncert grupy Europe. Ten koncert w Warszawie 20 października 2026 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału, do rywalizacji, do biegania w parku imienia Baden-Powella. Ten bieg 21 dnia czerwca. Wszystkie szczegóły, także zapisy na radiołódź.pl.

21 minut po godzinie 10. Chodniki na radiostacji mokre, ale już nie pada. Był taki deszczek jakieś pół godziny temu. No i tak w pogodzie dziś to będzie wyglądało na zmianę. Raz rozpogodzenie, raz więcej chmur. No i właśnie wiosenny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to jest i będzie ciepło. Teraz 17 stopni w ciągu dnia do 25 stopni. Jutro pogodowa powtórka z rozrywki, a więc pogoda w kratkę. Ale generalnie przyjemna. Nie ma co narzekać. Pogoda wyklaruje się w sobotę. Wtedy więcej słońca, mniej chmur, mniej deszczu, no i temperatura około 24-25 stopni.

0: promocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: 5 do 100. Zapisałeś się już?
10: Do czego? Na co?
9: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
10: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
9: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
10: Szczegóły na radiołódź.pl.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Na zegarze 10.30 tu Radio Łódź, audycja poranna. No i jeszcze co najmniej jeden ciekawy temat przed nami do godziny 11. Około 10 tysięcy kasków rowerowych ma trafić do młodych z naszego regionu. To jest inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego związana ze zmianami w prawie, które nakładają obowiązek używania kasków dla osób poniżej 16 roku życia. Te zmiany w prawie obowiązują od wczoraj. No i taka inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, aby rozpropagować takie bezpieczne poruszanie się na hulajnogach czy też na rowerach. Więcej na ten temat u nas niebawem.

0: 23 minuty do godziny 11. Tu Radio Łódź, audycja poranna. Niemal 10 tysięcy dzieci i nastolatków z naszego regionu otrzyma kaski rowerowe. Jest to związane z nowymi przepisami, które wczoraj weszły w życie. Dzieci i młodzi do 16 roku życia poruszający się na hulajnogach, ale także oczywiście na rowerach, mają od wczoraj obowiązek noszenia kasków. Zmiana ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. No i to jest słuszny krok, jak się zdaje, bo w ostatnim czasie w województwie łódzkim byliśmy świadkami śmiertelnych wypadków właśnie z udziałem kierujących hulajnogami. Według marszałek województwa łódzkiego Janny Skrzydlewskiej dla niektórych rodziców zakup kasku może stanowić wydatek. Stąd inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego.
1: 10 tysięcy kasków rowerowych, które przy wsparciu naszych partnerów Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego trafią do uczniów. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy młody człowiek zdobywa swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową i wtedy otrzyma taki kask. Natomiast Komenda Wojewódzka Policji też od wielu, wielu lat wspiera akcje uświadamiania i uczenia o przepisach ruchu drogowego, ale także zwraca uwagę najmłodszym, jak należy właściwie się poruszać. Jestem przekonana, że tą akcję będziemy kontynuować również w latach następnych, ponieważ średnio corocznie w naszym województwie około 3600 uczniów zdaje egzamin na kartę rowerową.
2: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nieważne, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
3: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
4: Bardzo dobrze, jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
5: Jak zauważa nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dobrym przykładem byłoby, gdyby dorośli poruszali się w kaskach.
6: Dbanie o swoje bezpieczeństwo na drodze to rzecz najważniejsza. My oczywiście jako policja będziemy respektować te przepisy. Oczywiście na początku będziemy starali się wszystkich pouczać, ale przede wszystkim rodziców, aby zwracali szczególną uwagę, aby ich dzieci zakładały kaski podczas tego, gdy będą poruszały się z nimi na rowerach, hulajnogach i innych urządzeniach. Musimy zwrócić uwagę, że ostatnie dni to są dni, które powodują wiele zdarzeń drogowych z osobami, które poruszały się urządzeniami lub rowerami, hulajnogami i ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego. Dzień wczorajszy także to jedna ofiara śmiertelna, która poruszała się hulajnogą, więc myślę, że ta zmiana przepisów pokazuje nam, jak mocno powinniśmy na to zwracać uwagę.
7: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ja jestem przekonany, że te zmiany wpłyną bardzo pozytywnie i bardzo podniosą bezpieczeństwo z kilku powodów. Po pierwsze, będzie mniej wypadków takich tragicznych, które niestety się cały czas zdarzają. A po drugie, uświadomi to wielu osobom, że ta hulajnoga, ten rower, to oczywiście są pojazdy dla nas bardzo dobre, ale jednak musimy zwracać na pewne rzeczy uwagę, no chociażby właśnie na te kaski.
5: Podinspektor Jarosław Złotkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dodaje, że policjanci będą starać się przekonać młodzież, że kask to fajny element stylówki.
8: I tutaj trzeba do nich dotrzeć, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę, tak? Ten przepis jest do 16 roku życia, ale ja bardzo apeluję, że jak ktoś skończy 16 lat, nie wyrzuca tego kasku i mówi, już mam 16 jeden dzień, tak? To tak jakby wyrzucił swoje zdrowie do kosza. Kaski to jest coś, co jest modne, co jest fajne. Ważne, żeby oni to poczuli, tak? Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem, jak to wygląda, także więc jak coś się przyjmie, coś jest cool, coś jest fajnego, to na pewno to później już pójdzie, będzie się nosić, będzie miał zasięg. No i przede wszystkim będą chcieli jeździć w kaskach.
0: Policja zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu spotka się z dziećmi i młodzieżą, żeby przypomnieć o zasadach bezpiecznej jazdy oraz rozdać wspomniane kaski. Przetarg na zakup kasków będzie ogłoszony w najbliższym czasie. Na ten cel przeznaczono około 700 tysięcy złotych. No i my oczywiście apelujemy także o bezpieczeństwo, no i obowiązkową jazdę w kaskach, tak na hulajnogach, jak i na rowerach. I to nie tylko dotyczy dzieci czy młodzieży, ale wszystkich. Te relacje przygotował nasz reporter Kacper Józefowicz. Na zegarze 19 minut do godziny 11.

Przymiot do godziny 11. Nie zapomnieliśmy o ważnej rocznicy. 37 lat temu, a więc 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne, a więc pierwsza tura na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Były to pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do przywróconego Senatu, który został zlikwidowany po sfałszowanym referendum z 1946 roku. Spektakularne zwycięstwo w tym głosowaniu odniosła Solidarność. Wśród komunistów pojawiły się głosy wzywające do

0: minęło?
1: 8 minut do godziny 11. Już bardzo dziękujemy za wspólny radiowy czas. Pięknego, długiego weekendu. Patrycja Wojsznic, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko, a po godzinie 11 Monika Borysow-Dodowicz, no i będzie o czarownicach, wiankach, także o Bożym Ciele. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: to było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trojanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszelew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszelewie!
12: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20:00 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Trwa długi weekend, wzmożone kontrole, a drogowcy alarmują. Otwieranie bram awaryjnych zagraża życiu. Dziś Boże Ciało, czas modlitwy, tradycji i rodzinnych spotkań. Ktoś zniszczył małe groty w Smardzewicach, 5000 zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. W dzień pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole policjantów w długi weekend. Policja apeluje o ostrożność, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad alarmuje, że wciąż dochodzi do bezprawnego otwierania bram awaryjnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Są one przeznaczone wyłącznie dla służb ratunkowych. Pozostawienie otwartej bramy przy drodze szybkiego ruchu może przyczynić się do tragedii. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
14: Jak wynika z danych, sprawcami w tego typu sytuacjach najczęściej są lokalni mieszkańcy. Niszczą kłódki, łańcuchy i ogrodzenia, żeby skrócić sobie drogę albo dostać się do lasu.
15: Dość regularnie odnotowujemy takie sytuacje, gdzie ktoś próbuje forsować taką bramę.
14: Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, który dodaje, że przez otwartą bramę na jezdnię mogą wejść dzikie zwierzęta. Samochody mogą też włączać się do ruchu w miejscach, gdzie nie ma pasa rozpędowego, a przy prędkości 120 czy 140 km na godzinę może to doprowadzić do karambolu.
15: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
14: Bo sprawca może wtedy odpowiadać za sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Drogowcy apelują także, aby reagować w przypadku zauważenia bezprawnego otwierania bram awaryjnych. Boże Ciało to nie tylko początek długiego weekendu. Dzisiaj katolicy obchodzą jedną z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Ulicami miast i miejscowości przechodzą tradycyjne procesje eucharystyczne, a wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach symbolizujących Ewangelię. To święto uznaje się za dziedzictwo, a niektóre aktywności są wpisane na listę UNESCO, jak tradycja sypania dywanów, mówi Kamil Ludwiczak, etnolog i antropolog kulturowy Uniwersytetu Łódzkiego.
16: Święto Bożego Ciała, oficjalna nazwa to jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ludowo nazywanym Bożym Ciałem jest dopiero to święto. Jest to jedno z nielicznych świąt, które swoją genezę nie ma w przedchrześcijańskich czasach polskich. Swoją genezę wywodzi w wieku XIII, do Polski dociera w wieku XIV.
13: Boże Ciało pozostaje dla wielu Polaków nie tylko ważnym świętem religijnym, ale także okazją do spotkań rodzinnych i pierwszego w tym roku dłuższego letniego wypoczynku. Część małych grot na terenie Nadleśnictwa Smardzewice jest zniszczona. Wyglądają, jakby się zawaliły i rozpadły. To cenne miejsce o znaczeniu historycznym, geologicznym i krajobrazowym nad Pilicą. Małe groty przetrwały działanie czasu i natury, niestety ponownie ucierpiały. Prawdopodobnie wskutek działalności człowieka. Sprawą zajmuje się policja, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
17: Prowadzone są czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w kierunku uszkodzenia mienia, ale ta kwalifikacja może zostać zmieniona.
13: Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia w wysokości 5000 zł. A jak wyglądają zniszczenia, to można zobaczyć na naszej stronie.
10: Więcej na radiowódź.pl.
13: Deszcz, możliwe burze i silny wiatr. Kolejne dni długiego weekendu pod odznaką dynamicznej pogody. Lokalnie zagrzmi, a w większości kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, dlatego gdziekolwiek byśmy nie szli, to warto mieć ze sobą parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. Jutro najcieplej w południowej Polsce, a w Łódzkiem deszczowo i do 24 stopni, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyki MGW.
18: Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, natomiast w burzach porywy wiatru osiągać mogą do 75 km na godzinę.
13: W sobotę i niedzielę również będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie zagrzmi. Burze zapowiadane są także w Łódzkiem, więc warto to wziąć pod uwagę podczas weekendowych planów, szczególnie, że w trakcie burz wiatr może wynieść do 60 km na godzinę. Prognoza na najbliższe godziny już za chwilę, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Jak będzie wyglądała pogoda w najbliższe dni, to wiemy, a jeśli chodzi o najbliższe godziny, to czwartek w Łódzkiem upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Chmur będzie sporo, miejscami pojawią się również przejaśnienia. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu wieczorem. Synoptycy nie wykluczają także dzisiaj lokalnych burz. Temperatura w Łodzi wzrośnie do maksymalnie 24 stopni. Podobnych wartości możemy spodziewać się w większości regionu łódzkiego. Podsumowując, ciepło, ale niezbyt stabilnie. Będą chwile ze słońcem, jednak parasol może się dziś przydać.
10: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Pięć minut po godzinie 11, czyli motyw przewodni już znany, relaks. Przede wszystkim Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Patrycja Wojsznis realizuje program, pozdrawiamy, a ja obiecuję relaks i kilka ciekawych świątecznych historii. Będą niespodzianki, o tym już za chwilę opowiem zdecydowanie. Dzień dobry.

12 minut po godzinie 11, a do nas chyba już dotarło, że pogoda dzisiaj i jutro będzie mieć swoje kaprysy, potem także, ale relaks obiecany, tego będziemy się trzymać i jak to powiedziałam, kilka ciekawych historii dzisiaj, także czego można się spodziewać? Będzie takie czary-mary. Ze świętami to zawsze jest tak, że są opowieści, które mogą zaskakiwać i będzie dzisiaj kilka takich historii. Ja mam rezerwację do godziny 15, będą goście, dr Tomasz Romanowicz, który opowie o Bożym Ciele i czarownicach, o wiankach także. Zajrzy do nas również dr Dorota Mańkowska, były botanik miasta i właśnie z botanicznego punktu widzenia opowie o tym, dlaczego czerwiec jest wyjątkowy właśnie z uwagi na świat roślin. Informacja, z czego zrobić wianek, też dzisiaj będzie, także polecamy się. Do słuchania. Nie.

20 minut po 11. Wstępny plan działania w Radiu Ciu omówiony, także czekamy na pierwszego gościa, ale zanim rozmowa, to jeszcze niespodzianka dla dużych i małych. 6 czerwca w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz, godzina 16. Kto chciałby się wybrać? Dzisiaj święto, także nie będziemy się przemęczać. studio@radiouci.pl. Dwie pierwsze osoby, które się zgłoszą, otrzymają podwójne zaproszenia. Miało być czary-mary, także będzie. Czekam.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia 28 minut po 11. Dla kogo zaproszenie do teatru Lalek Arlekin na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Dla pani Doroty i dla pani Ani to pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę przyjemnego relaksu. Za chwilę pierwsze świąteczne opowieści i to takie w stylu, kto by się spodziewał, jak rozpoznać czarownicę, jak przygotować wianek właśnie na Boże Ciało. Wszystkiego się dowiemy już za moment w Radiu Łódź.

0: A razem z nami już w studiu Tomasz Romanowicz, kurator zespołu działów etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Oficjalnie przedstawiłam. Witam cię, Tomku, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Boże ciało dzisiaj, ale my tak bardzo nietypowo na temat tego Bożego ciała będziemy rozmawiać, ponieważ tutaj zaczynam się już chyba tłumaczyć, to słychać, prawda? Będą i czary, będą i czarownice, ale to wszystko związane właśnie z Bożym ciałem. Czyli my od takiej nietypowej strony dzisiaj na temat tego Bożego ciała troszeczkę porozmawiamy.
1: W sumie tak, ponieważ doskonale wiemy, że Boże ciało kojarzy się głównie z procesją. Kojarzy się z wyjściem Boga, wyjściem Stwórcy z Kościoła i ma swoją własną celebrację, ma też tradycję, jeszcze od XIV wieku począwszy. Niemniej jednak dobrze jest wiedzieć, jaką symbolikę posiadają konkretne elementy. A w tym momencie właśnie mówimy o elementach typowo roślinnych.
0: Przede wszystkim roślinnych. My dzisiaj będziemy zwracać na to uwagę, że ta roślinność właśnie związana jest z Bożym ciałem, związana jest w ogóle z czerwcem, bo to też jest taki miesiąc, który kojarzy się z roślinami, z wiankami. O tym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale tak zacznę właśnie chyba od tych czarownic i od tego Bożego ciała, ponieważ myślę, że niewiele osób kojarzy właśnie ten wątek z tym świętem, z tymi świętami kiedyś powiedzielibyśmy, ponieważ dzisiaj mówimy Boże ciało, to jest właśnie ten czwartek, natomiast kiedyś funkcjonowała jeszcze oktawa Bożego ciała.
1: Dokładnie, ta oktawa też była uroczyście obchodzona, ponieważ procesję mamy dzisiaj w czwartek Bożego ciała, natomiast w niektórych regionach 8 dni były te procesje realizowane. Mówimy oczywiście tutaj o terenach wiejskich. Natomiast jeżeli chodzi o te nieszczęsne czarownice, kobiety uroczne, kiedyś o nich mówiono.
0: Albo wiedźmy, bo niektórzy też tak mówią, czy to no, troszeczkę inny już temat?
1: Może wiedźmy, że tak powiem, zostawmy tym ludziom bardziej zaawansowanym. Niemniej jednak...
0: Bo to ta, która wie, prawda?
1: Tak, ta, która wie, natomiast generalnie czarownica to jest ta, która uroczy. Czarownice na dawnej wsi, one miały swoją podstawową funkcję, a mianowicie kradły. Kradły plon, kradły mleko. Na tym mleku się, że tak powiem, współcześnie fokusowały, można powiedzieć. Więc generalnie wchodziły w taką realną dla ludzi szkodę. Oczywiście ludzi, którzy w to wierzyli. I teraz co się okazuje? Jeżeli mamy procesję Bożego Ciała, jeżeli mamy przejście po tej miejscowości, ono ściągało nie tylko ludzi dobrych, ale też ludzi, osoby złe. Okazywało się, że po prostu to święto było społeczne i mógł tam przyjść praktycznie każdy. Natomiast, no, jest tutaj dobre pytanie, w jaki sposób tą czarownicę można rozpoznać?
0: Oj, były takie sposoby, prawda?
1: Tak, były dwa sposoby. Pierwszy sposób był zarezerwowany dla księdza, ponieważ to ksiądz idzie w procesji z monstrancją i on tej monstrancji trochę miał rzekomo używać jak lupy i przez monstrancję spoglądając na tłum, wyłapywał te kobiety, które miały być tymi czarownicami. One miały charakterystyczny jeden drobiazg na sobie, a mianowicie niewidoczny dla ludzi obok.
0: I już trochę zdradziłeś wcześniej.
1: Tak, skopek na mleko. Dokładnie akurat. I po tym skopku, który był umieszczony na głowie, rzekomo można było poznać właśnie czarownicę.
0: Ale widział to tylko ksiądz.
1: Ksiądz, tak. Ale chłop też mógł zobaczyć, ale musiał mieć wtedy w ręku deskę. W desce była dziura po sęku i przez tą dziurę skanował, byśmy dzisiaj powiedzieli, całą społeczność i mógł tą czarownicę zobaczyć. Nie mamy informacji, co się działo później z tymi czarownicami.
0: To chciałam zapytać, to jest podstawowe pytanie.
1: Sądzę, że raczej bym powiedział, ich los był smutny. Jak wiadomo, czarownica zidentyfikowana była usuwana ze społeczności, więc jej los mógł być przynajmniej podobny do Jagny z chłopów akurat. Niemniej jednak wiemy tylko, że czarownica nie mogła funkcjonować we wsi. Interesująca rzecz jest w tym pożyciele taka akurat, że ten koniec tak prawdopodobnie był realizowany już po święcie. Święto jednak mimo wszystko było na tyle,
0: czyli
1: że
0: czyli wpisana na tak zwaną czarną listę?
1: Dokładnie tak. Natomiast, bo to też jest interesujące, czy tak mi się wydaje, bo jeżeli na przykład mówimy o tej procesji Bożego Ciała, o tym na przykład jak powiedziałem wcześniej, że ten Stwórca wychodzi z kościołu, tutaj też mamy dosyć czytelną symbolikę, akurat taką ludyczną, jeżeli chodzi o obcowanie społeczności na przykład ze Stwórcą. W Spycimierzu celebrans tej procesji intonuje taką pieśń. Posłuchajmy. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zgody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy powrót do takiej dawnej legendy, że w dawnych czasach ludzie obcowali z istotami nadprzyrodzonymi. Z Bogiem, ze świętymi, akurat, którzy chodzili po wsi, najczęściej ubrani jako osoby podróżne, czyli powiedzmy, używając określeń archaicznych, dziadami akurat, dziadówkami. Oprócz tego jeszcze mówimy o takiej specjalnej sytuacji, kiedy kiedy rzeczywiście ten stwórca schodzi do społeczności, patrzy, jak ona funkcjonuje. Czyli trzeba ugościć. A żeby ugościć, w czerwcu, tak jak słusznie zauważyłaś, mamy ten moment kluczowy, bo zaczynają się prace polowe, takie prace polowe związane z sianiem, ale też na przykład już widać tą zieleń. Maj, mamy kwiaty. Czerwiec, zaczyna się już długi dzień, powiedzmy, i już możemy się między innymi właśnie na tej procesji Bożego Ciała pochwalić tym, co możemy zebrać. Zebrać z lasu i zebrać też jeszcze z łąki.
0: To za chwilę do lasu i na łąki jeszcze wrócimy.

0: 16 minut zostało jeszcze do godziny 12. Mieliśmy wrócić do lasu, na łąki. Bardzo proszę, dzisiaj razem z nami dr Tomasz Romanowicz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. My o świecie roślin, ich symbolice będziemy jeszcze dzisiaj mówić, ale gdybyśmy mieli tak coś wyróżnić, tak z tych ważnych spraw, Boże Ciało, czerwiec, las, łąki i...
1: I tutaj mamy też kolejną rzecz bardzo ważną, a mianowicie brzozę.
0: Brzoza, ale ja chciałam jeszcze na chwilę do tych czarownic wrócić, tak dosłownie na moment, bo znam jeszcze jeden sposób, jak rozpoznać czarownicę.
1: A ciekawe, może się dowiem.
0: A proszę bardzo, czytałam o tym, że czarownicę można było rozpoznać, kiedy na przykład ktoś do nas zapukał tak bardzo mocno po południu i chciał coś pożyczyć, to wtedy właśnie podejrzenie padało, że to jest ta czarownica, bo tego po prostu podczas Bożego Ciała się nie robiło.
1: Oczywiście, to jest bardzo możliwe. Jeżeli chciał pożyczyć jeszcze mleko,
0: to pożyczanie, to już prawda?
1: Tak, pożyczanie akurat. Tak. A jeżeli chciał pożyczyć mleko, to już mamy identyfikację dodatkową. Dokładną akurat. Tak, ja słyszałem o tym przekonaniu. Niemniej jednak w regionie łódzkim ono, tak mi się wydaje, za bardzo nie było wykorzystywane. Tak, znaczy generalnie oczywiście, no, zło można od siebie odrzucić, ale zło też można do siebie zaprosić. Zasadniczo się mówi gośćbą Bóg dom. Znaczy mówiło się i mówi się do tej pory w niektórych domostwach. Więc czasem pod postacią dobrego można było zaprosić też osobę niekoniecznie przyjaźnie nastawioną.
0: Od razu różne bajki się przypominają, ale ty, Tomku, masz dzisiaj zestaw biblioteczny przygotowany, czyli poważna sytuacja nam się tutaj dzisiaj przytrafiła. Te rośliny, tym roślinom dzisiaj naprawdę poświęcamy sporo czasu, ponieważ tak naprawdę chyba dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak ta roślina właśnie w tym okresie czerwcowym, kiedy mamy te wszystkie czerwcówki, kiedy mamy różne święta, Boże Ciało, za chwilę także różne okoliczności związane z Wigilią Świętego Jana, także bardzo ważnym dniem. I tutaj, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o takiej łódzkiej tradycji, co można by było wyróżnić?
1: Może powiedzmy środkowo-polska. No przede wszystkim odpowiednie umajenie ołtarzy procesyjnych. I tutaj nam wchodzi cała na biało brzoza. Brzoza jest generalnie drzewem, które jest uważane za drzewo żeńskie. I to są takie rudymenty jeszcze tradycji absolutnie słowiańskich. I jest to drzewo przede wszystkim, które pomaga. Jest miłe dla człowieka. Produkuje oskołę, czyli ten sok z brzozy, który generalnie, no dzisiaj byśmy nazwali go superfoodsem akurat. Znaczy jest smaczny, ale też jeszcze w okresie przednówku ratował generalnie, jeżeli chodzi o dietę chłopstwa. No i cóż, i generalnie brzoza miała to do siebie, a dokładnie gałązki, że była ochronna. Zauważmy, te osoby, które uczestniczą w procesjach Bożego Ciała, zazwyczaj robią tak, że po tej procesji podchodzą do tego ołtarzu i zabierają ze sobą właśnie tą gałązkę. Ta gałązka musi mieć swoje miejsce. Po poświęceniu musi wrócić do chaty, musi wrócić do domu i ona już chroniła przed złem, przed burzą przede wszystkim, a dokładnie przed piorunem, ponieważ jak wiadomo, no piorun po prostu w czasach, kiedy nie było piorunochronów, mógł spalić całą domostwo, a nawet wieś. No i cóż, i generalnie było to drzewo miłe, ale też jeszcze tutaj wspomniałeś o takich może łódzkich albo środkowo-polskich tradycjach. W dawnych czasach była tradycja przez całą oktawę umieszczania nad ołtarzem w kościele specjalnych wianuszków. Te wianuszki nie były duże. One były wielkości dłoni. Chodziło o to, powiedzmy, żeby stworzyć wianuszek z ziela, który właśnie, jak powiedziałem wcześniej, zbierano z lasu, z łąki i z pola to, co się udało. Natomiast mamy przepis na ten wianuszek. Ten wianuszek przede wszystkim, on był robiony głównie przez starsze osoby. I tutaj mamy kolejną jeszcze ciekawą rzecz. To były najczęściej babcie, czyli mamy ten aspekt pewnego autorytetu, pewnego, bym powiedziała, wiedzy, akurat osoba starsza akurat ma wiedzę i trzeba z niej korzystać. I to właśnie ona robiła taki właśnie mały wianuszek i ten wianuszek składał się, posłuchajmy akurat tutaj, z rozchodnika, kopytnika, macierzanka, rosiczka nawet, a także jaśmin, dzika, róża i piwonia, czasem mięta. On musiał pachnieć. A jak pachniał? No to generalnie stworzył atmosferę i też oczyszczał przestrzeń. I ten właśnie, ten wianuszek, on był umieszczany przez każdego człowieka, który przychodził do kościoła na specjalnych, takich bym powiedział akurat, rusztowaniach i przez całą oktawę, przez te 8 dni był w miejscu świętym, był później zabierany i też go trzymano w domu na zasadzie takiego pewnego talizmanu, który miał właśnie chronić przed złem.
0: Czyli Akesz, to w dobrym towarzystwie spędzimy kolejną godzinę. Tuż po 12 wrócimy do tego spotkania, zajrzymy do Spocimierza, tak przy okazji. Ja dzisiaj polecamy prognozy pogody, ponieważ ktoś tutaj ma kaprysy. I tak będzie nie tylko dzisiaj. O szczegółach prognozy pogody właśnie tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
3: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest południe.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kierowcy, noga z gazu, więcej kontroli i policji na drogach. Tragiczne statystyki i ponowny apel o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. W wiadomościach sprawdzimy też, dokąd Polacy wyjechali na długi weekend. W dzień pochmurno możliwe przelotne opady deszczu. Wzmożone kontrole policjantów na długi weekend. Policja apeluje o ostrożność. Wielu łodzian wybiera się na urlop. Na drogach województwa łódzkiego możliwy większy ruch. Mundurowi będą patrolować drogi województwa w autach nieoznakowanych, ale też na motocyklach i w pojazdach oznakowanych. Wszystko to dla bezpieczeństwa podróżujących, mówi sierżant Sylwia Tasbir-Jurek z łódzkiej policji.
13: Priorytetem policjantów drogówki garnizonu łódzkiego jest to, aby podróż drogami województwa łódzkiego była bezpieczna i zgodna z przepisami. W miejscach, gdzie będzie tego wymagała sytuacja na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
11: Policjanci kontrolować będą m.in. prędkość pojazdów, to czy kierowcy są trzeźwi i czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. Oprócz osób za kółkiem, mundurowi będą też przyglądać się pieszym, rowerzystom i kierującym hulajnogami. Komunikacyjne zmiany na weekend z Bożym Ciałem. Podczas długiego weekendu w Łodzi zostaną uruchomione dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii będzie kursowało częściej. Dzięki temu łatwiej dojedziemy do Orientarium, na kąpielisko w Arturówku i do parku na Młynku. Będą kursowały także łódzkie linie turystyczne, które dojadą m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Mimo wszystko kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu z powodu procesji Bożego Ciała. Ta najważniejsza w Łodzi wyruszy zaraz po 12, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
14: W Boże Ciało ulicami miasta przejdą liczne procesje, które będą miały wpływ na kursowanie komunikacji miejskiej w całym mieście. Pojawią się czasowe zmiany tras lub wstrzymanie ruchu na czas uroczystości.
11: Procesje będą organizowane także w innych miastach regionu łódzkiego, takich jak Sieradz, Pabianice czy Kutno. Dużą popularnością cieszą się także wydarzenia w Łowiczu i Spycimierzu pod Uniejowiem. Kierowcy powinni uważać na drogach poza miastem, gdzie wierni przechodzą lokalnymi drogami, czasami wkraczając na ruchliwe drogi krajowe i wojewódzkie. Woda nie wybacza błędów, przypominają służby na początku długiego weekendu. Wielu mieszkańców Łódzkiego do niedzieli może wybrać się nad staw lub jezioro. Warto pamiętać o prostych zasadach, dzięki którym uda się zapobiec tragedii. A szczegóły zna Michał Dąbrowski.
9: Prawie 215 osób utonęło w Polsce w ubiegłym roku, z czego ponad połowa w okresie letnim. Ostrożność, rozsądek i trzeźwość. O nich powinniśmy pamiętać nad wodą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
15: Nie przeceniaj swoich umiejętności i unikaj brawury. Szczególną uwagę zwracaj na dzieci. Nigdy nie pozostawiaj ich bez opieki, nawet na chwilę.
9: A Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia dodaje, że kolejnym upalnym zagrożeniem jest udar, którego można łatwo uniknąć dzięki nakryciu głowy, kremowi z filtrem i nawodnieniu.
16: Pamiętajmy o co najmniej piciu szklanki wody co godzinę. Unikajmy alkoholu.
9: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: A ja przypominam, że pogoda w długi weekend w Łódzkiem ma być zmienna. Warto zatem śledzić prognozy, które można znaleźć na naszej stronie.
17: Więcej na radiołódź.pl.
11: Góry lub morze. To kierunki wyjazdów na długi weekend najczęściej wskazywane przez podróżnych na warszawskich dworcach. Oto dokąd jadą i co zamierzają robić, pytała ich Dagmara Kędzior.
18: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada. Nocy nic nie jest w stanie zniechęcić.
19: Do pracy. Zawsze, jak na 2 tygodnie, do pracy.
20: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
21: Odpoczynek po urlopie.
11: Jak poinformowała spółka PKP Intercity, do 7 czerwca zostanie doczepionych dodatkowo 590 wagonów do 340 najpopularniejszych pociągów. Podwójne składy będą jeździły m.in. z Warszawy do Zgorzelca i z Krakowa do Olsztyna. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13. Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Mamy dzisiaj dość zmienne zachmurzenie. Chmur sporo, ale miejscami pojawiają się również przejaśnienia. W ciągu dnia możliwe nadal przelotne opady deszczu, a zwłaszcza te deszcze mogą się pojawić po południu i wieczorem. Synoptycy też nie wykluczają w naszym regionie lokalnych burz. Temperatura w Łodzi wzrośnie dziś do około maksymalnie 24 stopni, aktualnie na termometrach 20. I podobnych wartości możemy spodziewać się w większości naszego regionu. Może być dzisiaj ciepło, ale niezbyt stabilnie. Będą chwile ze słońcem, ale przypominam, parasol może się dzisiaj przydać.
17: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
22: I od razu słychać, że mamy długi weekend. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie tuż po godzinie 12 razem z Patrycją Wojsznic, która realizuje program. Jak Państwo spędzają długi weekend? Bardzo dobre pytanie. studio@radiołódź.pl to po pierwsze. Po drugie, mamy dzisiaj kilka tematów do omówienia, miejsc do odwiedzenia. Przed nami także wycieczka. Coś w tym jest. Polecamy się. Do słuchania.
17: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

I 11 minut po godzinie 12, a ja już wracam do tego pytania. Jak Państwo spędzają długi weekend? Słucham Radia Łódź grzecznie. Dla Pana Adama pozdrowienia, bardzo nas to cieszy. Można napisać maila w tej sprawie, widzę, że są kolejne. studio@radiolodz.pl, za chwilę wrócę jeszcze do tego tematu. Można także wysłać głosówkę, instrukcja obsługi na radiolodz.pl. Nagraj głosówkę, wystarczy znaleźć taki tytuł i trochę z nami porozmawiać. Polecamy także to rozwiązanie. Jakie miejsca dzisiaj najbardziej popularne Wódzkiem. Za chwilę wrócimy do rozmowy z doktorem Tomaszem Romanowiczem. Czarownice już omówione. Będzie o dywanie. Tak, Spycimierz. To dobry kierunek. Może ktoś się wybiera? Ktoś jest? Też można dać znać. studio@radiolodz.pl. Czekamy na wiadomości od Państwa.

0: 18 minut po godzinie 12, a oprócz dzisiejszych świątecznych opowieści będą dzisiaj zaproszenia na weekendowe wydarzenia w Łodzi i w regionie. I tutaj też dr Tomasz Romanowicz jeszcze się przypomni przed godziną 13 w sprawie, uwaga, uwaga, diabła Borut. Tak naprawdę. Ale najpierw skończymy jeden wątek. Wątek Bożego Ciała. Wracamy do naszej rozmowy, czyli Spycimierz.
1: Spycimierz poza procesją Bożego Ciała w Łowiczu, która jak wiadomo ma swoją oprawę, ma swoją tradycję, spisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO, Spycimierz właśnie bardzo mocno koncentruje się na Kwieciu, ponieważ Spycimierz jest to mała wioseczka, no to jest trochę większa. Pozdrawiam wszystkich Spycimierza.
0: Wszyscy znają.
1: Dokładnie.
0: Na świecie.
1: Obok Uniejowa. Tam jest od 200 lat tradycja istniejąca, gdzie na trasie procesji Bożego Ciała lokalna społeczność układa dywan kwietny. Ale ten dywan kwietny ma to do siebie, że on co roku jest inny. Zbiera się przez długi okres czasu kwiecie, a dokładnie mówimy tutaj o płatkach, mówimy też jeszcze o kłosach, o listkach i czeka się na Boże Ciało. Od samego rana cała społeczność lokalna, kilkaset osób po prostu układa sobie około 1,5 kilometra, nawet do 2 kilometrów takiej trasy, po której później procesja razem z celebransem chodzi. Co jest, mi się wydaje, w tym dosyć charakterystyczne? To jest bardzo, bym powiedział, taka tradycja mocno integrująca lokalną społeczność. Każda, że tak powiem, akurat z rodzin chce mieć najładniejszą część tego dywanu. Muszą ze sobą współpracować. To musi być wspólna, bym powiedział, akurat praca. No i cóż, i ona jest w jakiś sposób, przepraszam, no później tym przejściem, no symbolicznie po prostu też jeszcze niszczona, ale z drugiej strony to też widać akurat tak, jakby po prostu człowiek po tym kwieciu, tak ja to przynajmniej interpretuję, po prostu zbliżał się akurat do pewnej kulminacji tego święta.
0: Taka ulotność jeszcze przy okazji,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I zauważmy, znaczy ta procesja już zaczyna być coraz bardziej popularna, jako taki, bym powiedział, pewne wydarzenie, które też ma potencjał turystyczny. Po prostu ludzie generalnie chcą zobaczyć akurat nie tylko tą procesję, ale też często właśnie zobaczyć, jak wygląda w ogóle tworzenie tego dywanu. Więc sądzę, że jest to taka ciekawa, ale też wartościowa tradycja, która ma nie tylko szansę przetrwać, ale też szansę po prostu się rozwijać. Inna jeszcze jest rzecz, ciekawa mi się wydaje z tym dywanem, a mianowicie to też jest pewien sposób komunikacji, ponieważ często jest na tym dywanie pokazywana pewna scena. Coś takiego generalnie jak jakaś scena rodzajowa, powiedzmy, bo scena na przykład z życia. Mamy też różnego rodzaju hasła, mamy błogosławieństwa akurat. One są oczywiście pozytywne, więc widzimy też tutaj takie po prostu, taki sposób, bym powiedział, akurat poprzez właśnie tą roślinność w sytuacji obrzędowej akurat, w jaki sposób magicznie czarowania przestrzeni. Więc cóż, nie wiem, czy w Spycimierzu byśmy zobaczyli czarownicę akurat.
0: Nie wiem, czy byłyby w dzisiejszych czasach już poszukiwania, prawda?
1: Dokładnie tak. Czy niemniej jednak ja zwracam uwagę na ten mocno integrujący aspekt tego święta.
0: No to jest bardzo ważne. Czy jest coś takiego w Bożym Ciele, co ciebie osobiście bardzo zaskakuje?
1: Mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć.
0: Jednak nie, tak?
1: Natomiast jeżeli co by mnie zaskoczyło, to może to akurat, że Boże Ciało nadal jest takim, bym powiedział, świętem, które dosyć jest, bym powiedział, mocno obchodzone, ale też jest powiązane z różnego rodzaju odpustami. I na przykład w mniejszych miejscowościach nadal mamy te kramy z kapiszonami, z różnego rodzaju, takim bym powiedział, akurat taką kramarszczyzną, kto się mówi obrzędową, znaczy obrzędową, no obrzędową, obrzędową, obrzęd polega na tym, że jest ten kram akurat, że po prostu ludzie też jeszcze mogą obsować zarówno z sakrum, czyli z tym, bym powiedział, z tą procesją, ale też jeszcze profanum, czyli mogą coś sobie kupić, jakąś pamiąteczkę. I na przykład ja widać po prostu akurat, że w społeczności lokalnej to się podoba. Więc jest ta, bym powiedział, ta transmisja tradycji w takim bardzo sympatycznym, fajnym ujęciu.
0: No pięknie to wszystko wygląda, pięknie się to wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o te dywany kwietne, to cała sytuacja jeszcze przed nami i zwróciłam tutaj uwagę podczas naszej rozmowy na jedną sprawę, ponieważ mówiliśmy o tych żywiołach. Te wszystkie rośliny mają przed tymi żywiołami chronić. I teraz tak, zawsze od babci słyszałam, że na Boże Ciało to będzie burza po prostu. Czyli tutaj jakby przez cały czas my mamy gdzieś z tyłu głowy takie nawiązanie, taką świadomość tego, że akurat to święto to jest takie święto właśnie związane z piorunami, z burzami i gdzieś właśnie jest takie przeświadczenie, że jak jest Boże Ciało, to nie to, że będzie padać, ale że będzie ta burza właśnie.
1: To też jest ten moment, że zaczynamy okres zasiewu, więc ta woda jest oczekiwana. To też mi się wydaje wieloletnia po prostu obserwacja pogody. Oczywiście w dawnych czasach łatwiej było ją przewidzieć niż teraz. Mamy zmiany klimatu niestety, a akurat ja nie ukrywam, że o właśnie. Bardzo bym sobie życzył na Boże Ciało na przykład, żeby porządnie nam padało i generalnie to, o czym mówisz, swoją kulminację ma właśnie obrzędowości świętego Jana, bo tam mamy już pełne wręcz misterium ognia i wody. Przepełnione jeszcze dawną symboliką i też jest to święto, które po prostu jest nacechowane i zmysłowością, i miłością.
0: Czyli mamy jeszcze kilka tematów w czerwcu do omówienia i bardzo dobrze. Boże Ciało dzisiaj. Życzymy Państwu przede wszystkim pięknej pogody i tego deszczu, tak przy okazji. A o Bożym Ciele, o czarownicach i o wiankach opowiadał dzisiaj dr Tomasz Romanowicz, kurator Zespołu Działów Etnograficznych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
1: Niech się wszystkim darzy.

28 minut zostało nam jeszcze do godziny 13. Jakie wieści od Państwa w sprawie długiego weekendu? Ja właśnie studzę kruchę z rabarbarem. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie gotowe. Pozdrawiam ciepło Ewelina. Ciepłe pozdrowienia przy okazji. Jak to było w kabarecie? Ja baj, baj. Zawsze mam kabaretowe skojarzenia, czyli ten lekko kwaśny smak zostaje przełamany słodkim uśmiechem. Jak Państwo spędzają długi weekend? studio@radioucie.pl. Czekam na wiadomości. My podpowiemy iście diabelskie rozwiązanie. Za chwilę szczegóły.

0: my dopiero zaczynamy kolejną historię. 22 minuty zostały jeszcze do godziny 13. Teraz będzie zaskoczenie, wydarzenie, jak i tytuł. W tytuł wszystko wyjaśni. Tam, gdzie Boruta wędrował. Opowieści Łęczyckie już 7 czerwca w Skansenie, w Kwiatkówku, w Grodzisku w Tłumie. Dr Tomasz Romanowicz, nasz dzisiejszy gość, będzie opowiadał legendy związane z Borutą. Opowieści takie, że aż do diabła. To jak to będzie?
1: Będzie iście diabelsko, jeżeli chodzi o 7 czerwca, a mianowicie będziemy tam chcieli po raz pierwszy przeprowadzić takie tematyczne oprowadzanie po skansenie śladami legend o diable Borucie.
0: Dlaczego Boruta właśnie tam?
1: Bo Złęczycy. Bo Złęczycy, poza tym jest to istota, o której jeszcze możemy powiedzieć, że ludzie starsi w latach 50-tych, 60-tych potrafili opowiadać legendy, czyli w jakiś sposób odczuwali jego obecność. I mamy tutaj całą plejadę opowieści, które jest bardzo mocno wplecione też jeszcze w pewną mitologię. Ta mitologia akurat jest o wiele starsza, najprawdopodobniej niż kolegiata w Tłumie.
0: A tutaj będą przy okazji odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Zdążyłam już się zorientować, ponieważ jeśli chodzi o historię diabła Boruty, która wciąż jest z nami. Szanowni Państwo, tutaj o tym też warto pamiętać. Dlaczego Boruta chciał przewrócić kolegiatę w Tłumie? Odpowiedź na to pytanie się pojawi?
1: Oczywiście. Znaczy nie mogę wszystkiego zdradzić, ale mamy pewien element damski w tej układance historycznej i etnograficznej, a mianowicie Boruta był przede wszystkim psotnikiem. Ludzie w dawnych czasach Boruty się raczej bali, czuli przed nim respekt.
0: Ale był też taki odrobinę sympatyczny, tak? Jest coś na rzeczy, czy niekoniecznie?
1: To był przede wszystkim akurat. To był zgrywus, on był bardzo mocno związany z tamtejszym ekosystemem, o czym też powiem. On się większość czasu nudził, więc po prostu lubił czasem różnego rodzaju psikusy ludziom spełniać, ale też był zmiennokształtny, pokazywał się w odpowiednich miejscach. Ludzie mieli do niego szacunek, ponieważ wychodzili z założenia, że nie powinno się z nim zaczynać i bardzo sobie, czy obcesowo poczynał z tego rodzaju osobami i też jeszcze z całą kolegiatą, no, próbował ją przywrócić.
0: Ale musimy wspomnieć o jeszcze jednej sprawie i tutaj też będzie wyjaśnienia, bo właściwie na pierwsze pytanie już prawie odpowiedziałeś, także uwaga, uwaga. Milicja i Boruta, taki wątek też się pojawi?
1: Tak, oczywiście, nie mogę zdradzić, natomiast rzeczywiście funkcjonariusze MO mieli z Borutą do czynienia.
0: I dlaczego jeszcze dodatkowo Boruta straszył chłopców? Będzie można się dowiedzieć podczas tego spotkania. Uśmiechamy się oczywiście, czyli jednak jest element taki rozweselający w tej całej diabelskiej opowieści. Czyli przypominamy raz jeszcze, 7 czerwca skansen w Kwiatkówku, Grodzisko w Tłumie. To jest to miejsce, w którym będzie można się z tobą spotkać.
1: Dokładnie. Zapraszam na 2 tury, na godzinę 13 i na godzinę 15. No, będzie niesamowicie.
0: Dr Tomasz Romanowicz, kurator Zespołu Działów Etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. To raz jeszcze pięknie dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

11 minut zostało do godziny 13. Ja podpowiadam, strona radiouć.pl, na naszej stronie dywany kwietne, ale tutaj uwaga, w Wolborzu można zobaczyć, jak ta tradycja w innych miejscach wygląda także, ponieważ jeżeli chodzi o dywany kwietne, to ta tradycja jest kultywowana, także koło Piotrkowa. Mamy zdjęcia, można już podziwiać. 200 lat tradycji to Swycimierz, tutaj w Wolborzu 20, ale pięknie to rzeczywiście się prezentuje. Dzisiaj odwiedzamy różne miejsca w województwie. Ja mogę powiedzieć, że tematy niektóre zostaną dopiero omówione. Boże Ciało, Czarownice i Wianki. Do wianków i do świata roślin wrócimy tuż po godzinie 13. Naszym gościem będzie dr Dorota Mańkowska, były botanik miasta. I zapewniam, że nikt tak nie opowiada o roślinach i ich symbolice, także zawodowiec nas odwiedzi. Polecamy się do słuchania. Dywan z płatków tak naprawdę. Jakich? To też ma znaczenie. Pani Dorota wszystko wyjaśni. Ja jeszcze mam jedno podstawowe pytanie. Zresztą kilka odpowiedzi już się dzisiaj pojawiło. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak państwo spędzają długi weekend? Studio @radiouć.pl. Proszę się pochwalić.

0: Reklama. 5 do 100. Zapisałeś się już?
1: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
1: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
1: Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
4: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
5: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
3: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Trwa długi weekend, policja kontroluje drogi, a w całej Polsce odbywają się procesje Bożego Ciała. Czerwcówka popularniejsza od majówki, Polacy masowo ruszyli za granicę. Są duże szanse na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską, za chwilę szczegóły. W dzień pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Trwa długi weekend. Policja apeluje o ostrożność. I to nie tylko z powodu wzmożonych kontroli, ale również w związku z licznymi procesjami na Boże Ciało, które przechodzą przez ulice Łodzi i regionu. Łowicz ponownie stał się żywym symbolem polskiej tradycji. W południe wyruszyła uroczysta procesja Bożego Ciała. Przy 4 ołtarzach odczytywano fragmenty Ewangelii. Boże Ciało w Łowiczu jest niezwykle kolorowe i radosne. Uczestnicy występują w tradycyjnych strojach łowickich.
9: Dla nas to takie bardzo wzruszające i kultywujemy przez to tradycję i ten folklor łowicki.
10: Tradycja już taka u nas jest, no już od lat, no. Ja w tym roku pierwszy raz.
11: Ja dużo czytałem o tej procesji, więc no zawsze chciałem być tutaj.
8: Wydarzenie wpisane jest w niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski, rozważane jest do wpisu na listę UNESCO. Zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia są już na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
8: Kwiaty w Boże Ciało. Wolbusz od 20 lat czerpie inspirację ze Spycimierza. Tradycja sypania kwiatowych dywanów na Boże Ciało na stałe wpisała się w krajobraz regionu. W Wolbożu kwietny dywan układany jest już od ponad 20 lat na placu przy strażnicy OSP. A o szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Pierwszy kwietny dywan powstał w 2006 roku, mówi mieszkanka Wolboża Marzena Kusideł.
13: Rokrocznie jest robiony w taki sam sposób. Rysujemy, obsypujemy ziemią, układamy kwiaty.
12: W tym roku w tworzeniu kwietnego dywanu nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda, mówi Andrzej Kotlicki, który zapoczątkował wolborską tradycję.
14: Ulewa była, wzory nam zmyło, ale daliśmy sobie radę.
12: Jak wspomina jedna z mieszkanek, z każdym rokiem w budowanie kwietnego dywanu angażowało się coraz więcej mieszkańców.
15: Każdy chętnie wstaje i idzie, mobilizuje się. Jest satysfakcja, zadowolenie.
12: Angażuje się także młodsze pokolenie.
16: Zostałam zachęcona i nie żałuję. Na pewno będę to znowu wracać.
12: Kwietny dywan w Wolbożu jest jedyny w powiecie piotrkowskim. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: W Spycimierzu, skąd Wolbusz zaczerpnął taką tradycję, kwietne dywany w Boże Ciało powstają od ponad 200 lat. To rekordowa czerwcówka dla polskich turystów. Jak wynika z danych biur podróży, czerwcowy długi weekend był jednym z najchętniej wybieranych terminów na zagraniczne wyjazdy. Liczba rezerwacji względem ubiegłego roku wzrosła o 26%. To m.in. przez krótką i niekorzystną majówkę, tłumaczy Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
17: czerwcówka jest takim okresem, kiedy klienci mogą wybierać z pełni oferty dostępnej w sezonie letnim, ciesząc się zarówno dostępnością tej oferty, jak i gwarantowaną pogodą.
8: Najpopularniejszym kierunkiem wśród Polaków są w tym czasie Turcja, Grecja i Egipt. W czołówce pozostają także takie kraje jak Hiszpania, Włochy czy Malta. Dziś w nocy jest szansa na zorzę polarną w Polsce. W ziemię może uderzyć potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych jednocześnie. Bądźmy jednak cierpliwi. Obiecujące prognozy nie oznaczają wcale, że aurora w ogóle się pojawi. Może też rozbłysnąć kolorami jedynie na kilka minut. Jak podkreśla Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu, tej nocy mamy szansę na prawdziwy kosmiczny spektakl.
18: Po zachodzie słońca, gdzieś tam nad północną częścią horyzontu, dokładnie wypatrujmy, może gdzieś tam pojawia się słupy, może czerwonawe, może zielonkawe. Często oko nie widzi jeszcze kolorów, ale jeżeli zrobimy zdjęcie nawet zwykłym telefonem komórkowym, to widać, że takie faktycznie słupy czerwonawe czy zielonkawe pojawiają się nad horyzontem.
8: W polowaniu na zorze może przeszkodzić pogoda. Problemem mogą być także wyjątkowo jasne noce przed letnim przesileniem. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14. Już 21. Temperatura wzrosła, to znaczy, że trochę pojawiło się słoneczko i przestało padać, ale to tylko chwilowo, ponieważ w drugiej części dnia znów mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a punktowo możliwe są również burze. Termometry w Łodzi jeszcze mają dzisiaj szansę, bo mają pokazać maksymalnie 24 stopnie, także czekamy. A zbliżone temperatury odnotujemy także w pozostałych częściach regionu. Przyjemnie ciepły dzień aktualnie, ale przypominam, że pogoda całkowicie dzisiaj pewna nie jest, więc warto korzystać z chwil ze słońcem. Ale gdy Państwo będą wychodzić z domu, to jednak weźmy parasol.
19: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Pięć minut po godzinie 13. Relaks. Przede wszystkim będziemy jeszcze dzisiaj o roślinach rozmawiać. Dlaczego? Proszę rozejrzeć się dookoła, ale przede wszystkim raz jeszcze dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis. Witamy serdecznie.

0: 12 minut po godzinie 13, proszę. Ja już wiem, że pani Natalia też dzisiaj przygotowuje ciasto, ale z truskawkami. Tutaj trudne pytanie, w jakiej cenie? Truskawki, tak, to jest trudne pytanie. My nie o truskawkach. Za chwilę w studiu pojawi się dr Dorota Mańkowska, botanik, i wyjaśnimy sobie kilka spraw związanych z Bożym Ciałem. W ogóle z czerwcem, ze światem roślin, także polecamy się. Do słuchania.
1: Now, are you picking this up?

0: that not the truth?
1: A razem z nami dzisiaj dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi, były botanik miasta. Pani Doroto, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Ale my o przyszłości będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym, co tu i teraz dosłownie mamy czerwiec. Właśnie się zaczął przepiękny miesiąc z takiego botanicznego punktu widzenia.
2: Oj tak, nie dość, że dni są długie, jest ciepło, to jeszcze tyle roślin kwitnie w czerwcu i jest tyle zapachów, że naprawdę no to jest jakiś taki totalny botaniczny zawrót głowy. Z czerwcem przede wszystkim kojarzą się piwonie, kojarzą się róże, ale kojarzą się również pięknie pachnące jaśminowce.
1: I to nie jest przypadek, że my spotykamy się właśnie dzisiaj z okazji Bożego Ciała, ponieważ te święta związane z czerwcem, ja myślę tutaj o Bożym Ciele, wiadomo, że jest to święto ruchome, ale jest przecież także Noc Świętojańska, święto właśnie związane również z roślinnością. To są te dni właśnie w czerwcu, kiedy ten świat roślin działa jeszcze bardziej na naszą wyobraźnię.
2: Tak, to prawda. Rośliny w ogóle są bardzo ważne w obrzędowości wszelkich świąt, ponieważ bardzo istotną rolę pełnią zarówno podczas świąt Wielkiej Nocy, podczas świąt Bożego Narodzenia, chociażby podczas świąt Matki Boskiej Zielnej w sierpniu. No ale w czerwcu, no to szczególnie te rośliny mają bardzo duże znaczenie i związane są przede wszystkim z obrzędowością świąt Bożego Ciała, ale również właśnie z tą Nocą Świętojańską, bo wiadomo, że te tradycje przedchrześcijańskie no bardzo ściśle wiążą się potem już z tą wiarą chrześcijańską i się nawzajem przenikają.
1: Ja mam takie wrażenie, że my coraz częściej w ostatnim czasie wracamy do tych tradycji właśnie związanych z tymi świętami, świętami chrześcijańskimi, które gdzieś właściwie są tak na styku tego, co było wcześniej i tego, co jest teraz i coraz częściej sięgamy do tych wierzeń, do tych obrzędów. Właściwie przywracamy to, co było kiedyś, a tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Boże Ciało, to zdecydowanie działo się po prostu. Boże Ciało, czyli od razu mamy następujący obrazek. Te kwiatki sypane przez dziewczynki, płatki kwiatów tak sypane przez dziewczynki podczas procesji przede wszystkim, ale tych wątków związanych z roślinnością jest naprawdę o wiele, wiele więcej, bo to wszystko chyba tak naprawdę zaczyna się w takich przydomowych ogródkach.
2: Dokładnie tak. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o święta Bożego Ciała, to mamy jak gdyby trzy grupy zagadnień związane z używaniem roślin w czasie obchodów tych świąt. Przede wszystkim są to rośliny, które miały za zadanie przystrajać ołtarze, które są budowane podczas Bożego Ciała. Są to cztery ołtarze, które upamiętniają czterech ewangelistów, jak również są symbolem, że chrześcijanie powinni na cztery strony świata głosić swoją wiarę i zachęcać do niej innych. Stąd te cztery ołtarze no, musiały być pięknie przystrojone. Oczywiście używano do tego roślin. Przede wszystkim były to gałązki, młode gałązki drzew, takich jak oczywiście brzoza przede wszystkim, ale również lipa, olsza, wierzba, tatarak i różne kwiaty roślin zielnych, które nie tylko pięknie wyglądały, ale również pięknie pachniały. Jeżeli chodzi o rośliny, te, które były używane przy ołtarzach, oczywiście najistotniejszą rolę pełniły te gałązki brzozy, dlatego że brzoza była kojarzona z taką świeżością, z nadzieją, z niewinnością, z wiarą i ona jakby symbolizowała to, że te wszystkie błogosławieństwa, które uczestnicy świąt Bożego Ciała otrzymywali, mogli zabrać ze sobą, czyli po odbytych modlitwach, po zakończonym nabożeństwie, przy każdym ołtarzu stały właśnie takie gałązki brzozy i one były po prostu ułamywane, zabierane do domostw, były kładzione pod strzechami chałup, zabudowań gospodarczych, miały one chronić przed burzami, przed ogniem, ogólnie przed wszystkimi złymi wydarzeniami, jakie mogły się zdarzyć, zresztą zgodnie z prośbami, jakie były składane podczas procesji Bożego Ciała, czyli z tą formułą od powietrza, ognia, głodu i wojny strzeż nas, Panie.
1: I chyba słyszeliśmy nieraz, to prawda, a my jeszcze przed godziną 14 wrócimy do tych botanicznych opowieści.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
2: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Dwadzieścia osiem minut po godzinie 13:00. Za chwilę dr Dorota Mańkowska opowie o wyjątkowych roślinach i ich symbolice. Temat czerwca wrócą też wianki, ponieważ dzisiaj już wspominaliśmy o tym, że Boże Ciało i wianki to jak najbardziej ważny temat.
7: Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy.

budzi nocami. Kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami.

0: Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa.
1: 28 minut zostało nam jeszcze do godziny 14, a skoro rozmawiamy o Bożym Ciele, o roślinach, to dzisiaj mówimy właśnie, proszę zwrócić uwagę, o Bożym Ciele, ale kiedyś mówiliśmy o oktawie Bożego Ciała. Święta były dłuższe. Dorota Mańkowska dzisiaj oprowadza nas po świecie roślin związanych z tym dniem, z tymi dniami, bo o oktawie trochę zapomnieliśmy.
2: Tak, oktawa Bożego Ciała już w tej chwili nie funkcjonuje jak gdyby w kościele, ale jeszcze do połowy XX wieku ona była faktycznie i była niezmiernie ważna właśnie z punktu widzenia również ziół, które były bardzo ważne i z których pleciono wianki. I później te wianki służyły jako takie swoiste talizmany, które miały pomagać w życiu. I tak początkowo te wianki pleciono na Boże Ciało. Tych wianków musiało być koniecznie nieparzysta ilość, dlatego że to wzmagało ich taką magiczną moc tych ziół. Więc robiono 3, 5, 7 albo najlepiej 9 wianków. Każdy wianek był zrobiony z innego zioła. I właśnie miał zupełnie inną moc. Takie wianki później wieszano w kościele i przez oktawę Bożego Ciała one tam jeszcze nabierały mocy i dopiero w ostatnie nieszpory ostatniego dnia oktawy zabierano do domu. Później trochę ten zwyczaj uproszczono i po prostu wianki robiono na te nieszpory ostatniego dnia oktawy. Natomiast tutaj właśnie jest kilka takich roślin, które obowiązkowo musiały się znaleźć wśród tych wianków. Przede wszystkim jest to rozchodnik ostry, który miał chronić przed czarami, ale również jakby czarować. Szczególnie razem z barwinkiem miał wzmagać miłość kochanków, więc było to bardzo istotne zioło. Poza tym okadzano również tym rozchodnikiem domostwa właśnie, żeby chronić przed burzami, piorunami i przed ogniem. Podobne właściwości miała również macierzanka, z której również te wianki sporządzano. Ona również chroniła przed ogniem i przed piorunami, ale również była bardzo ważna w momencie, kiedy odchodził jakiś członek rodziny. Ona jak gdyby pomagała osobie umierającej przy przejściu z naszego świata do właśnie świata zmarłych, dlatego taki wianuszek z macierzanki kładziono takiej umierającej osobie pod łóżko albo pod siennik, tak żeby po prostu ułatwić jej te ostatnie chwile życia. Również bardzo ważne w tych wianuszkach były zioła, które były związane z kultem Matki Boskiej. Był to na przykład dziurawiec, który był nazywany dzwoneczkami Panny Marii i on był zazwyczaj noszony w jakimś woreczku przy sobie, ponieważ on chronił tą osobę noszącą dziurawiec od czarów, od czarownic i od szatana, dlatego że wierzono, że szatan boi się dźwięku tych dzwoneczków i dlatego właśnie można było być spokojnym, że taki szatan się nami nie zainteresuje. Poza tym, to też bardzo ważna była dziewanna wielokwiatowa, bo te wspaniałe, długie kwiatostany z tymi żółciutkimi, drobnymi kwiatkami przypominały warkocz, przez co były nazywane warkoczami Najświętszej Panienki. I one również właśnie miały odstraszać zło, odstraszać licho, jak również były wykorzystywane do chorób układu oddechowego. No i niezmiernie ważną właśnie taką rośliną w tym kulcie maryjnym była również lipa, z której gałązek również te wianki wyplatano. Mianowicie wierzono, że w lipach mieszka Matka Boska i dlatego przy każdej chałupie sadzono lipę, przynajmniej jedną, a najlepiej kilka, no bo uważano, że skoro jest to drzewo, w którym mieszka Matka Boska, to absolutnie żaden piorun w nie nie trafi. Pioruny miały lipy omijać i dlatego był to taki swoiste zabezpieczenie domostwa właśnie przed piorunami i przed ogniem. Bardzo ważne również oczywiście były kończyny, które od dawien dawna, tak jak do dnia dzisiejszego, były kojarzone ze szczęściem. I też z kończyny obowiązkowo musiał być taki wianuszek jeden zrobiony, ponieważ była bardzo ważna przy robieniu interesów. Wybierając się na jarmark, koniecznie trzeba było za pazuchą mieć taką kończynę właśnie najlepiej o takiej nietypowej ilości listków, czyli 2-, 4- albo 6-listną.
3: Czyli to jest nietypowe, tak? Nie tylko te czterolistne, ale również na przykład 2- albo 6-.
2: Tak jest. I wtedy właśnie taka kończyna za pazuchą zabezpieczała interesy, które robiliśmy na jarmarku. Mogliśmy w dobrej cenie nabyć różne przedmioty.
1: Proszę bardzo, czyli kolejna podpowiedź, a ja za chwilę zadam jeszcze bardzo osobiste pytanie. Jakie? Będzie niespodzianka.

0: To Paulina Przybysz w radiu. 16 minut zostało nam jeszcze do godziny 14. To czas na pytanie osobiste. Doktor Dorota Mańkowska dzisiaj opowiada o symbolice roślin. Teraz pytanie jest następujące. Co prawdziwy, ceniony botanik nosiłby przy sobie po tych wszystkich opowieściach tak na wszelki wypadek?
1: Ja bym na pewno chciała mieć ze sobą, myślę, że ten rozchodnik ostry, no bo on działa miłośnie, a miłość jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu, ale również na przykład ziele dziurawca albo gałązka lipy, która by chroniła od złego. Natomiast też na pewno bardzo bym chciała mieć przy sobie jaśminowca, kwiaty jaśminowca, który po prostu tak przepięknie pachną. Uwielbiam nutę jaśminu, ponieważ uważam, że jest to najpiękniejszy zapach ze wszystkich kwiatów.
0: Jeżeli chodzi o te płatki kwiatów, które są sypane podczas procesji, to też jest tak, że ten dobór tych płatków jest nieprzypadkowy?
1: Tak, oczywiście. Przede wszystkim, oczywiście właśnie przez to, że to jest czerwiec, przez to, że tyle roślin kwitnie, to wybór tutaj jest gigantyczny. Natomiast najlepszymi roślinami, które dostarczają płatków na procesję, to zdecydowanie są róże i piwonie. Wynika to z tego, że te płatki są dosyć duże, masywne, dobrze je widać, mają różne kolory, a przede wszystkim są dosyć wytrzymałe i długo utrzymują swój turgor taki wewnętrzny, dobrze wyglądają przez dłuższy okres czasu, więc przede wszystkim właśnie płatki róż i płatki piwoni były wykorzystywane podczas i są dalej wykorzystywane podczas procesji Bożego Ciała, ale nie tylko, ponieważ oczywiście właśnie wspomagają je płatki jaśminowca, ale też płatki gatunków takich dziko rosnących, takich jak na przykład haber buławatek, margaretki, rumianki, kwirletki, które mają fantastyczny taki fioletowy lila kolor, więc bardzo dużo kwiatów można wykorzystywać, ale jednak te płatki piwoni i róż są najważniejsze, co można zresztą zobaczyć w Spićmierzu, czyli w miejscu niesamowicie ważnym dla tej obrzędowości świąt Bożego Ciała, które zresztą znajduje się właśnie w naszym województwie.
0: Boże Ciało, ten czerwiec, to jest rzeczywiście przepiękny okres. Niesamowite jest to, że ta historia wianków właściwie przewija się przez cały ten miesiąc, ponieważ wszyscy kojarzymy wianki z tą nocą świętojańską, z Wigilią Dnia Świętego Jana. Natomiast jeżeli chodzi o wianki, myślę, że takie przypomnienie, że Boże Ciało też związane jest z wiankami, może być dla niektórych osób takim zaskoczeniem.
1: Te wianki jak najbardziej towarzyszyły Bożemu Ciału. Już w tej chwili nie jest ten zwyczaj stosowany, ale wcześniej bardzo często ludzie uczestniczący w procesji robili takie wianki właśnie z różnych ziół i zakładali je na głowę. I właśnie w tych wiankach uczestniczyli w procesji. I te wianki bardzo często później, ponieważ Boże Ciało jest blisko właśnie tej nocy kupały, nocy świętojańskiej, były wykorzystywane, szczególnie oczywiście przez dziewczyny, do rzucania na wodę, tak, żeby znaleźć jakiegoś potencjalnego przyszłego męża. I to jest właśnie to przeplatanie się tej tradycji pogańskiej z tradycją chrześcijańską. Natomiast jakby symbolika tych wianków też jest dwoista, dlatego że od strony Kościoła te wianki symbolizowały jakby wdzięczność Panu Bogu za tą obfitość roślin, jedzenia, z jakim mamy do czynienia w czerwcu, ale też właśnie z punktu widzenia takich wierzeń, te wianki miały właśnie służyć również właśnie przy nocy świętojańskiej, albo też jakby przenosić te wszystkie błogosławieństwa i korzystać z nich nie tylko podczas świąt Bożego Ciała, ale podczas całego roku.
0: To życzymy pięknych dni czerwcowych. Myślę, że będziemy jeszcze wracać do naszych opowieści w tym miesiącu, tych opowieści związanych z roślinami. Po prostu jest o czym opowiadać. A naszym gościem była dzisiaj dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, były botanik miasta.
1: Dziękuję bardzo, wspaniałych zapachów życzę.

jeszcze do godziny 14, jak spędzają Państwo ten długi weekend. studio@radiouć.pl. Tak jak powiedziałam, już dzisiaj kilka razy można się pochwalić. Czekam na wieści. Tuż po wiadomościach Radia Łódź do zdobycia między innymi będzie zaproszenie do kina. Już w takim razie podpowiadam.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień Dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce, służby zabezpieczają teren. Żółtaczka pokarmowa atakuje ze zdwojoną siłą, lekarze przypominają o profilaktyce i szczepieniach. Dziś Boże Ciało, czas modlitwy, tradycji i rodzinnych spotkań. Dzień pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce, nie żyje pilot. Służby zabezpieczają teren wypadku lotniczego na zboczu Lubogoszczy w Beskidzie Niskim. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w nocy lekki śmigłowiec Robinson rozbił się o zbocze góry na trudno dostępnym terenie. 30-letni pilot nie przeżył. Policjanci i strażacy skupiają się na tym, żeby nikt postronny nie przedostał się w pobliże wraku. Rozbitą maszynę znaleziono po kilku godzinach nocnych poszukiwań, w których uczestniczyło około 100 osób, mówi Andrzej Górszczyk z Policji w Limanowej.
6: Około godziny 8 został znaleziony wrak śmigłowca, w którym znajdowało się ciało 30-letniego mężczyzny, pilota. W tym momencie będą się rozpoczynały oględziny śledcze miejsca zdarzenia. Czekamy na członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która tak naprawdę będzie wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia tragicznego.
5: Na razie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Żółtaczka pokarmowa staje się coraz groźniejsza. Mamy ponad 4-krotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Tak wynika z liczby odnotowanych przypadków w całym kraju. Od początku roku do końca maja było ich ponad 1000, a w tym samym okresie ubiegłego roku ponad 260. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli właśnie żółtaczka pokarmowa, potocznie nazywane jest chorobą brudnych rąk, bo do zakażenia najczęściej dochodzi właśnie drogą pokarmową. Przeciwko chorobie można się zaszczepić. Objawy żółtaczki pokarmowej na początku mogą przypominać grypę. Potem pojawia się zarzucenie skóry. Dziś Boże Ciało. Tego dnia wierni w całej Polsce maszerują w uroczystych procesjach po ulicach miast i wsi do 4 przyozdobionych ołtarzy. Ta uroczystość ma też głęboki charakter religijny. O znaczeniu tego święta dla katolików nasz reporter Sebastian Dziuda.
7: Uroczystość Bożego Ciała jest świętem Eucharystii. Koncentruje się przede wszystkim na oddaniu czci Jezusowi w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba i wina. Święto w Polsce obchodzone jest od XIV wieku i jest ono ruchome. Przypada 60 dni po Wielkanocy.
8: Pełna nazwa brzmi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
7: Mówi ksiądz Karol Litawa, liturgista w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Duchowny zwraca uwagę na to, jak ważnym sakramentem jest Eucharystia.
8: Jest jednym wielkim cudem realnej obecności Chrystusa na ziemi, w Najświętszym Sakramencie, w Kościele, we wspólnocie.
7: Dla katolików jest to święto nakazane, zobowiązujące do uczestnictwa we mszy świętej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: Łowicz w Łódzkiem ponownie stał się żywym symbolem polskiej tradycji. W południe wyruszyła uroczysta procesja Bożego Ciała, a zdjęcia są już na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: A dyspensa w piątek po Bożym Ciele możliwa tylko dla części wiernych. W archidiecezji łódzkiej nie obejmuje ona wszystkich. Kto będzie zwolniony z piątkowego postu, a kto nie? Szczegóły zna Joanna Karp.
9: Po Bożym Ciele w części regionu łódzkiego wierni mogą zjeść mięso bez piątkowego postu. Dyspensy udzielił biskup łowicki Wojciech Osjal. Obejmuje ona między innymi mieszkańców Łowicza, Skierniewic, Kutna i Rawy Mazowieckiej. Podobna decyzja zapadła w archidiecezji częstochowskiej, gdzie dyspensa dotyczy między innymi mieszkańców Radomska i Wielunia, z zachętą, żeby zastąpić ten post dobrymi uczynkami albo jałmużną. Inaczej jest jednak w archidiecezji łódzkiej, dlatego że tutaj kuria nie wydała kościoła ogólnodiecezjalnej dyspensy. Oznacza to, że w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od mięsa. Joanna Karp, Radio Łódź.
5: Wstrzemięźliwość dotyczy powstrzymania się od spożywania mięsa w piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość kościelna, która znosi ten obowiązek. Obowiązek dotyczy katolików, którzy ukończyli 14 rok życia. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. -22 stopnie aktualnie na naszych termometrach. W województwie utrzymuje się dziś zachmurzenie zmienne. Na niebie sporo chmur, miejscami pojawiają się również przejaśnienia i krótkie chwile ze słońcem. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie nie można wykluczyć także burz. W ciągu dnia termometry w całym regionie powinny pokazać około 24 stopni, także czekamy na to maksimum. Mamy ciepłe popołudnie, choć pogoda dość zmienna. Warto korzystać ze słonecznych chwil, szczególnie że dzień wolny, ale parasol może się jeszcze przydać.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: A ode mnie raz jeszcze dzień dobry i tutaj tylko mała zmiana. Dyżur realizatora zaczyna Piotr Śliwiński. Ode mnie też jeszcze raz dzień dobry. Właśnie Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie po godzinie 14. W sumie chyba odliczamy czas do meczu, prawda? Ale najpierw jeszcze kilka tematów do omówienia.

0: 12 minut po godzinie 14, to jak spędzają Państwo ten długi weekend? Miał być basen od rana, ale padało, może teraz tylko czekam na mecz. Pan Artur, tak, tutaj można mieć wątpliwości, co warto zrobić. Czekamy razem, jak to było, chwalimy się Chwalińską. Takie zdanie już wypowiedziałam kilka razy w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie okazja, ale najpierw...
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Wyprawa do kina się szykuje. Tak jest, potwierdzam. Podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne jeszcze przez kilka dni, ponieważ do 7 dnia czerwca, dokładnie, włącznie, mamy święto i tutaj oryginalna prośba o zaproszenie do kina. Trzymam kciuki. Taka najbardziej interesująca wiadomość od Państwa zostanie nagrodzona. Studio Małpa, Radio Łódź.pl.

0: 20 minut po godzinie 14, a ja już teraz wracam do bardzo przyjemnego tematu. Do kina chętnie się wybiorę, tak dla odmiany. Ostatnio dużo czasu spędzam w parkach, niektóre odkrywam, ale jak będę w pobliżu Poniatowskiego, to będzie blisko. Coś w tym jest. Dla pani Natalii podwójne zaproszenie do kina. Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
8: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
9: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
8: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
9: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
8: Dobrze mówimy?
10: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
14: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15:00. Do zobaczenia w cementowni Warta.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Dwadzieścia siedem minut po godzinie 14:00. Ktoś chyba przed chwilą o parkach wspominał. To ja pozwolę sobie w ramach planów na weekend coś podpowiedzieć. Będzie zaproszenie na spacer po parku. Za chwilę szczegóły, polecamy się. Do słuchania.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
17: Leżę.

0: 25 minut zostało do godziny 15, czyli na spacer do parku pora zaprosić, bardzo proszę, Mapa Drzew Łodzi między innymi będzie organizować dosłownie za chwilę taki wyjątkowy spacer i o tym spacerze opowie Małgorzata Godlewska. To będzie spacer, który dosłownie już za moment.
1: Tak jest, serdecznie zapraszamy wraz z Biblioteką Tuwim i Biblioteką Miejską w Łodzi na spacer parku imienia Stanisława Staszica, który odbędzie się 6 czerwca w sobotę południe o godzinie 12. Spotykamy się przy pomniku patrona parku Stanisława Staszica, czyli od strony ulicy Narutowicza.
0: I tutaj taka bardzo ważna informacja, ponieważ to jest spacer, szanowni państwo, dendrologiczny. Czyli już teraz będziemy mogli sobie powiedzieć o tym, że tutaj z akcentem przede wszystkim na drzewa. Drzewa w parku są rzeczywiście najważniejsze. Natomiast tutaj sama historia związana z patronem. Ten rok 2026 jest właśnie też rokiem Stanisława Staszica, o czym warto pamiętać między innymi w Łodzi, bo jest to postać, która miała dość dużo do powiedzenia w sprawie tej łódzkiej zieleni właśnie.
1: Tak jest. No, można go uznać za jednego z twórców nowoczesnej Łodzi. I myślę, że to bardzo dobrze się składa, że akurat w tym roku spacer odbędzie się w parku imienia Stanisława Staszica.
0: Ja kiedyś spotkałam się z takim niesamowitym określeniem, że kiedy wchodzimy do parku Stanisława Staszica, to tak jakbyśmy wchodzili do takiego mieszkania w kamienicy i właściwie każda część tego parku jest takim osobnym pokojem, bo to jest taki bardzo specyficzny park z uwagi na swoje położenie. Przypomnijmy, to jest park, który znajduje się przy ulicy Narutowicza.
1: Tak, on się znajduje w obrębie ulic Narutowicza, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Jaracza. Jest to nieduży park, bo on ma powierzchnię zaledwie około 4 hektarów, więc tak naprawdę to właściwie jest to większy skwer niż prawdziwy park, ale jest tak genialnie zaplanowany przez swojego twórcę, ówczesnego starszego ogrodnika miejskiego Leona Grabowskiego, że właśnie jak się wchodzi, to wydaje się, że wchodzi się do odizolowanego wnętrza, tak jakby właśnie do mieszkania, dlatego że od strony właściwie wszystkich ulic odgradzają, izolują ten park krzewy, co pozwala na takie zatopienie się w zieleni, bo ta zieleń w parku jest bardzo bujna. Co ciekawe, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że te drzewa w większości pochodzą z pierwotnych nasadzeń, bo park był tworzony od 1899 roku do 1901, czyli przełom wieków dokładnie. No więc można sobie łatwo wyliczyć, że te drzewa mają ponad 120 lat.
0: I to tak dzisiaj właśnie tytułem wstępu, a w najbliższą sobotę jeszcze sobie do tego zaproszenia wrócimy. Jeszcze sobie o parku Staszica opowiemy, także tutaj też polecamy się. Do słuchania.

Jak zawsze pięknie, prawda? 14 minut zostało do godziny 15. To wracając jeszcze do naszych weekendowych planów, bardzo proszę. Pan Krzysztof, tym razem warto wybrać się blisko natury, na działkę. Choć trochę po opadach jest dzisiaj wilgotno, ale to chyba dobrze. Czekam na wiosnę, na rośliny kwitnące, pachnące, bzy majowe. To już było oczywiście lilaki, potem jeszcze wiele wspaniałych innych. Przepiękne hiacynty o intensywnym zapachu, pięknym zabarwieniu, ale oczywiście te pierwsze peonie, pachnące piwonie, piękne, białe, kremowe. No to wszystko właściwie zachęca do tego, żeby spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu i trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Ja przez chwilę dosłownie jeszcze czekam na więcej w sprawie tych weekendowych planów. Trochę czasu przecież mamy jeszcze. Byle do poniedziałku? Ktoś już tak powtarza? Chyba nie, byle do niedzieli, przynajmniej jak na razie. Studio Małpa, radiołódź.pl. Czekam na wiadomości od Państwa.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź.

0: przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Już 6 czerwca zapraszamy na dzień otwartych drzwi cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: To jest teatr, komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
9: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, na zegarach 15. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kierowcy noga z gazu, trwają wzmożone kontrole policji na drogach. 4 czerwca 1989 roku, symboliczny koniec komunizmu w Polsce. Łodzianie pamiętają o narodzinach wolności. W wiadomościach powiemy też o tradycjach Bożego Ciała. W dzień pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Policyjny śmigłowiec i setki patroli na drogach w regionie. W długi weekend jest więcej kontroli policyjnych. Mundurowi pełnią służbę w radiowozach i na motocyklach, a sytuację na drogach z powietrza śledzi policyjny śmigłowiec. Policjanci skupiają się przede wszystkim na prędkości, sprawdzają też trzeźwość kierujących i kontrolują bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, a także stan techniczny pojazdów, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji Łodzi.
11: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
10: Policja zwraca też szczególną uwagę na rowerzystów i osoby korzystające z hulajnóg, szczególnie na to, czy nie korzystają z tego typu pojazdów pod wpływem alkoholu.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Kierownictwo resortu obrony zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Pismo w tej sprawie do szefa Pentagonu wysłał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister napisał, że nasz kraj jest zainteresowany stałą obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. W tej chwili amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce rotacyjnie. Działają w kilku lokalizacjach, m.in. w Orzeszu, Drawsku Pomorskim i Powidzu, gdzie mieści się baza lotnicza. Wojska USA stacjonują również w Poznaniu, ponieważ w tym mieście funkcjonuje dowództwo 5. Korpusu Sił Stanów Zjednoczonych. Żołnierze stacjonują w kompleksie wojskowym nazywanym Kamp Kościuszko. Polska i Łódź świętują rocznicę historycznych wyborów. Dziś rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku. Te wydarzenia uznawane są za symbol końca komunizmu w Polsce. Wybory były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami Solidarnościowej Opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu. Zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Solidarności, która otrzymała niemal wszystkie możliwe do zdobycia mandaty poselskie. O wyborach czerwcowych pamiętają łodzianie.
13: Jak wspominam, dużo jakichś rozbudzonych nadziei, dużo optymizmu, a rozczarowania przyszły później.
14: Miałem wtedy wrażenie jako młody człowiek, że faktycznie uczestniczę w czymś, co ma jakieś przełomowe znaczenie, no poniekąd miało.
15: No była rewolucja w Polsce, się zaczęła ta zmiana na całkowicie.
14: Trzeba się też odnieść do jakiegoś etosu, tak, i to ma wymiar symbolu.
10: Od 2013 roku dzień 4 czerwca obchodzony jest jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Ta data została upamiętniona w Łodzi. Placu zbiegu ulic Sienkiewicza i Narutowicza nazwano placem 4 czerwca 1989 roku. Mieszkańcy regionu łódzkiego świętują Boże Ciało. Dzisiaj najważniejszy dzień dla katolików. Boże Ciało jest obchodzone na pamiątkę obecności Chrystusa w Eucharystii. Tradycyjnie ulicami miast przeszły procesje do 4 ołtarzy, a wierni uczestniczyli w mszach i nabożeństwach. Święto ma także bogatą tradycję ludową. Ale więcej wie na ten temat Weronika Skibińska.
16: W wielu rejonach Polski, w tym w województwie łódzkim, procesyjne ołtarze dekorowane są kwiatami i zielonymi gałązkami. Tych jest 4. Dzieci mają za zadanie sypania płatków kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Dawniej w Łodzi dla ochrony przed nieszczęściami zbierano płatki kwiatów po procesji i okadzano nimi dom i zwierzęta. Boże Ciało dla Polaków jest dziedzictwem, tłumaczy Kamil Ludwiczak, etnolog i antropolog kulturowy Uniwersytetu Łódzkiego.
17: Dziedzictwem jako takim na listę UNESCO jest tradycja sypania dywanów, chociażby czy pochód laikonika w Krakowie, bo on jest też związany z Bożym Ciałem, ale no właśnie, dziedzictwo to nie jest tylko to, co wytworzyliśmy naszymi rękami ludzkimi, to nie są tylko zabytki. To jest wszystko to, co chcemy przekazać następnym pokoleniom, bo uznaliśmy to za coś ważnego.
16: Obchody Bożego Ciała, choć głęboko zakorzenione w tradycji, nie tracą na aktualności we współczesnym świecie. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla wielu osób jest również początkiem długiego czerwcowego weekendu. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radio Łódź o 16. –23 stopnie na naszych termometrach. W województwie łódzkim utrzymuje się dziś zachmurzenie zmienne. Na niebie sporo chmur, miejscami pojawiają się również przejaśnienia i krótkie chwile ze słońcem. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie nie można wykluczyć także burz. Mamy ciepłe popołudnie, choć pogoda dość zmienna. Warto korzystać z tego słońca, które właśnie widzę za oknem, ale przypominam, dzisiaj ma padać, więc parasol może się jeszcze przydać.
18: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Zapraszamy Państwa do wysłuchania obszernych fragmentów spotkania, które odbyło się w Radiu Łódź 16 maja tego roku.
20: Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z Agnieszką Płoszaj, która tutaj obok mnie.
21: Dzień dobry. Dobry wieczór, bo to noc muzeów.
20: Przedstawię Annę Grublińską, moją koleżankę.
22: Piotr Bielawski, mój znakomity kolega.
20: Jest z nami również Kuba Dudek, który dopełni nam to spotkanie swoją muzyką, specjalnie stworzoną na potrzeby właśnie autorskiego spotkania z Agnieszką Płoszaj.
22: Ja jeszcze dodam, że spotykamy się z okazji prapremiery, nawet nie premiery, a prapremiery książki, najnowszej książki naszej utalentowanej łodzianki, to Białe Madonny, kryminał, znów z akcją osadzoną w Łodzi. Agnieszko, witamy Cię bardzo serdecznie.
21: Tak, ja bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że w ten sobotni wieczór wszyscy znaleźliście
20: czas. To my się
21: czas,
20: cieszymy, bo przedpremierowo już poznamy, jak książka się kończy, prawda?
21: Tak, zaraz o tym
20: i
21: powiemy.
20: I to był ostatni mój żart dzisiaj, proszę mi wierzyć, bo inaczej Agnieszka mnie uśmierci, jak tak będę dalej.
22: Proszę nie wierzyć, wszystko się okaże, ale co dla mnie jest bardzo ważne, że powracamy do Łodzi, bo twoja przygoda, zresztą bardzo udana i znakomita, z komediami kryminalnymi, jest godna uwagi, ale na pewno wielu czytelników czekało na powrót do Łodzi, a w dodatku ten powrót jest wystrzałowy, bo łączysz tu postaci z dwóch różnych cykli. Cóż to jest za pomysł?
21: Tak, to jest taki pomysł, żeby stworzyć jedno uniwersum, czyli jedną taką przestrzeń literacką, w której łączę dwie serie. Bigamista, tam znamy Kubę Karskiego, który jest śledczym. I ja go tutaj wmanewrowuję w towarzystwo Zojki. Zojkę znamy z powieści Bez wyboru i nie zabijaj. I wrzucam do jednego worka ich oboje i daję im taki konkretne śledztwo i robotę.
20: No w pewien sposób masz ułatwione zadanie, bo czas się zmienił, to i trochę w tych charakterach mogło się pozmieniać, bo tak to musiałabyś się trzymać pewnych reguł i powrócić do tych postaci sprzed lat, prawda?
21: Tak, tak, no mamy, dostajemy Kubę 10 lat starszego, w związku z tym on jest po różnych przejściach, po różnych doświadczeniach. No nie jest to ta sama osoba, którą mieliśmy okazję spotkać się w Bigamiście. To już jest zupełnie inny człowiek.
22: Bo to jest też cecha dobrej literatury, że bohaterowie zmieniają się, dojrzewają, że to nie jest jedna i ta sama postać i dlatego właśnie Kuba nie jest taki sam, chociaż Zojka bardzo siebie przypomina wciąż.
20: Też tak myślę, tu się za nią zgodzę.
21: No tak, no ale Zojce powiedzmy, że upłynął no, rok, półtora. Od no ostatniego tak, naszego spotkania. A
20: ale to też jest takie wyobrażenie, jak ktoś może się zmieniać, co się może w nim zmienić, prawda? To już musiałeś sobie jakoś tam wcześniej przemyśleć.
21: No tak, ten Kuba jakoś tak ewoluował.
20: Czy patrzyłaś po prostu na jakiegoś
21: na
20: mężczyznę?
21: I... Nie, nie, nie.
20: Mówisz,
21: nie.
20: O, to tak się zmieniają mężczyźni.
21: Nie, tutaj
20: pozornie tylko żartuję, tak... proszę państwa. O kryminale mówimy, naprawdę.
21: Proszę zachować spokój.
22: Ale tak naprawdę to tak jest, że czasem postaci wymykają się trochę autorowi, rządzą się w ogóle swoimi jakimiś tam tak, wyborami.
21: No, moi bohaterowie w ogóle rządzą się swoimi prawami i wielokrotnie jest tak, że ja pisząc scenę tak sobie planuję, że powiedzmy ich tam postrzelam albo nie wiem, wsadzę w samochód i gdzieś, żeby tam coś zrobili. A potem to kasuję, przerabiam, bo jednak tak by Zojka nie zrobiła, albo tak by Kuba czy inna postać nie postąpiła.
20: I zmieniasz wtedy tekst? Kreślisz?
21: Zmieniam tekst, kreślę, kasuję, przepisuję.
20: Taki najdłuższy fragment, który skreśliłaś, czyli dzień pracy, ile tam?
21: No, czasem potrafię cały rozdział wykasować, także no to jest nawet tydzień pracy czasem.
20: A ta książka kosztowała cię ile czasu? Jak już...
21: Myślałam, że pieniędzy.
20: A ile pieniędzy cię ta książka kosztowała?
21: Ile czasu?
20: Ile czasu tak naprawdę? No już...
21: Ja sobie ją zaczęłam tak na luzie i nagle się zmienił front, jeśli chodzi o wydawcę i dostałam propozycję napisania komedii kryminalnej. I ja na chwilę Zojkę odłożyłam. A potem na 3-4 do niej wracałam i na szybko... Już wtedy był deadline i już było szybko trzeba pisać, więc tak naprawdę ja ją napisałam w przeciągu pół roku. To na mnie to jest szybko.
22: A my sobie tak tu gadamy luźno, troszkę śmieszkujemy, jak to tak. Ty w komediach kryminalnych tak. Sobie śmieszkujesz. Natomiast zawsze jest tak, że niezależnie od tego, ile jest humoru, ile jest groteski w twoich książkach, zawsze dotykasz poważnych tematów. Zawsze tak. Coś istotnego, jakieś zjawisko społeczne, jakieś miejsce, coś takiego mamy, taką wartość plus, prawda? Wartość dodaną.
21: Tak.
22: I tak jest także tutaj.
21: Tak. I przyznam się, że jeśli chodzi o temat, który poruszam tutaj, to, co już zauważyli pierwsi recenzenci, to, co przede wszystkim zauważyli wydawcy, bo chciałam zaznaczyć, że tylko Dolnośląskie odważyło się wydać tą książkę. Trwały rozmowy z dwoma innymi wydawcami i oboje stwierdzili, że jest to za mocny temat i po prostu boją się no, powodzenia tego tematu i tej książki.
20: Czyli zbyt trudny dla nich temat, tak?
21: Zbyt trudny, zbyt taki kontrowersyjny.
20: Nie wiem, co możemy zdradzać przed premierowo, a czego nie możemy zdradzać.
22: Autorka upoważniła mnie do przeczytania fragmentu, z którego wynika, skąd się wziął tytuł.
21: Tak, dobrze, bo Białe Madonny w pierwszej kolejności, o Białe Madonny, jeszcze przepraszam, bo wiem, że już jesteś gotowa, ale o tytuł też była walka, bo wydawcy się tytuł nie podobał i trochę wzięłam tutaj to ryzyko na siebie, że jednak...
22: Uparłam się, tak?
21: A ponieważ oni nie mieli alternatywy żadnej, bo naprawdę tam cały sztab myślał kilka dni nad tytułem. Początkowo zdradzę, że to były Matki Polki Kryształowe. Mhm. Potem tam padały różne pomysły. No i zostały Białe Madonny. A dlaczego? To zaraz Ania przeczyta.
22: Czytać tak jak jest, czy cenzurować, żeby nie było brzydkich słów, drodzy?
21: Właśnie, bo ja tam odbiorcy. Psącę trochę.
22: Tak ale jak też, jest.
20: Przepraszam państwa, ale ja przypomnę mojej koleżance. Później chcesz to wyemitować w programie.
22: Zobaczymy.
21: Wypikujemy.
22: Jedna z postaci mówi, nie zdradzamy właśnie za dużo, żeby nie odbierać przyjemności z lektury. Jedna z postaci mówi, przyznaję, choć to może wydawać się niemoralne i godne potępienia, ale tak pragnęłam, żeby te suki dostały to, na co zasłużyły. By zapamiętały lekcje. Dziecko to najważniejsze dobro, jakie można dostać od Boga. Czysta miłość, ufność, niewinność. A one miały to w dupie. Niedoceniały, niszczyły. Pieprzone egoistki. białe Madonny. Ładnie powiedziane, wtrącił Kuba. Białe Madonny, powtórzył patrząc gdzieś w dal. Białe, jak kokaina matki Madonny, od dziecka odchylone, powiedziała i umilkła. Karskiemu zdało się, że te słowa przecież zna, że coś słyszy. Piosenka Demarczyk, Madonny, bryka malowana.
0: No to dużo wyjaśniło się już, prawda?
2: Tak, tak, tak.
0: A propos, dlaczego to Madonna?
2: Tak, tutaj wiersz Mirona Białoszewskiego, Karuzela z Madonnami, i to był taki przyczółek do tytułu. No i białe Madonny, białe jak kokaina matki Madonny. Matki.
0: Już w dużej mierze wiedzą państwo, z jaką książką mamy tutaj do czynienia. Kuba, czy ty jesteś w nastroju tego tekstu?

0: Kuba Dudek. Specjalnie dla Agnieszki Płoszaj tworzy tutaj muzycznie klimat. Fajnie to było, powiedziała Agnieszka Płoszaj.
1: No ja myślę, że jak gdyby powstawało słuchowisko na przykład na podstawie białych Madonn, to tutaj
2: ja
1: taka muzyka.
2: Tak.
1: Wow, naprawdę, no taki klimat.
2: Tylko, że ja śpiewać nie będę, to mówię teraz.
0: Ale możesz melorecytować na przykład. Możesz melorecytować. Taki trailer właściwie można by było stworzyć kolejny zresztą.
2: Trailer jest.
0: I teraz sprawdzimy właśnie, jak działa wyobraźnia Agnieszki. Opowiedz nam, jak wygląda trailer.
2: Ja to się śmieję, że to jest taki stylu Włoszańskiego trochę.
0: Okej.
2: Okay. Nagrywaliśmy go na Księżmunie i tam ja po prostu w takich silnych słowach mówiłam o tym, że najniebezpieczniej jest czasem w domu. Mhm. I że nie wszystkie dzieciaki mają szczęście.
1: Bardzo dobre są oczywiście, jak to u ciebie, dialogi. To wiadomo, że ty masz po prostu słuch do tego ludzkiego gadania. Tak. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że słuchasz też ludzi w pracy, ale też nie każdy, kto słucha, to umie to przekładać na pisanie. Trzeba mieć pewien dar i to wielu recenzentów zauważa, prawda?
2: Tak, no to jest, mogę tak powiedzieć już w tej chwili po tych kilku książkach, że to jest mocna strona moich powieści, to dialogi i wiem, że tutaj dostaję dużo punktów za to zawsze, że te dialogi są takie prawdziwe i rzeczywiście. I nawet jak tam padają przekleństwa, bo padają. I zarówno w komediach się zdarza i tutaj. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby policjanci tak się głaskali i mówili, hej, ty.
0: Tak patrzysz na mnie, to ja odpowiem jako nie policjant. No ja sobie nie wyobrażam, że w ogóle nie ma tego w jakichś takich rozmowach, zwłaszcza potocznych, prawda? I oddając pewne scenki, jednak trzeba używać tych słów, ale też mnie zawsze zastanawia, bo właściwie pisząc to jest pewnego rodzaju improwizacja. Ile pobocznych wątków należy wprowadzić, dlaczego, żeby było ciekawie, prawda? Przecież to jest nie do wyliczenia chwilę wcześniej, że dobrze, to będzie 28 na przykład pobocznych wątków, które się będą splatać ze sobą.
2: To absolutnie nie jest do przewidzenia, znaczy przynajmniej dla mnie. Ja piszę spontanicznie, nawet jeśli powstaje konspekt, to on powstaje tylko i wyłącznie do celów czysto ekonomicznych, czyli do podpisania umowy. Ja się potem konspektu nie trzymam wcale. Jedynie kto zabił motyw i kto jest ofiarą. I tak naprawdę skupiam się na tym wątku
0: I nie zakładasz żadnych pobocznych wcześniej, nie wymyślasz sobie, że już o tym mniej więcej, że będzie tam miłosny wątek, czy jakiś, nie?
2: Nie, to się dzieje samo. Tak jak zaczęłyśmy
0: ale
2: tutaj.
0: Jakby z założenia musi bohaterom być miłosny wątek, ja wiem, nie? Ale
2: no wiesz, jak jest miłosny wątek, no to
0: no książka się lepiej sprzedaje.
2: Kręci tak? Się, no.
1: Niespodziankę mi zrobiłaś, jeśli chodzi o Zoję, bo ona jest taka twarda, taka ostra, taka niepokorna i ten Piotrowski jej zwierzchnik, on trochę tak jak ojciec pobłażliwie na nią patrzy, ale ma z nią wielki kłopot. A w tej książce pojawia się postać, przy której ona jest inna, jest jej przyjemnie i ten kontakt przynajmniej w pewnym momencie tak ją łagodzi. To jakby nie była ta Zoja. Ja się tak trochę zdziwiłam, wiesz?
2: Tak, że ją stać na takie. Zresztą jest taka grafika, która już krąży w tej chwili po necie z cytatem, że jej w pewnym momencie się robi przykro, że ona nie ma takich ludzkich odruchów, takiego, że jej nie stać na ciepło.
1: Że nie, ona nie może tak częściej,
2: ona
1: prawda?
2: Tak, i ona przy tej osobie dopiero zaczyna się łapać na tym, że jak się jest miłym, to przecież nic złego się nie dzieje, nie? Więc można mówić dobrze o kimś, nie trzeba od razu z agresją.
1: I nie zawsze jest tak, że za czyimś miłym zachowaniem na pewno czai się podstęp, że na pewno coś złego mnie czeka, bo ona trochę taką jest dziewczyną, która
2: z dużym dystansem.
1: Z góry już się broni. Nawet jak ktoś jej nie atakuje, to ona już się broni.
2: Tak, ten też opis jej takich emocji, który też tutaj się pojawia w kwestii miłości, że ona miłość uważa za słabość. Że to jest tak ludzka słabość, która w ogóle wyklucza jakby tutaj jej pracę, jej możliwości, więc ona nie dopuszcza do tego, że może się zakochać, nie?
0: No trudniejsze mam pytanie dla ciebie. Tak. Dlaczego? Takie zwykłe, proste pytanie, może dziecinne, ale dlaczego ona tak właśnie reaguje?
2: Wiesz co, no taka jest. No, to prawdopodobnie ma swoje źródło, nawet nie prawdopodobnie, tylko na pewno w przeszłości, w tym, że bardzo się zawiodła, tu odsyłam do Bez wyboru i nie zabijaj, na Kardasie.
0: Okej.
2: Okay. To, że pierwszy raz wtedy komuś zaufała i ktoś to wykorzystał i to runęło wszystko. Druga sprawa, że nałożyła się to z sytuacją, w której no, zginęła jej partnerka i to z jej broni, więc tam doszło do zamieszania. I to było, i to też tłumaczy pewną taką niechęć Zojki do dzieci, bo to się stało przez dziecko.
0: Dlatego
2: i ta sytuacja, w której zginęła Magda, została sprowokowana niejako przez tak. Zojki słabość, bo ona widząc dziecko odwróciła uwagę od tego, co było najważniejsze w tej akcji, bo chciała tego dzieciaka uratować. I w tym momencie doszło do strzelaniny, zginęła Magda. I ona jakby wewnętrznie cały czas oskarża i siebie, i tą swoją słabość, że ta empatia wtedy zwyciężyła, nie? Że ona do końca nie była harda, nie zachowała się tak, jak należy.
3: Mnie bardzo odpowiada tutaj też ten pomysł zbudowania ciekawej relacji pomiędzy, no można powiedzieć, dwoma samcami alfa, bo Kuba, aż to jest piękne, Kuba, chociaż jest już tutaj 10 lat starszy i ma więcej refleksji i nie jest taki skory, już nie jest taki, mówiąc potocznie, hop do przodu, no ale jest człowiekiem bystrym, silnym, inteligentnym i dominującym zazwyczaj.
2: Zdecydowanie.
3: No a nie zapominasz tutaj o Mariuszu Kardasie i wprowadzasz go na karty książki. On jest co prawda na zwolnieniu. Ale na zwolnieniu jest w pracy. Zresztą do pracy też tam w którymś momencie wpada. I dochodzi do spotkania. Byłam bardzo ciekawa, jak to przebiegnie, co z tego wyniknie, nie powiemy, ale to było na pewno zadanie dla ciebie. Jak tak. to wymyślałaś? Czy ty to przeczułaś? Czy ty o tym z kimś rozmawiałaś? Jak by się zachowało dwóch takich facetów,
2: no
3: gdyby się
2: tak
3: spotkało?
2: By się zachował. Nie, ja z nikim...
0: Ale skąd ty to wiesz, że tak?
2: Nie wiem, no ja tak
0: ja
2: sobie to wyobraziłam.
0: Ja facet pytam
2: ciebie. Ja sobie to wyobraziłam. Zresztą umówmy się, że Jakub nie bez powodu został przeniesiony z tamtej części, bo ja mogłam wybrać każdą inną postać, ale to właśnie Kuba został wybrany do partnerowania z ojcem, dlatego że tak jak Piotrowski robił casting na tego nowego gliniarza, on uważa, że Karski jest męską wersją Zojki i że tylko on jest w stanie ją, powiedzmy, przytemperować. Mhm. I wiedziałam, że tutaj ten duet, tu nie ma mowy o romansach, tu nie ma mowy o jakichś dobrych relacjach. Tu będzie pierwsze tarcie, złośliwości, pokazywanie, kto jest silniejszy. No i w grę wchodzi jeszcze zazdrosny Kardas z drugiej strony, który nie może być partnerem Zojki i jest po pierwsze ciekaw, kim jest ta nowa osoba. Po drugie, skoro oni mają tak ważną sprawę i ten problem i ten temat ich tak bardzo pochłania, no to spędzają dużo czasu razem, więc ta nowa osoba na komendzie go bardzo intryguje. Sam nie może go poznać, no bo go nie ma.
0: Tak jest.
2: Z drugiej strony jest superstar tej komendy przez ostatnią akcję. No i teraz nagle pojawia się konkurent. No to jak on może zareagować?
0: I tu dużo dowiadujemy się o Agnieszce, co sądzi o facetach, ale też jak buduje takie emocje właśnie, bo bardzo łatwo nam się rozmawia i my wiemy kto, co, jak, dlaczego, z przeszłości, co wynika. Czy państwo wiedzą
2: czy
0: dokładnie, czy czytali te wcześniejsze książki Agnieszki? Wiedzą, tak? Orientujemy się wszyscy, tak? Idziemy za akcją, tak?
3: Nie, ja myślę, że nie wkroczyliśmy spokojnie na jakiś poziom abstrakcji.
0: Nie, abstrakcji niezwykły. Nie, tylko chodzi mi o te postaci, że państwo wiedzą, kto jest kim, tak? O to chodzi, dobrze.
3: Kardas i Zojka są w związku skomplikowanym, czyli właściwie nie są, ale powinni być, a może nie powinni być, no i do tego...
0: Ojej, to już nie, to tu wchodzimy w abstrakcję właśnie, już jakieś takie. Czy powinni, czy nie powinni. Ten.
3: To może w muzykę wejdźmy teraz.
0: Zgubimy to jakoś w muzyce. Ciekawe, czy to będzie dalej konkret, czy teraz ty pójdziesz w abstrakcję. Kuba Dudek gra.

0: Kuba Dudek gra dla Państwa i dla Agnieszki. Agnieszka oddaje klimat.
1: Tak, myślę,
0: rzeczy,
1: że tak. Która z postaci z tej książki słucha takiej muzyki? Kardas, wydaje mi się.
2: No, Kardas takie mocniejsze brzmienia, tak zdecydowanie.
1: Ja myślę, bo tak się zastanawiam.
0: Ale Kuba mógłby mocniej to zagrać. Ale, on tylko tutaj,
1: bo kameralne, nie są lekkie.
0: Autorskie spotkanie.
1: Ale ja myślę, bo teraz się zastanawiam też nad drugim Kubą, czyli Kubą Karskim z książki, ale on to mi bardziej brzmi tak na jednak taki ciężki, ale rock taki typowy.
2: Tak.
1: Nie aż gotycki, ale prawda?
2: Tak, i możemy się nawet tutaj wrócić trochę do Bigamisty, gdzie on poznaje taką bardzo przyjemną panią patolog dębską. I jest tam taki moment, kiedy jest zafiksowany tą gotką.
0: Także te postaci poznaliśmy już też muzycznie wcześniej. Tutaj mało jest tej muzyki u ciebie.
2: No,
0: to
2: w Białych Madonnach rzeczywiście jest mniej muzyki niż poprzednich.
0: Mniej się odnosisz przynajmniej do tego. Ania wzięła książkę, chyba znowu będzie czytać?
1: Nie, mam zamiar już króciutko tylko oddać się właśnie mojej przyjemności, nie wiem czy Państwa, głośnego czytania, ale teraz chcę, żebyś opowiedziała nam o tej dedykacji, którą znajdujemy w książce. Rodzicom, którzy kochają pomimo braku więzów krwi, szczerze i prawdziwie.
2: Tak, dlatego że to też trzeba troszeczkę właśnie wrócić do Zojki i do jej charakteru i tych uprzedzeń do dzieci, bo ona rozmawia z Kubą. Tu możemy zdradzić, bo sytuacja z Kubą i jego adoptowanym synem.
1: Tak, powiedzmy.
2: No to wracamy znowu do Bigamisty. Nie wiem, czy pamiętacie scenę, kiedy Kuba ratuje dzieciaka z zestawu na księżymunie. W późniejszym czasie okazuje się, że staje się jego ojcem adopcyjnym, tak w cudzysłowie, bo to może nie jest do końca tam
1: sformalizowane.
2: Tak, sformalizowane, ale bardzo się z nim, można powiedzieć, zaprzyjaźnia, wręcz jest między nimi taka relacja po prostu miłości rodzicielskiej. I Zojka ma z tym problem, ona tego kompletnie nie rozumie. I tutaj w tej książce jest bardzo mocny nacisk właśnie na taką relację dzieci, a rodzice tacy przysposobieni, może o tak to powiem. I Zoja z nim rozmawia i ta rozmowa też jest bardzo ważna dla tej książki i w ogóle dla całego tego tematu, bo Zoja widzi w tym tylko problem. No po co komuś dziecko, to jeszcze nie swoje, to co on z tego będzie miał?
1: Nieraz ten wątek się pojawia w scence z sąsiadami z góry. Też było, że dlatego sąsiada to facet wychowujący samotnie dziecko, już nawet swoje czy nie swoje, tu nie było tego problemu, ale sam wychowujący dziecko, taki podejmujący się takich zadań, jakieś heroiczne w ogóle, czyli mężczyzna w sytuacji opiekuńczej, to nie jest rzecz oczywista.
2: Tak, jeszcze dla wielu osób tak.
0: No ale coraz częstsza jak
2: tak, i te młodsze pokolenia nie ma problemu, bo nawet jak się popatrzy na ulicę, facet z wózkiem, normalna rzecz. Ale ja pamiętam jeszcze, nie wiem, te 15 czy 20 lat temu, to tak, taka średniawka, nie?
0: Tak, ale dzisiaj już te wzorce są jakby, prawda?
2: Tak,
0: już można czerpać z tego.
2: Zupełnie inaczej się w tej chwili dzieje. No ale tu mamy pana Zygmunta, który ma tam, nie wiem, 7 tych z hakiem, powiedzmy, nie? No to może sobie to inaczej interpretować. Ale wracając do Zoi i do tej dedykacji, to właśnie ona rozmawia z Kubą na ten temat. I to Kuba jej w taki sposób bardzo ojcowski tłumaczy, na czym ta miłość polega. I ona nie dowierza, ale zaczyna sobie trochę inaczej to w głowie wszystko układać. Zresztą nie tylko dlatego, bo też przez całą sprawę, której dotyczy tutaj to śledztwo.
1: A ta sprawa rozwija nam się, nie wiem czy chcę powiedzieć tak jak w rzeczywistości, chyba trochę szybciej niż naprawdę toczą się śledztwa. Teraz mówię o sprawie nie między Zojką a Kubą, tylko o samej sprawie kryminalnej. My przywykliśmy do, nie wiem czy Państwo przywykli, ale czasem oglądam jakieś seriale, gdzie to się wszystko tak toczy. Tutaj jeden śledczy wpadnie na coś, przychodzą świeże badania.
2: W ciągu godziny
1: tak, oczywiście. Profiler nam bardzo taki ścisły portret tego zabójcy szkicuje. Tak, tak. Tutaj myślę, że zachowałaś taki kompromis pomiędzy potrzebą jednak napędzania akcji literackiej,
0: a prawdą,
1: zdrowym rozsądkiem.
0: Tak,
2: no bo umówmy się, że nie każde dochodzenie, nie każde śledztwo, nie każde zabezpieczanie śladów jest idealne. I u nas tak tutaj, w Białych Madonnach dokładnie tak jest. Ale to, o czym powiedziałaś teraz, to też taka ciekawostka, bo ostatnio w Toruniu odbył się Kalejdoskop Kryminalny, to jest taki festiwal i tam właśnie dostała głos policja i kilka osób z policji wypowiadało się na temat jakości polskiego kryminału, czyli na ile te fikcje nasze, te sprawy i te śledztwa są no, w jakiś sposób realne i jak to jest napisane. No i z takim bardzo dużym, z taką dużą pochwałą ci policjanci się wypowiadali.
0: Teraz, tak?
2: Tak, że owszem, no wiadomo, że te śledztwa w książkach czy w serialach, one są na turbo przyspieszeniu, ale umówmy się, że jak ja bym tutaj przez pół książki pisała, jak Kuba wypełnia dokumenty, no to naprawdę i jakie, i jak przychodzi do pracy, siedzi pół dnia i pisze papiery, a potem umorzenie i umorzenie, no to jaki to by był tekst?
0: Samo wypełnianie dokumentów to dokumentów, ale to też jest kwestia samej wiedzy, prawda? Czasami rozmów z tą policją, z tymi policjantami, dowiedzenia się czegoś, no jednak pewne rzeczy oni też mogą zdradzić.
2: Tak, no tutaj ta pierwsza scena, która tak, znaczy pierwsza scena już na czynność, z czynności, tak, mam na myśli, tak naprawdę, gdyby nie zadziorność Zojki, ale też nie jej wiedza, to ta sprawa byłaby natychmiast umorzona i zamknięta. Zresztą,
1: bo dla prokuratora łatwiej, prawda?
2: Bo było łatwiej.
0: Umorzyć sprawę.
2: I szczerze, ja pracowałam przy tej książce z prokuratorem. Ja byłam zszokowana statystykami, podejściem do niektórych rzeczy, tym, że jak się nie zgadza, to... Dobra, to
1: ale ten
2: zgadzać.
1: Twój to był dobry prokurator czy zły prokurator?
0: No to był już dobry, no, bo tłumaczył wszystko. Ale też
2: tak.
0: Ale
2: bo ktoś może pomyśleć, że o Jezus, ja tutaj powymyślałam takie głupoty, że na pewno by tak nie było. Akurat te sceny z udziałem prokuratora były konsultowane.
0: A no właśnie, o tym mówię, że konsultujesz pewne rzeczy, prawda?
2: I
0: to jest fachowe.
2: Właśnie,
0: ale też chciałem zwrócić uwagę na intuicję, bo o ile policjant powinien mieć intuicję w ogóle, prawda? Żeby rozwiązywać takie zagadki. Prokurator też pewnie powinien mieć, no ale to już jest inny temat,
2: tak.
0: To ty też musisz mieć istotną intuicję, pisząc taką rzecz. Może trochę innego rodzaju intuicję, ale jednak, nie? Nakierowaną dokładnie na to samo tak naprawdę.
2: Tak, ale z drugiej strony, jak już się napisało kilka tych spraw i kilka rozwiązało,
0: ale
2: zamknęło,
0: ja wiem,
2: to...
0: Zabić tego czy tego, to już wszystko jedno. Tak, to już jest rutyna już.
2: Wiesz, moi bliscy nie chcą ze mną oglądać seriali, bo ja cały czas komentuję, że tak by nie było, tak by nie było, tak by nie było.
1: Już taką się zrobiłaś trochę ekspertką.
0: No. Ale może mieć swój pomysł na chociażby rozwiązanie pewnej sprawy. W jaki sposób zabił albo coś tam. No,
1: no każdy może mieć swój pomysł. Ale to niech każdy pisze swój kryminał.
0: No tak, no i pisze.
1: Każdy może mieć swój pomysł.
0: A ty masz od razu pomysł, no bo powiedziałaś
2: na,
0: tutaj...
2: Na śmierć?
0: Tak, właśnie. Powiedziałaś nam tutaj, że masz te punkty, tak, czyli początek, coś tam tak. I że kto zabił, prawda?
2: Tak.
0: Ale wiesz, jak zabił?
2: Z reguły tak, bo to z reguły już się wiąże z późniejszą akcją.
1: Czyli wokół tego potem tak, nadbudowujesz.
2: Tak. No przy Białych Madonnach tutaj nie ma dyskusji. To jest kluczowy sposób zabójstwa.
0: No doszliśmy do tego kluczowego pytania, kto zabił. Dziękuję.
1: A ja mam jeszcze inne kluczowe pytanie. Ja mam inne kluczowe pytanie. Ten język policjantów, bardzo specyficzny. Czasem to są grube słowa, czasem wręcz zdrobnienia, prawda? Mhm. Ponieważ straszną rzeczywistość niekiedy oswajamy. Też mówiąc o tym, że badanka przyszły albo coś tam i to są właśnie takie słowa, którymi łagodzimy te rzeczy. Ale skąd wiesz jakie?
2: Słowa?
0: Tak.
2: Trochę, znaczy nie no, one są trochę inspirowane, bo to jest tak, że jak ja bym napisała całą książkę, tak jak rzeczywiście policja ze sobą rozmawia, to ja nie wiem, czy to by było zrozumiałe. Bo wiem, że są autorzy, zresztą naprawdę duży szacunek do jednego z nich, bardzo lubię jego książki, gdzie to jest były policjant i on pisze w taki sposób właśnie, że tego slangu
0: języka.
2: Jest tego bardzo dużo tam.
0: Tak.
2: No różnie to tam wydawcy potem sobie z tym radzą, albo robią gwiazdki, albo odnośniki, albo coś. No ja jednak tak balansuję. Ja sobie tam wtrącam od czasu do czasu jakieś powiedzenie, jakieś określenie, ale na tyle ono jest powiedzmy popularne, żeby czytelnik wiedział, co to znaczy, nie? Żeby nie musiał tam jakoś bardzo szukać, tropić się, domyślać, o czym oni rozmawiają. To jest raz. Tutaj jeszcze wspomnę o jednej sytuacji, bo pisząc Białe Madonny miałam przyjemność być w zakładzie karnym i jestem bardzo wdzięczna, bo rozmawiałam dwukrotnie z panią porucznik, która w ogóle jest tu na sali, ale może nie będę mówić. Jest też w podziękowaniach i napisałam scenę, bo ja już scenę miałam. Jak pojawiłam się w zakładzie karnym, porozmawiałyśmy chwilę i ja jak ona opowiadała, to wyłapywałam takie słowa, które później musiałam bardzo się, albo sobie notowałam, albo też skupiałam na nich uwagę, że okej, nie znam ich, nie wiem, co to znaczy, albo wiem, co to znaczy, bo się domyślam. I potem tą moją scenę udekorowałam tymi słowami. Wiecie, jaki był efekt? Redakcja do mnie zadzwoniła tak, co to w ogóle znaczy? A chodziło o żelazną kasę. Musiałam się mocno tłumaczyć i musieliśmy jeszcze z redaktorem jednak zmieniać jakby trochę tą rozmowę i modyfikować ją, żeby ona była po prostu jasna,
0: bardziej czytelna.
2: Tak samo jest scena, kiedy Kuba idzie na Beskidzką i rozmawia z jedną z osadzonych i oni też rozmawiają w taki sposób, no ja sobie nie wyobrażam też, żeby ona tak mówiła normalnie, tak, żeby rozmawiała z nim, więc też tak jest tego slangu trochę. No właśnie, no to jest też taka...
1: Ale jak słyszę, sztuka bycia pisarzem to jest też sztuka chodzenia na kompromisy z wydawcą, z redaktorem.
2: Tak.
1: Tak, nie bardzo sobie wyobrażam dzisiaj autorki kryminałów, która mówi, nie, będzie tak jak ja chcę. Ten kryminał
2: znaczy, może być, bo tylko pytanie po prostu,
0: a ze sobą idziesz na kompromisy?
2: Czy ja
0: ze sobą, tak, chadzasz na kompromisy?
2: No ja się wściekam strasznie. Ja pracuję z osobą, z którą po prostu wiele lat pracuję. Ja mam do Filipa Modrzejewskiego olbrzymie zaufanie, bo to jest bardzo doświadczony redaktor. Jeżeli on mówi, że powinno być inaczej, to ja to po prostu biorę na klatę i mimo, że się powściekam, pokrzyczę, nie wiem, 3 razy skreślam, drę, rzucam, to i tak on ma rację później, finalnie.
0: Jest jedna rzecz, którą naprawdę podziwiam, bo trzeba na chwilę wyjść, no piszesz i wyjść z tego świata, wrócić do rzeczywistości, pójść na zakupy, nie wiem, porozmawiać z rodziną, coś tam i po dłuższym czasie wrócić i być dokładnie w tym samym momencie, no bo jednak spójność się liczy, prawda? Tak. A ty jeszcze dokładasz tutaj element poprawek, a to przyjdzie ktoś, coś powie, coś zmieni, tak? Szukasz tej wiedzy i tak dalej. Czyli ciągle żyjesz w tym świecie, tak
2: to
0: naprawdę.
2: Jest tak, że ja będąc w fabule, ja w niej jestem cały czas. Mimo, że jakby fizycznie robię różne rzeczy, to bardzo często łapię się na tym, że myślami jestem w ogóle w trakcie jakiejś absurdalnej rozmowy, nie wiem, wymyślania na przykład jakiegoś dialogu albo w jakiejś takiej sytuacji zupełnie odległej.
0: Tutaj wrócę do Łodzi, o której Ania już wspominała w tej rozmowie, że trochę łatwiej znając to miejsce przynajmniej zdarzeń, prawda? Że ta Łódź daje ci taką pewność.
2: Nie? Tak. No Łódź jest jednym z bohaterów zawsze. Więc daje mi to możliwość takiego, bez zastanowienia poruszam się ulicami. Nie muszę się zastanawiać, że tam Zojka jechała na Księży Młyn, to które
0: jechała. No o to mi chodzi właśnie, że jeden element odchodzi, że jesteś w tym świecie, bo i tak jesteś.
2: Tak.
1: Ale tak myślę, że kiedy żyje się po części w fabule książki, to kiedy się obcuje z takimi lokatorami swojej głowy, jak Zoja, czy jak Kuba, to całkiem nie jest źle. Jak Piotrowski.
0: No, ale są, tak?
2: Nie. Coś ja ich bardzo lubię.
1: Ale są autorzy, którzy wymyślają sobie takich bardzo złych bohaterów, jako tych protagonistów, tych głównych bohaterów książki, to musi być im ciężko.
2: Jest
1: żyć
2: ciężko
1: z jakimiś psychopatami czasem. Na przykład, prawda?
2: Jest czasem ciężko, bo jednak, wiesz, no, wymyślasz to zło, kręcisz się wokół niego, zwłaszcza wokół takich rzeczy, no bo żeby napisać scenę, żeby ona była realistyczna, to ja też muszę wejść czasem w takie niefajne rewiry i żeby je tak poznać dogłębnie, chociaż scena będzie na pół strony i to będzie raptem, nie wiem, 10 zdań, to ja potrzebuję zrozumieć, dlaczego tak jest i poznać jakby ten temat. Tak samo tak tutaj było z narkotykami na przykład. Ja się otarłam już o Darknet i jak zobaczyłam, jakie rzeczy ludzie sobie robią i w ogóle to było straszne.
0: No już masz punkt wyjścia do pisania następnych rzeczy. Agnieszka, przecież znamy cię. Wiemy, że to wykorzystasz. Nie wiem, Kuba Dudek skąd czerpał jeszcze inspirację, żeby dopisać coś do tego. To już będzie dramat, tak? Już morderstwo?

0: Ty, Kuba, nie znałeś tekstu, a sobie napisałeś taką muzykę. No.
1: Kuba ze mną rozmawiał.
0: No tak, nie no. Czyli jemu już wcześniej powiedziałeś, kto zabił, tak?
2: Proszę bardzo. Okay. Kto ma uwagę, spostrzeżenie, pytanie? Proszę, śmiało.
0: Proszę pytać.
2: Proszę bardzo. Chętnie podam mikrofon. Proszę.
3: Książki jeszcze oczywiście nie czytałam, więc uwaga dotyczy tak
1: to,
3: ogólnie.
1: To dobrze świadczy.
3: Więc uwaga dotyczy ogólnie właśnie dzisiejszego spotkania i w ogóle takiej fajnej, hucznej premiery. Ja się bardzo, bardzo cieszę jako pani czytelniczka od pierwszej książki, że właśnie z takim coraz większym
1: rozmachem
3: i że właśnie w Łodzi panią widać, bo te początki to ja właśnie ubolewałam, że tak jakoś te dwie pierwsze to tak przemknęły delikatnie. No Bigamista to w ogóle miał taki niefart z tą premierą.
1: Pandemia,
3: a teraz naprawdę moje serce się raduje i czekam na jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Rozpycham się łokciami jak mogę.
4: No dobra, to ja się trochę rozepchnę, bo mam dwa pytania. Czy nie korci pani, żeby jednak Zosię Słoneczko gdzieś do kryminału przesunąć chociaż na chwilę, bo ona by była świetną taką pomocą śledczego, myślę.
1: Może, bo przecież ja się nie zarzekam. Ja czasem, to są takie bardzo delikatne akcenty, nawet w Białych Madonnach jest taka maleńka scena, gdzie się nagle ktoś pojawia i tylko tacy wytrawni czytelnicy będą wiedzieli, skąd ta postać się wzięła. Chociaż ona jest epizodyczna i tam niewiele działa i nie ma wpływu może na śledztwo, ale sam moment pojawienia się tej postaci, jednej, drugiej, to jest nawiązanie jakieś do tego, co już było i taki uśmiech do czytelnika.
0: Drugie, tak.
4: Super, to są bardzo fajne takie wątki. A drugie to właśnie tutaj w kontekście dodatkowej muzyki dzisiaj przy spotkaniu. Jest taki autor, który gdzieś tam wrzuca swoje playlisty do różnych książek, które wydaje. Czy nie zastanawiała się pani, czy nie zrobić też czegoś takiego, bo ta muzyka pozwala budować klimat i jeszcze fajniej się można w to zanurzyć.
1: My przy Nie zabijaj zrobiliśmy z wydawcą na Spotify taką playlistę. To były początki w ogóle wtedy takiego nurtu w ogóle robienia tych playlist, więc to nie wiem, czy jak to się naprawdę sprawdziło, czy nie.
0: W pytaniu, pani jest też, co byś polecała na takiej playliście. Ja pamiętam, że do bardzo korzennej pani śpiewającej kiedyś wróciłaś w mojej audycji, kiedy robiliśmy razem taką historię.
1: A przy opowiadaniu.
0: Tak, i że... No takie bluesowe rzeczy też są dla ciebie jakieś fajne, nie? Nie obce ci.
1: Tak, no przy Nie zabijaj Bambi miała adapter w domu i słuchała starych płyt. I właśnie była taka scena, kiedy ona... Tylko z czego ona słuchała? Poczekajcie.
0: Którejś pieśniarki bluesowej?
2: Zrób jakiś taki konkurs, wiesz, dla czytelników.
0: Chyba tak, nie? Chyba tak mówiłaś, że tak było.
1: Tak.
2: No jeszcze szansa ostatnia.
0: Proszę bardzo, o tutaj młody człowiek, to...
1: To będzie dobre pytanie.
0: Nie, ja jestem zdziwiony, bo się nie boi kryminałów. Dobra, lecimy.
5: Ja mam pytanie odnośnie książki dla dzieci. Czy wyjdzie w tym miesiącu jakaś?
1: Ach, w tym miesiącu? Obawiam się, że w tym miesiącu może nie wyjść.
5: A w ogóle?
1: A w ogóle? No zobaczymy. Nie wiem, na razie... Na razie się jeszcze nic
0: tak,
1: nie robię.
0: Tak, powiedz, że to jest twoja prośba, konieczność i wiesz.
1: Ale staram się tutaj...
0: Wywieraj presję na autorce.
1: Wymyśleć.
2: Tak, bo przypomnijmy, że ukazały się świetne powieści detektywistyczne dla młodszych odbiorców. I to był Dom pod ptasimi głowami. Taki był tytuł?
1: Tak, Pałac. Tak.
2: Pałac pod ptasimi głowami. I jeszcze druga
1: książka.
2: Czarci młyn. Tak jest. Jedna łódzka, druga podłódzka bardziej.
1: Tak, taka wakacyjna była.
2: Także, no proszę bardzo, młodzi czytelnicy czekają na resztę.
0: Naprawdę, bardzo się cieszymy.
2: Bardzo było nam miło, że państwo nas dzisiaj odwiedzili. Dziękujemy również radiosłuchaczom za uwagę. To była prapremiera książki Agnieszki Płoszaj, Białe Madonny. A byli z nami Piotr Bielacki. Tak, Agnieszka Płoszaj przede wszystkim. Brawo. I Piotr Bielawski.
0: Tak, byłem też, oczywiście. Anna Groblińska.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Kuba Dudek. Ze swoją muzyką dopisaną specjalnie na to spotkanie. A kto zabił, to w następnym odcinku już. Dziękujemy pięknie.
6: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania.

0: i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiowódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tramwaje stoją w korkach przez kolejny remont Placu Wolności. Trwa naprawa zapadniętej kostki. Kryzys w sądach. Drastycznie brakuje lekarzy sądowych. W wiadomościach powiemy też o wyjątkowej procesji Bożego Ciała w Łowiczu. W dzień pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Korki tramwajowe w centrum Łodzi. W związku z remontem Placu Wolności wiele tramwajów przekierowano na północną, które w godzinach szczytu kotłują się u zbiegu Skilińskiego oraz Ogrodową i Zachodnią. Przypomnijmy, to kolejny remont Placu Wolności po tym, jak pod wpływem ciężaru tramwajów zawaliła się kostka brukowa. Remont utrudnia wielu łodzianom podróżowanie po mieście.
11: Tak, gdzieś od godziny trzeciej.
12: Mówisz, że teraz do pracy, z pracy wraca półtorej godziny.
11: To nie jest do wytrzymania. Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
12: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
13: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
10: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że remonty zawsze powodują utrudnienia, a wakacje są okresem, w którym mniejsza liczba mieszkańców doświadcza tych niedogodności. Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji. A co zmieni się tym razem? O tym piszemy na naszej stronie.
0: Więcej na radiowódź.pl.
10: Dramatycznie spada liczba lekarzy sądowych, alarmuje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie we wszystkich sądach okręgowych w Polsce jest na tych stanowiskach prawie 50 osób mniej niż półtora roku temu. W 12 okręgach lekarzy sądowych nie ma w ogóle. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnia, że rozwiązanie problemu jest proste.
14: Albo ministerstwo zapewnia dostępność lekarzy sądowych, albo uchyla ustawę o lekarzu sądowym i te czynności ceduje na lekarza, bo proszę pamiętać, ta procedura związana z lekarzem sądowym polega na tym, że wcześniej i tak trzeba pójść do lekarza. Natomiast do lekarza sądowego idziemy w drugim kroku, żeby potwierdził uprzednio wykonane badanie i uprzednio postawioną diagnozę.
10: Naczelna Rada Adwokacka aktualne dane o liczbie lekarzy sądowych przekazała do Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, apelując o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uchylenia ustawy o lekarzu sądowym. Góry lub morze to kierunki wyjazdów na długi weekend najczęściej wskazywane przez podróżnych na warszawskich dworcach. O to, dokąd jadą i co zamierzają robić, pytała ich Dagmara Kędzior.
15: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada. Nocy nic nie jest w stanie zniechęcić.
16: Do pracy. Zawsze, jak na 2 tygodnie, do pracy.
17: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
18: Odpoczynek po urlopie.
10: Jak poinformowała spółka PKP Intercity, do 7 czerwca zostanie doczepionych dodatkowo 590 wagonów do 340 najpopularniejszych pociągów. Podwójne składy będą jeździły m.in. z Warszawy do Zgorzelca i z Krakowa do Olsztyna. Kolorowe stroje ludowe, śpiewy i tłumy zgromadzone w centrum miasta. Łowicz po raz kolejny przyciągnął mieszkańców i turystów na jedną z najbardziej charakterystycznych procesji Bożego Ciała w Polsce. Wyróżniają ją tradycyjne stroje, dzięki którym wydarzenie od lat przyciąga mieszkańców i turystów.
3: Tak gościnnie, tu jest tak świątecznie.
18: Czy pani jest z Łowicza?
3: Nie, z Toruńskiego województwa, Kujawsko-Pomorskie.
18: I przyjeżdża pani?
3: Nie, pierwszy raz jestem.
19: Nie przepuścimy żadnego roku, po prostu czekamy na ten moment, no, z utęsknieniem, że tak powiem.
20: Ja akurat z Łowicza nie jestem, mieszkam tutaj od 10 lat, ale moje dzieci tutaj się urodziły i mamy taką tradycję ładną, kolorową, więc zachowujemy ją i będziemy zachowywać.
10: Procesja Bożego Ciała w Łowiczu jest wpisana w niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski. Od lat wskazywana jest także jako jedna z tradycji, które mogą w przyszłości trafić na listę UNESCO. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00. Na termometrach 23 stopnie, pogoda w województwie łódzkim dość zmienna, na niebie wciąż przeważa zachmurzenie umiarkowane i duże, choć miejscami pojawiają się rozpogodzenia. W części regionu mogą występować przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe są także burze. Wieczorem zachmurzenie duże, miejscami nadal może popadać, temperatura stopniowo obniży się do około 17 stopni. Noc zapowiada się spokojniej, z większą liczbą rozpogodzeń i bez większych zjawisk atmosferycznych. To ciepły, ale dość kapryśny dzień, warto korzystać z pogodniejszych chwil, choć parasol nadal może być przydatny.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: Ten relaks gwarantują Piotr Śliwiński, który program realizuje, i Piotr Bielawski, który bardzo serdecznie zaprasza teraz już na żywo. Ja wiem, że w poprzedniej godzinie państwo mnie słyszeli, ale proszę mi wierzyć, to było nagrane wszystko już jakiś czas temu. Przecież odbyło się spotkanie z Agnieszką Płoszej. Ale teraz już jestem na żywo, ponieważ nie mogą państwo tego stwierdzić, na przykład próbując mnie uszczypnąć, to podam godzinę i to będzie pewnik, prawda? 6 po 16.

0: forever. Just hold on, happier times are coming, alright? The sun exists behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, alright, darling?
1: No dobra, dobra, dobra, dobra. Lubi opowiadać. Ray, tak się nazywa. Fajne piosenki ma, to prawda. I zapowiedziała, że to będzie szczęśliwszy czas ten przed nami. No i oby, tak powiem. Na pewno to strefa relaksu, bo tak miało być w naszych programach, ale z drugiej strony czekamy na mecz tenisowy naszej reprezentantki, a tu już będą grały emocje w nas, również jak sądzę. Więc nie wiem, czy to taki relaks. Z trzeciej strony dzisiaj świętujemy, także i do tego w piosenkach można się odnosić. Są piosenki niezwykle uduchowione, ukazujące tak naprawdę ile w nas i potrzeby z jednej strony wyrażania tego, co nosimy i co w tej wrażliwości się zawiera, ale z drugiej strony jest to też tak, że nie tylko jest potrzebą, ale też jakąś, wydaje mi się, też jakimś metodą rozmowy z drugim człowiekiem, bo wrażliwością można rozmawiać, nie tylko słowami. Można się zrozumieć, można odczuć, można poczuć w tym drugim człowieku coś, czego być może i on już nie zauważa w tym pośpiechu, biegu, no bo jest coś takiego jak dobro w nas. Przekonuje o tym chociażby Mietek Szcześniak, bo z kim rozmawiać o tym uduchowieniu w piosenkach? No, myślę, że z nim właśnie. Taką płytę jeszcze w czerwcu wyda. Ktoś by powiedział, że to będzie płyta z gospel, bo jeździł przez długi czas do Stanów i tak naprawdę rzeczywiście z znakomitościami tej muzyki tworzył swój album. Ale ta płyta jest niezwykle rozrywkowa, powiedziałbym tak, i mieści się w kanonie muzyki rozrywkowej szeroko rozumianej, bo też i wiele inspiracji go dotykało przez wiele lat i potrafił z tego wszystkiego skorzystać. Może jest jakąś podstawą dla tworzenia tych wszystkich piosenek gospel i to takie naprawdę gospel, gospel amerykańskie. Tak, to jest na pewno taki powrót w ogóle do korzeni muzyki, nawet biorąc pod uwagę te różne inspiracje, o których już wspominałem, ale mieści się to w kanonie szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Proszę mi wierzyć, będą Państwo zadziwieni słysząc niektóre z tych piosenek. Z drugiej strony, rzeczywiście jakby muzyka zobowiązuje, więc taka, a nie inna tematyka. O czym chcę teraz nam Mietek Szcześniak opowiadać? O miłości, powiem wprost, zdradzając właściwie puentę. O miłości, tak. O tym, że gdzieś między ludźmi jest ta miłość. Gdzieś w nas właśnie głęboko ukryta. Może te piosenki potrafią ją odnaleźć. Nie powiem, że to Mission Impossible, czyli że połączenie tych trzech jakże różnych wątków jest niemożliwe w jednej audycji. No ale może najłatwiejsze nie jest. No ale może też Państwo w pewien sposób pomogą. Będzie też zaproszenie na przykład jakieś do wygrania dzisiaj. Proszę z radiem pozostać.

No proszę, muzyka się sączy, co więcej, czego więcej trzeba. Fajnie, że tak bezstresowo niektórzy z Państwa, jak sądzę, podchodzą jednak do meczu, na który czekamy. No bo co ma do przegrania nasza zawodniczka? To jej największy sukces już w tej chwili, może tylko ugrać jeszcze więcej, a dzisiaj nikt na nią tak naprawdę nie stawiał. No ale teraz to chyba już troszeczkę ten świat inaczej na nią patrzy, trochę stawia. No trzymajmy kciuki, niech jej się uda po prostu, ale faktem jest, przecież ma jeszcze wiele lat przed sobą i to jest jakiś taki początek, nowy początek dla niej na pewno. No, tyle mogę. Oczywiście nie komentuję zdarzeń sportowych, odnoszę się jedynie i też się zastanawiam i cieszę się z sukcesów przede wszystkim polskich zawodników, więc będę trzymał kciuki. Od czasu do czasu do tego meczu będę powracał. Jak już ten mecz będzie się odbywał, bo na razie no to jest zupełnie inny pojedynek na korcie Roland Garros. A jeśli chodzi o sączenie się muzyki, to rzeczywiście przedziwna historia, ale też czasami lubię, jak w ogóle coś w tej muzyce się dzieje, a nie przyspiesza, a nie każe po prostu bardzo dynamicznie żyć, tylko wręcz nawet uspokaja dzięki temu. Jest taka chwila, że można się nad czymś zastanowić.

No właśnie, w piosence mogą pojawić się naprawdę fantastyczne emocje i piękna wizja też świata. I to tego przykład Mieczysław Szcześniak wyśpiewał już lata temu, niebo lepiej. Piosenka sobie trwa. No powiem rzecz, która mam nadzieję zmobilizuje nas wszystkich do trzymania kciuków za naszą zawodniczkę, kibicowania jej, bo też może tak się zdarzyć, że dwie Rosjanki w finale zagrają, więc trzymajmy kciuki po prostu. Niech to będzie nasza zawodniczka w finale. I łącząc te wszystkie wątki, a wracając do Mietka Szcześniaka, więc jeszcze w tym miesiącu, pod koniec czerwca, wyda płytę. Płytę, którą nagrywał w Stanach Zjednoczonych przez dłuższy czas i nie mówię o miesiącu, dwóch, a o latach należałoby raczej wspominać. Nagrywał z mistrzami faktycznie, bo to nazwiska wielkie, współpracujące z wielkimi postaciami. O czym też sobie wspomnę z Mietkiem Szcześniakiem jeszcze w dzisiejszej audycji. No i nagrywał płytę, która była nawet nie jego marzeniem, ale była taką formą przesłania, które jest w nim, które nosi w sobie i które chciał w różnych piosenkach zapisać. I to się właściwie mu udało, jak twierdzi. Piosenki powstały, płyta też. No i to tak przedpremierowo też w pewien sposób w dzisiejszej audycji o tej płycie.

0: porozmawiajmy o tym, co naprawdę ważne i niezwykle jednak nas wzbogaca, bo gospel, trzeba przyznać, nas wzbogaca, a w ogóle to, co jest tu w muzyce, nas wzbogaca, musisz przyznać?
1: Muszę przyznać i jeszcze przyznać, że to w ogóle jest niezwykłe, że w tej różnorodności wymyśleń znalazło się miejsce dla takiej abstrakcji jak muzyka, i że możemy jeszcze do tego dodać słowa i opowiedzieć historie, które nam skracają z głowy do serca drogę. No, to jest coś.
0: To jest taki język, który może być zrozumiały w każdym zakątku tego świata, prawda? I ta uniwersalność mnie cieszy najbardziej.
1: Mnie też cieszy, że można też złapać ładny kontakt z ludźmi, którzy zechcą słuchać, bo rzeczywiście z kosmosu to może wyglądać dziwnie, że jeden na scenie stoi, a tam 1000 ludzi go słucha, że co to niby ma być?
0: No, wymiana energii.
1: Ale to jest też fajna metaforka na bycie artystą, bo to znaczy, że on się naprawdę przydaje, bo pomaga sformułować to, czego w codziennym zabieganiu nam się często nie udaje. Dokonać jakiegoś skrótu i wzruszenia.
0: Nawet twierdzę, że masz taką możliwość pokazania mi tego, co ja nawet noszę w sobie, nie mówiąc świata, w którym też się przecież poruszam cały czas, w taki zupełnie inny sposób, z innej perspektywy odczuwania i tak dalej. Ja nie przeżyję 100 żyć, bo mam jedno, prawda? Ale dzięki takim doznaniom, poczuciu, co jest w piosence, co jest w utworze muzycznym, no nagle rozszerza mi się ta perspektywa i znajduję ten świat na nowo, nie? Inaczej trochę.
1: No, a poza tym wiesz, oprócz tego, że żywe instrumenty grają i żywi ludzie śpiewają, co jest ważne w tej technicznej rzeczywistości teraz, gdzie dużo elektroniki jest i nie mówię, że jest zła, tylko, że może się przejeść. Fajnie, że ciągle bije źródełko w postaci umiejętności żywego człowieka i w graniu, i w śpiewaniu, i że może się tą energią raz wykazać, ale dwa, może ją przekazać, może się podzielić. I dobrze jest tego źródełka, który jest i bluesem, i soulem, i rytm bluesem, i funky. Można w tym się pięknie zmieścić i odświeżyć.
0: No i ty właśnie pojechałeś właściwie szukać tych korzeni, prawda?
1: Tak.
0: Trochę trwało nagrywanie tej płyty. Ja pamiętam, że 2 albo 3-krotnie mi już o tej płycie opowiadałeś.
1: Sam się dziwiłem, że to tak trwa, ale wiesz, pracowaliśmy tylko wtedy, kiedy latałem do Stanów i choć od kilkunastu lat latam i nagrałem tam jedną płytę, którą nazwaliśmy z Wendy Waldman, która jest współtwórczynią Signs, czyli Znaki. Ona wyszła też w Polsce w 2011 roku. To spotkaliśmy na tej płycie się z chórem Life Choir z Los Angeles i jego przewodnikiem H.B. Barnumem. Niezwykłą postacią, legendarną. Pracował w Motown, produkował rzeczy dla Jackson's Five, między innymi dla Franka Sinatry, dla Phila Collinsa, dla Gladys Knight, dla Raya Charlesa. Więc wiesz, spotkać takiego tuza, który na dodatek jest w obejściu prostolinijny, skromny. I jak to ukułem w powiedzeniu, to kolejny przykład na duży format, który jest prosty w obsłudze.
0: Szczerość jest ważna. A czego cię nauczył?
1: Utwierdził tylko, że tylko. Utwierdził, i to jest właściwie wykrzyknik, który powinien być, żadnego tylko, że to jest dobra droga, kiedy człowiek jest skromny, bo każdy ma jakiś talent i nie ma co zadzierać nosa, no bo ma też wady każdy. I że można to ładnie uzupełnić istnieniem innego człowieka, innego artysty, który dopowie, czy za pomocą siły muzyki, czy siły słowa, czy interpretacji.
0: No to skoro jakby potwierdził to, co nosisz w sobie i co wykonujesz na co dzień, to spytam, a coś zmienił w twoim podejściu do muzyki właśnie w tym poszukiwaniu korzeni tej muzyki?
1: Zmienił otwartość i zmienił zapamiętanie takie, wiesz, bo ja kiedy po raz pierwszy śpiewałem na przykład piosenkę, którą H.B. Barnum napisał dla mnie, aż mnie zatyka, bo to człowiek, który przez prawie 30 lat z Aretą Franklin pracował, no to tak. Wiesz, ja nie chciałem wreszcie nagrywać tej płyty, szczególnie kiedy zobaczyłem, z kim mam do czynienia, bo myślę sobie, no było, jest i będzie mnóstwo świetnych artystów, po co drzewo do lasu? A on mówi, wiesz, mnie tak, są rzeczy, których nie da się przecenić. No na przykład to, że mówisz językiem który zrozumie każdy człowiek na ziemi. Mówisz językiem duszy. Więc potwierdził mi, że jestem na dobrej drodze, że nie mam co słuchać tych, którzy mi wytykają to i owo, że coś tam naśladuje Murzynów, albo że śpiewam jakieś o duchowych sprawach. A tu jak nie śpiewać o duszy, skoro ją mamy? Jak nie śpiewać o ciele, skoro je mamy? Dopiero wtedy o całym człowieku można, kiedy jedno drugie się poruszy. No więc duszy się poruszy.

To jest akurat utwór, który już wcześniej Mietek zarejestrował, ale to jest ta amerykańska wersja. To brzmi właśnie tak po nagraniach w Stanach Zjednoczonych. Tak jest ten amerykański Mietek Szcześniak. Źle powiedziałem, bo muzyka jest uniwersalna, przekaz, emocje są uniwersalne i o to chodzi. Tak samo jak te rozmowy. Ja wiem, że niby dotyczą piosenek z płyty, która powstała i która za moment się ukaże i o której mówimy sobie przedpremierowo, ale to jest o życiu, o nas, o naszych relacjach pomiędzy nami, o tym, co w nas, czy my potrafimy emocje pokazywać innym, czy rzeczywiście to uduchowienie ma dla nas znaczenie, jakie ewentualnie ma znaczenie, jak potrafimy w tym świecie uduchowionym się odnaleźć i odnaleźć również innych, bo to ważne, jak być razem, a nie tylko dla siebie. No, do wielu rzeczy Mietek się odnosił, tak sobie gawędziliśmy, do wielu rzeczy i od razu jakby przychodziło mi na myśl, rozmawiamy o życiu, o nas wszystkich, nie tylko o jednym tworzeniu, o tworzeniu piosenek, w ogóle o wszystkich rzeczach, które robimy my ze sobą i my pomiędzy nami. Taka jest prawda. No, do kilku jeszcze refleksji wrócę w dzisiejszej audycji i wróci sam Mietek Szcześniak. A jeśli chodzi o ludzi, którzy inspirują się i wracają do takich korzennych rzeczy od gospel przez bluesa po soul, to no, mój ulubiony Leon w tym zestawie na pewno.

Better Man, Leon Bridges, Better Man, bo zawsze trzeba starać się być lepszym. Takie lubi historię opowiadać o człowieku, taki zwyczajny, o zwyczajnym człowieku w swoich piosenkach. Zawsze tak czynił. No, jest rzeczywiście to zapisane w soulu czy w gospel, że właśnie to o nas są rzeczy wprost, gdzie się z głębi wydobyte po prostu. Po to tworzenie.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fyry.
3: Fyry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
5: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzej, nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
5: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
3: Justyna Krakowiak,
5: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: 5 do 100. Zapisałeś się już?
7: Do czego? Na co?
8: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
7: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
8: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
7: Szczegóły na radiołódź.pl.
9: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej!

0: Przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lay's.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Hiżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 17. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Za kilka minut polska tenisistka Maja Chwalińska zagra w Paryżu o finał wielkoszlemowego Roland Garros. Policja w Łódzkiem apeluje o rozsądek w czasie wypoczynku nad wodą. Komisja wypadków lotniczych będzie ustalać przyczyny tragedii w Małopolsce. Do końca dnia w regionie pogodnie i ciepło, teraz w Łodzi 25 stopni. Dosłownie za chwilę polska tenisistka Maja Chwalińska zagra o finał wielkoszlemowego Roland Garros. Rywalką Polki na kortach w Paryżu będzie Rosjanka Diana Schneider. We wcześniejszym półfinale inna Rosjanka, Mira Andrijewa, wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-1, 6-3 i czeka już na finałową rywalkę. Długi weekend może być niebezpieczny, dlatego służby apelują o rozsądek, ostrożność i trzeźwość nad wodą. W zeszłym roku w Polsce utonęło ponad 200 osób. Zasady bezpieczeństwa na kąpieliskach, stawach i jeziorach przypomina komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
12: Zawsze używaj kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej, nawet jeśli dobrze pływasz. Nigdy nie korzystaj ze sprzętu wodnego po alkoholu. Dostosuj prędkość do warunków na wodzie oraz natężenia ruchu. Zachowuj bezpieczną odległość od innych użytkowników akwenu oraz kąpielisk.
11: Warto też nie przeceniać własnych umiejętności w wodzie i nie pozostawiać dzieci bez opieki.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Od drugiej nad ranem trwają działania służb w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym w okolicach Mszany Dolnej w powiecie jelimanowskim w Małopolsce. Śmigłowiec Robinson zniknął z radarów, a kilka godzin później znaleziono jego wrak. Ze względu na liczne obrażenia na pomoc dla pilota było za późno. Teraz trudno dostępny teren wypadku jest zabezpieczany, mówi rzecznik limanowskich strażaków Wojciech Boczak.
14: Sam obszar katastrofy jest to zlokalizowane w jednym skoncentrowanym miejscu, natomiast trudny teren, bardzo trudny dojazd tylko i wyłącznie pojazdami czterokołowymi typu quad, ewentualnie pieszo.
11: Na miejscu wypadku pracują policjanci i prokurator. Służby czekają na przyjazd przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Łódź pamięta o wolnych wyborach sprzed 37 lat. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do polskiego Sejmu i Senatu. Symbolicznie rozpoczęły okres transformacji ustrojowej, a ich wynik przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce. Więcej na ten temat nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: Wybory poprzedziły obrady okrągłego stołu, w których brali udział przedstawiciele władz partyjnych i demokratycznej opozycji. Według nowej ordynacji wyborczej działacze opozycyjnej Solidarności zdobyli niemal wszystkie dostępne mandaty do Sejmu i Senatu. Wybory te przyczyniły się do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności.
16: To jest data fundacyjna obecnej Rzeczypospolitej Polskiej.
15: Mówi dr Andrzej Kompa, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
16: Był to plebiscyt niechęci do komunistów i krzyk wolności w kierunku tego, co nazywano podówczas modnie pluralizmem politycznym, czyli swobody ekspresji politycznej poprzez zagłosowanie na tych, których wspieramy.
15: Od 2013 roku dzień 4 czerwca obchodzony jest w Polsce jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: A o tych wydarzeniach pamięta się także w Łodzi. U zbiegu ulic Sienkiewicza i Narutowicza znajduje się plac 4 czerwca 1989 roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 18. W nocy w regionie zachmurzenie duże, ale na ogół będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich.
13: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Piotr Bielawski, to ja zapraszam. To będzie druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Już państwo dopytują, jakie to zaproszenia będę rozdawał. No, to może jeszcze nie teraz. Teraz to już zaczynamy się emocjonować, bo nasza Maja zagra ważny mecz. Teraz albo nigdy.

Everything Now, to teraz musi Maja wygrać po prostu z panią Schneider, ale nie powiem teraz albo nigdy, nie zgodzę się z taką myślą, bo jeszcze tych szans, myślę, będzie miała mnóstwo. Jest już fantastyczną zawodniczką, możemy jedynie pomagać jej, trzymać kciuki. No i niech się udaje już teraz, jak najbardziej, ale pamiętajmy, to tylko sport. Na razie zaczęła, wydawało się, że całkiem nieźle, ale nerwy i dwa punkty niepotrzebnie stracone. No to spokojnie, od czasu do czasu i o tym meczu będę opowiadał, a państwo może sobie niech patrzą, wyłączą komentarz. Radia Łódź słuchają w tym czasie.

Najpierw Ginzo, a teraz Martin i Police powracają z nową płytą. Mam nadzieję niebawem, bo ją przygotowują, chociaż z drugiej strony mogą ją bardzo długo przygotowywać. Nadal trwają te piosenki z pierwszej płyty, nie muszą się śpieszyć. To takie podobne historie w tych utworach, które zagrałem razem. Pomyślałem od razu i dlatego w takiej kolejności. To opowieść o nas, o tym, że szukamy wcale nie w sobie, ale gdzieś daleko rzeczy dla nas ważnych, istotnych. Nie przyznajemy się, że ich szukamy, nie przyznajemy się do tego, co jest istotne dla nas, a jednak tego szukamy. Szkoda czasami, że zbyt daleko, że musimy taką podróż odbyć, chociażby do gwiazd i z powrotem, żeby zrozumieć, że to jest tu, w nas i obok nas. Nie trzeba nigdzie daleko szukać. Od czasu do czasu nowe piosenki tutaj się pojawiają. W nich też można odnaleźć takie przesłania, które wydaje się stawiają i przed nami pytania, a na te pytania próbujemy sobie latami odpowiadać. Są takie piosenki, a nawet bym powiedział, są takie płyty, na których znajduję utwory mające razem tworzyć pewnego rodzaju historię, koncept album mające dawać nam zastanowienia.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
20: Najdłuższa fala relaksu.
21: To ja, żeby jednak tak relaksacyjnie to podać, powiem spokojniutko, że nasza Chwalińska 2-1 w gemach wygrywa z panią Schneider i trwa następny gem. Na razie punktuje sobie spokojnie. Chyba przełamuje powoli te nerwy, które jej towarzyszyły. Chociaż nie wolno lekceważyć Rosjanki, bo naprawdę gra znakomicie. No, tak spokojnie to podałem, żeby wszyscy mieli jasność, ale niekoniecznie, żeby tak te emocje od razu wzbudzać. Czyli próbuję łączyć te wszystkie tematy. No a o emocjach to będzie za chwilę. Na razie nazywam się Niebo, Natalii Przybysz i Dagadany.

0: Kilka wątków naraz. Dagadana, czyli polsko-ukraiński zespół. Co też słychać w głosie śpiewającej Dagi i Dany? W głosach właściwie śpiewających Dagi i Dany. No a tutaj to ich gościnny występ i specjalna aranżacja utworu, który bardzo dobrze znamy z repertuaru Natalii Przybysz, to prawda. Bo dziś odnosimy się do takiego korzennego śpiewania, grania, do używania wszystkich tych elementów, które pozwalają nam zdobyć rytm, czy też odkryć w sobie każde kolejne uderzenie serca, a to powoduje, że jest w przekazie, również w tekście, jakaś prawda wydobywająca się wcześniej ukryta gdzieś głęboko w nas. To jest taki zaśpiew, na przykład ten nasz tutaj słowiański, ale to też jest gospel. To jest amerykańska muzyka, niezwykle korzenna i właśnie do tego źródła wybrał się Mietek Szcześniak. Latami jeździł, gromadził te utwory, nagrywał je w końcu. No i będzie płyta właśnie z takimi jego piosenkami.
1: Radio Łódź.
0: Ty po prostu się otwierasz właśnie, tak jak powiedziałeś o otwartości.
2: No słuchaj,
0: kiedy i taka szczerość jest ważna, nie?
2: Tak, kiedy on mi tę piosenkę podarował, ja się jej nauczyłem i byliśmy w takiej małej salce, gdzieś przy jakiejś kaplicy, gdzieśmy mieli próby z chórem, bo ja należę do tego chóru Life Choir.
0: Jasne.
2: Los Angeleskiego, jako dojeżdżający, dolatujący właściwie. I kiedy po raz pierwszy ją zaśpiewałem, zamknąłem oczy i tak się oddaliłem w ten cudny niebyt, kiedy człowiek jest uniesiony, bo to się zdarza. Uwielbiam te momenty. Otworzyłem oczy i nie wiedziałem, gdzie jestem przez moment. Nie wiedziałem, co się stało. Nawet nie wiedziałem, jak zaśpiewałem. I zobaczyłem H.B. Barnama, który uronił łezkę. Ja mówię, co się dzieje? No, może stare oko uroniło, ale to jest jednak proste wzruszenie. No, doświadczyłem parę razy uniesień, ale nie czegoś takiego. Nie tej niezwykłej otwartości, bo ten mental i przebywanie z Afroamerykańczykami powoduje zmiany w twojej mentalności, wiesz? To jest cudne. A poza tym miałem to też niezwykłe doświadczenie, że będąc z kraju na końcu drogi jeszcze w lewo, połączyłem dwa światy, bo Wendy jest przedstawicielką tego folku amerykańskiego, gdzie królem jest Bob Dylan, królową Joni Mitchell spod tego znaku, a połączyłem to środowisko ze środowiskiem H.B. Barnama i chóru, czyli soulu, gospela i tak dalej. Więc oni teraz razem współpracują, nagrywają różne rzeczy, no, pracują nad różnościami. Cieszą się, właśnie cieszymy się wszyscy, że udało nam się dopiąć tę płytę, która przez wiele lat siłą rzeczy powstawała i wreszcie mamy jakiś końcowy efekt, bo już się trochę zablublaliśmy, już tam zmienialiśmy 1000 razy aranżacji, już tam coś dodawaliśmy, ujmowaliśmy. Aż wreszcie dokończyliśmy.
0: No nie ma co kombinować za dużo, zwłaszcza, że mówimy tu o szczerości, wyrazie tego, co nosimy gdzieś głęboko, nie? Czyli uduchowieniu. Po prostu trzeba to zaśpiewać, zagrać, zostawić takie chwile. Tak sobie myślę. Więc odciąganie tego jeszcze w nieskończoność i zostawianie tego do produkcji, to już jest dla mnie taki jakiś niepotrzebny przerost formy nad treścią.
2: No nie, no, ale musieliśmy się koniecznie spotykać razem, żeby to robić. No to mogło mieć miejsce tylko wtedy, kiedy ja przylatywałem.
0: Nie, no ja to rozumiem. Oczywiście, że ja to rozumiem. Dlatego to tyle trwało. Ale wiesz, też tak pomyślałem, bo ty chodzisz z taką muzyką właściwie od początku swojej kariery, ale jest zupełnie inaczej, kiedy jest się tutaj, odczuwa się jakieś pragnienie wykonywania tego gospel, soul i tak dalej, i tak dalej. Jest w tobie poczucie w ogóle umiejętności jakiejś, że możesz taką muzykę wykonywać. A coś innego w momencie, kiedy tam się pojawiasz, tak właściwie ze źródła czerpiesz wprost i z ludźmi, którzy no, są native w tym momencie, prawda?
2: Dokładnie.
0: Jakie różnice poczułeś w tym momencie?
2: Ameryka to jest jednak największy eksperyment na ludzkości i poczułem na własnej skórze, jaka jest siła tego połączenia białej muzyki z czarną, że powstał z tego taki ferment, że powstał blues, spirituals, że powstał soul, funky, jazz i wszystkie pokrewne gatunki, wiesz, że co innego uczyć się, nawet jeżeli uczy się z nagrań od ludzi, którzy prawdziwie wykonują to jako swoją tradycję, swoją muzykę, a co innego spotkać tych ludzi. Nagle HB zadaje mi pytanie: Mietek, a co byś chciał, żebyśmy tutaj zaśpiewali? A ja mówię, jak to ja mam chcieć, przecież wy wiecie najlepiej, co się z tym robi. On mówi, no tak, no ale chciałbym też wiedzieć po prostu, czego ty się spodziewasz, bo chętnie zrobimy to, co chciałbyś.
0: No to chyba jest najważniejsze, żeby pozwolić komuś być w tym, nie? Otworzyć się również.
2: No to raz, ale dwa, że nasz wybujały polski indywidualizm często nie pozwala na taką wolność, więc ja do tego nie byłem przyzwyczajony.

No i to taka zabawa, bo brothers potrafią się bawić, a nie tylko po to się spotykają, żeby snuć refleksję, żeby wydobywać siebie to wszystko, co niezwykle poważne w zastanowieniu, żeby też łączyć się, uduchawiać innych i łączyć się z nimi duchowo. To też zabawa i to jest niezwykle ważne i to jest taka płyta, która tej zabawy może trochę nam przynieść. Przyda się na pewno. No, Mietek przygotowywał ten album już od dawna, no i cieszę się, że spełniło się to, jego marzenie również oczywiście, ale przede wszystkim spełniło się to, co w wizji miał swojej, do czego dążył i ta wizja, myślę, że w pełni, bo państwo nie znają całego albumu, ale ja od razu dopowiem, w pełni. Rzeczywiście jest tutaj na tej płycie. No ale tak jak mówię, na premierę tego albumu trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Natomiast do pewnych myśli, które są ciekawe, bo tu odniósł się na przykład Mietek Szcześniak do Polaków, do nas, jacy jesteśmy, co z nami, do tych refleksji to jeszcze wrócimy w kolejnych godzinach naszego dzisiejszego spotkania.

No i w tych polskich piosenkach to można odszukać naprawdę piękne teksty. Powiem krótko, Schneider, Chwalińska 4-4 w gemach, no równo dziewczyny grają.

0: Reklama.
1: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
7: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
8: Nigdzie.

0: jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Remigiusz Fladrowski, zapraszam na wiadomości Radio Łódź. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. Premier Donald Tusk proponuje budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Polacy intensywnie weszli w sezon turystyczny, sprawdziliśmy jak i gdzie wypoczywamy. Do końca dnia pogodnie i ciepło, teraz w Łodzi 24 stopnie. Na początek meldunek z paryskich kortów. Polska tenisistka Maja Chwalińska walczy o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W półfinałowym spotkaniu z Rosjanką Dianą Schneider w pierwszym secie jest 5-5. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. Kolejne urządzenia pojawią się na autostradzie A1, m.in. na odcinku Kutno-Piątek. To część większego projektu, w ramach którego do końca czerwca mają zostać uruchomione 4 nowe systemy kontroli prędkości. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Nowe odcinkowe pomiary prędkości obejmą kilka fragmentów autostrady A1, w tym odcinki Kutno-Piątek, Piotrków-Trybunalski-Południe-Kamieńsk, Kamieńsk-Radomsko oraz Radomsko-Mykanów już w województwie śląskim. System działa w prosty sposób. Kamery zapisują czas przejazdu między punktami kontrolnymi i wyliczają średnią prędkość pojazdu. Wśród kierowców opinie są podzielone.
12: Ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
13: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czujesz jak jeleń, który jest dotrzał.
14: To dużo jest tych wariatów na drodze.
11: Nowe systemy mają zacząć działać do końca czerwca i obejmą łącznie kilkadziesiąt kilometrów A1. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Obecnie system działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim. Dokładne miejsca można sprawdzić na naszej stronie.
10: Więcej na radiołódź.pl.
9: Premier Donald Tusk chce, żeby przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstał pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Monument miałby stanąć w przyszłym roku w związku z setną rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. Do honorowego komitetu budowy pomnika premier zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników. Szef rządu zapowiedział, że 4 czerwca przyszłego roku przed nowym pomnikiem odbędzie się wielki marsz patriotów. Polacy intensywnie weszli w sezon turystyczny. Trwający długi czerwcowy weekend to czas wielu zagranicznych wyjazdów. Odczuwają to biura turystyczne, które notują znaczny wzrost zainteresowania swoją ofertą. O czerwcowych wyjazdach Polaków reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
15: Jest dużo popularniejszy niż tegoroczna majówka. Trwający długi weekend czerwcowy dla wielu jest czasem odpoczynku i wyjazdów. Jak wynika z danych biur podróży, na zagraniczne wycieczki zdecydowało się 26% więcej turystów niż w ubiegłym roku.
16: Dla wielu osób wyjazd na czerwcówkę to z jednej strony już letni wypoczynek, ale z drugiej strony taka ucieczka przed tłumami, z którymi należy się liczyć w szczycie sezonu wakacyjnego.
15: Na czerwcówkę Polacy najchętniej wybierali wycieczki do Turcji, Egiptu i Grecji. Ale dużą popularnością cieszyły się też Włochy i Hiszpania. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: A jak wynika z badań przeprowadzonych dla portalu wakacje.pl, dla części Polaków wyjazd na tzw. czerwcówkę to jeden z kilku zagranicznych wyjazdów w tym roku. Teraz to tyle, na kolejne wiadomości w Radio Łódź zapraszam o 19. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim pogodnie, temperatura maksymalna dziś to 25 stopni. W nocy też nie powinno padać, a temperatura spadnie do 12 stopni.
10: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: To proszę z nami pozostać, bo ten weekend to właściwie się rozpoczyna. Piotr Bielawski, zapraszam. Kolejna godzina naszego spotkania jest 5 po 18. No i ważne piłki w kolejnym gemie meczu. Za moment do niego powrócę.

Są takie piosenki, które od pierwszego razu w człowieku pozostają. Może motyw jakiś tej piosenki, ale tak czy inaczej zostaje. Potem kojarzy się z wieloma momentami albo z jednym tak naprawdę takim ważnym momentem. Może ten moment zdarzyć się w chwili, kiedy słuchamy tej piosenki po raz pierwszy, a może po prostu ona zabrzmieć nagle i niespodziewanie z pamięci, kiedy coś się dzieje w życiu. No fajne rozważania. No właśnie, to już jest w tym rozważaniu takie szukanie tego, co w nas gdzieś głęboko. I są takie piosenki i style, i gatunki muzyczne, że otwierają człowieka, że pozwalają razem nawet grać, śpiewać. Gospel jest na pewno, no tak. Taką właśnie muzyką. Fajnie, że Państwo też podejmują temat. Zapraszam, studio@radiowłodź.pl. To David Gray, ta piosenka we mnie na pewno pozostała.

Purnia o 17.30. Znana pozycja i filmowa, i teatralna, wielokrotnie pokazywana w wielu wersjach. A polska wersja filmowa, jak się nazywa? Jak się nazywa film oparty właśnie o Dobrze się kłamie w doborowym towarzystwie? Pytam, studio@radiuć.pl. Podwójne zaproszenie czeka do klubu Wytwórnia na Dobrze się kłamie. To spektakl z naprawdę znakomitą obsadą. Warto się wybrać.

To po kolei. Mrozu to też taki artysta, który czerpie korzenie z muzyki. Naprawdę, no i wielogłosowość u niego i wszystko się zgadza i ten blues. I powiedziałbym, że w tych zaśpiewach też różne ciekawe formy. To raz. Dwa. W drugim secie nasza zawodniczka już przełamała Rosjankę i prowadzi 1-0. I trzy. Olga Bołądź, Magdalena Lamparska, Karolina Michalik grają główne role w Dobrze się kłamie. A ten spektakl w klubie Wytwórnia. Przypomnę i mam zaproszenie na... Już sprawdzam, żeby się nie mylić. 29 maja na godzinę 17.30 ktoś może się wybrać. Podwójne zaproszenie czeka. Ja pytam o film, tak naprawdę z roku 2019, oparty właśnie na tym tekście. Jaki nosił tytuł w polskiej wersji film? No też z bardzo ciekawą obsadą. Nic nie mogę podpowiadać za bardzo.

Ale tutaj Maja Ostaszewska, Tomek Kot, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat chociażby w filmie z kolei występowali. No to czekam na poprawną odpowiedź studiomałparadiu.pl i wracam do Mietka Szcześniaka, do tego korzennego grania, do poszukiwania i do otwarcia się, bo jest w nas wszystkich coś, co nosimy ze sobą. Czasami ukrywamy, czasami wydaje nam się w tym zapracowaniu i w pośpiechu, że tego nie odnajdujemy, że gdzieś się zgubiliśmy po drodze. To uduchowienie jest niezwykle potrzebne, a piosenka pozwala otworzyć się na nowo. I właśnie to piosenka, której poszukiwał Mietek Szcześniak, jest właśnie taką formą. Poszukiwał jej, tworzył w Stanach płytę. Ta płyta już niebawem się ukaże.

0: bycie w chórze też uczy wielu rzeczy. To już bycie z innymi ludźmi, którzy też odczuwają, na swój sposób jednak, musisz przyznać.
1: Tak.
0: I być częścią tego odczuwania to jest zupełnie coś innego, niż wykonać utwór po prostu solo.
1: Tak, tak, bezwzględnie. Niezależnie na tym, żeby
0: na współodczuwaniu ci zawsze zależało, moim zdaniem.
1: Empatą jestem. Szanuję też bardzo rzeczy, które są charakterystyczne dla stylistyk i staram się ten szacunek przekazać w postaci praktycznej, czyli umiejętności operowania frazą, barwą, ekspresją, poruszania się w odpowiednich melodykach, harmoniach. Więc to jest dla mnie wielka przygoda. Ale skromnie schylam głowę i nie mądruję się nad stylistyką, że wymyślę tutaj proch. Tylko staram się szczerze, z całego serca i pełnym gazem opowiedzieć z głębi o tym, co chcę opowiedzieć.
0: No wiesz, ale dla nich też jesteś ciekawy, bo jesteś w pewien sposób inny, nie? Przychodzisz z innej kultury.
1: Tak.
0: Masz inny sposób odczuwania i też to wkładasz. To jest wartość dodana nawet do tej korzennej ich muzyki.
1: Tak, i to na przykład HB jako producent doświadczony powiedział, kiedy usłyszał moją płytę Czarno na Białym. Mówi, słuchaj, to jest soul śpiewany po polsku. To jest po prostu inne. To jest jakaś inna kultura. To jest dodane coś, czego ja nie słyszałem. No i wiesz, usłyszeć od takiego człowieka, że to jest ciekawe, to jest coś, bo dla niego to jest świeże spojrzenie.
0: No ale to artystycznie też może coś nakreślać, bo on cię słyszy i już zupełnie inaczej też postrzega muzykę, którą tworzy, prawda? I też tak. Jakby dla ciebie, no bo macie współgrać, macie współbrzmieć. To ma być wspólne.
1: Tak, tak, tak. No poza tym on, znając moją osobowość, moją wrażliwość, muzykalność, wie, na co sobie może pozwolić w kompozycji. Mhm. To jest istotna i właściwie podstawowa sprawa, jeżeli chcesz coś zrobić naprawdę razem.
0: Co wy tam za utwory wykonujecie na tej płycie?
1: Przeróżniste. Jest jeden taki jak Everybody and Soul, co opowiada o kwintesencji mojego myślenia na tej płycie, czyli ciało i duszę trzeba nakarmić, bo wtedy dopiero opisać można całego człowieka, tak? Po pierwsze. Po drugie, chcesz zmieniać świat? Musisz zacząć od siebie. Nie ma co czekać na zmiany, na herosów, na polityków, na przywódców duchowych. Trzeba po prostu zmierzyć się i zacząć od siebie.
0: I to jest singiel w ogóle z tej płyty.
1: To jest singiel i to jest też opowieść o tym, jaka filozofia nam przygrywa. Bośmy głównie we trójkę tę płytę zrobili. H.B. Barnum, Wendy Waldman i ja. Jesteśmy twórcami kompozycji i tekstów. Niektóre z tych piosenek bardziej, niektóre mniej, ale to nieistotne. Po prostu naprawdę robiliśmy to razem. I wiesz, słychać, że jest fajnie muzycznie, i organicznie wreszcie.
0: Też jest ważność tych piosenek. Też o czymś chcesz opowiadać w kolejnych piosenkach.
1: O tak, o tak. Jest na przykład taka piosenka funkowa, gdzie, bo oprócz amerykańskich muzyków jeszcze grało dwóch polskich muzyków, producentów moich płyt niektórych, to Marcin Pospieszalski na basie i Paweł Zarecki na instrumentach klawiszowych. Więc nagraliśmy jedną piosenkę, gdzie pobrzmiewa funky, a która nosi tytuł Picture of the Future. I myśmy ją z Wendy zrobili po wyborach Obamy, ponieważ byłem wtedy w Los Angeles i widziałem to na własne oczy, jak ludzie się cieszyli, jak wiwatowali, jak wychodzili na ulicę, żeby tańczyć. Picture of the Future jest piosenką dedykowaną tymże i temu zajściu, które dane mi było przeżyć naocznie.

Pan Sebastian zabrał zaproszenie. Nieznajomi to oczywiście tytuł filmu, który pytałem, a wszystko oparte na Dobrze się kłamie. No, w każdym towarzystwie twierdzą niektórzy. No, a taki spektakl będzie miał miejsce w klubie Wytwórnia. Miałem podwójne zaproszenie i tyle, bo właśnie to podwójne zaproszenie pan Sebastian, jak mówiłem, zabrał do siebie. Do Mietka Szcześniaka to jeszcze wrócę w dzisiejszej audycji. No, wracam do tego gospel czy bluesa, do korzennego właściwie śpiewania, grania, wybierając z różnych czasów różne rzeczy. No ale są też wzorce, to prawda, do tych wzorców i najmłodsze pokolenia się odwołują.

I Just Might, Bruno Mars z ostatniej płyty. Też, mam nadzieję, rozweselił. Jest kilka myśli od pani Zosi na temat muzyki, takich sentencji tak naprawdę. I prośba, żebym też coś swojego dorzucił. Tak naprawdę tych sentencji może być mnóstwo takich myśli, czym jest muzyka, jaki świat zawiera, czy jest w pełni rzeczywiście opisem tego świata. Natomiast no fascynujące, że tyle osób i znanych też osób muzyce poświęca swoje choćby jedno zdanie. Tak ważne bowiem jest to, jak muzykę odbiera się emocjonalnie, a więc oni muzykę emocjonalnie też odbierali, skoro powstały te sentencje. No, myślę, że wielokrotnie mamy do czynienia z refleksją dotyczącą muzyki, a czasami tylko jest z kolei tłem, bo też no, trzeba oddać prawdę. Tutaj słuchacz wcześniej napisał, że muzyka teraz to nam towarzyszy w drodze do pracy, do domu, czy nawet w domu. Raczej nie traktujemy jej jako czegoś, co ma dać nam jakąś wartość. Chyba, że ktoś jest praktycznie rzecz biorąc fanem muzyki, wybiera się na koncerty i rzeczywiście poświęca ten czas muzyce. Ktoś inny kocha kino, ktoś inny kocha teatr, no a na co dzień to jakoś tak pomijamy. Z żalem to oczywiście napisał, ale taką prawdę chciał opisać, taką sytuację prawdziwą. No tak czy inaczej, muzyka ma w sobie opisy tego świata i nas. I myślę, że właśnie w tych emocjach kryje się prawda, jak ją odczuwamy i jak ją traktujemy.

0: Tu Radio Łódź, jest 19. Remigiusz Fladrowski, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Maja Chwalińska bliżej finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W półfinale prowadzi w setach 1-0. Policjanci w nieoznakowanych autach i na motocyklach kontrolują drogi województwa łódzkiego w długi czerwcowy weekend. Mali rowerzyści w województwie łódzkim będą bezpieczniejsi, dostaną kaski od urzędników. Przed nami pogodna noc, ale jutro będzie padać deszcz. Maja Chwalińska coraz bliżej finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W półfinałowym spotkaniu z Rosjanką Dianą Schneider wygrała pierwszego seta 7-6. W drugim Rosjanka prowadzi 4-3. Na zwyciężczynię tego spotkania w finale czeka już inna Rosjanka, Mira Andrijewa.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Policja apeluje o ostrożność na drogach województwa łódzkiego. Trzeba uważać, bo funkcjonariusze patrolują drogi m.in. w autach nieoznakowanych, ale też na motocyklach. Wszystko to dla bezpieczeństwa podróżujących, mówi sierżant Sylwia Tasbier-Jurek z łódzkiej policji.
2: Priorytetem policjantów drogówki garnizonu łódzkiego jest to, aby podróż drogami województwa łódzkiego była bezpieczna i zgodna z przepisami. W miejscach, gdzie będzie tego wymagała sytuacja na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
0: To ku przestrodze dodam, że przed południem pod Pajęcznem dachował samochód osobowy. W tym wypadku poszkodowane zostały 4 osoby. Mali rowerzyści w województwie łódzkim będą bezpieczniejsi. 10 tysięcy kasków dla rowerzystów ufunduje Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wczoraj weszły w życie przepisy nakładające na dzieci i młodzież do 16 roku życia poruszające się na hulajnogach i rowerach obowiązek noszenia takich zabezpieczeń. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
3: Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. W naszym województwie mamy przykład Kutna, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków z udziałem hulajnóg, z których jeden zakończył się tragicznie. Jak mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska, część kasków zostanie przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji, która rozdaje uczniom w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły.
4: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy młody człowiek zdobywa swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową i wtedy otrzyma taki kask.
3: W województwie łódzkim niemal 4 tysiące dzieci rocznie zdaje egzamin na kartę rowerową.
0: A Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego przeznaczył na zakup kasków rowerowych dla dzieci 700 tysięcy złotych. A na koniec o znaczeniu Święta Bożego Ciała. Ta uroczystość, która od wieków zajmuje szczególne miejsce w polskiej tradycji. Tego dnia wierni w całym kraju uczestniczą w procesjach ulicami miast i wsi. Ksiądz Karol Litawa z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi podkreśla duże znaczenie religijne i ludowe tego dnia.
5: Pełna nazwa brzmi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, krwi pańskiej. Eucharystia jest jednym wielkim cudem realnej obecności Chrystusa na ziemi, w Najświętszym Sakramencie, w Kościele, we wspólnocie.
0: Boże Ciało w Polsce obchodzone jest od XIV wieku. Jest to święto nakazane. Katolicy tego dnia są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie nie powinno padać, a temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Temperatura wyniesie od 19 na zachodzie do 25 stopni na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: I nadal się relaksujemy. Piotr Bielawski, ja z Państwem będę relaksował się do 20. W meczu rzeczywiście, tak jak w wiadomościach Państwo słyszeli, 4-3 w tym drugim secie dla Schneider niestety, ale za chwilę będzie serwować Maja Chwalińska, więc spokojnie czekamy, oglądamy radia, słuchamy.

Samoloty. Dawid Podsiadło z nową piosenką tutaj, ale tu z Kaśką Sochacką w duecie. Pomyślałem, te samoloty niech zabrzmią, niech wysoko unoszą rakietę Mai. No i chyba jest coś w tym. I tylko tyle dopowiem a propos meczu. Trzy kropki stawiając, trwa drugi set i tyle. Jeszcze w tej godzinie... Aha, nie mam już zaproszeń. Nie, bo też Państwo dopytują. Nie będę dziś już prezentował Państwu zaproszenia w tym programie, ale cieszę się, że miło się słucha i czasami, jak się okazuje, rzeczywiście ogląda mecz, a słucha Radia Łódź. A jeszcze w tej godzinie na pewno z Mietkiem Szcześniakiem pogawędzę.

Lana Del Rey i Arlo Parks. Ale klimat. No, bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym klimacie razem, że Państwo też to odczuwają, że się podoba. Nasza zawodniczka prowadzi 5 do 4, czyli Maja Chwalińska. Pokonuje Schneider 5 do 4 i teraz 30-15. Trochę będę mówił, zobaczymy, chociaż nie sądzę, żeby ten mecz rozstrzygnął się podczas mojego mówienia. Mietek Hryszcześniak już wcześniej nagrywał, miał współpracę taką polsko-amerykańską i nagrywał to trochę za oceanem. To nie jest tak. Zresztą jeśli chodzi o płytę Znaki, czy też Symbole, bo takie tłumaczenie także słyszałem, no to jest płyta pięknych, pełna pięknych piosenek i fajnie jest również wracać, bo to jest też no, taki klasyk dla Mietka Szcześniaka, taki album, do którego on też lubi wracać, choćby pamięcią, choćby opowiadając. Bardzo ważna płyta, otwierająca właściwie taki rozdział, również ten amerykański dla niego. I myślę, że to od tego się zaczęło, że ten proces zaczął trwać. Wciąż myślał o tym, by do korzennej muzyki wrócić, czyli do gospel przede wszystkim, ale to jest również i blues, i soul. Przede wszystkim soul, moim zdaniem, nawet bardziej. No i tutaj w nałożeniu tych wszystkich inspiracji stało się tak, że muzyka niezwykle szeroko rozumiana jako rozrywkowa jest takim pojęciem oddającym to, co się wydarzyło na jego nowej płycie. Czy też wydarzy? Bo też stwierdźmy to od razu. Otóż historia polega na tym, że ta płyta właśnie w czerwcu dopiero się ukaże. Za chwilę, już za chwileczkę, już za momencik. No można by tak to opowiadać, ale jednak. Maja wygrała. Zdążyłem. Przedłużałem wypowiedź. Ja wiem, przedłużałem wypowiedź. Wszyscy powiedzą specjalnie, żeby podać taką informację. To wcale nie tak. No ale właśnie przed chwilą Maja wygrała drugiego seta i będzie grała w finale. Pokonała Rosjankę. No ale miło się pożegnały dziewczyny. To teraz wrócę do tej płyty, o której opowiadałem, tej sprzed lat, Mietka Szcześniaka.

Piękna piosenka po prostu. No, ale zupełnie inna piosenka, czy też inne piosenki, czy też inna muzyka chodziła mu po głowie. I tak rok mijał, kolejny, aż wreszcie to się stanie, bo będzie nowa płyta Mietka Szcześniaka.

0: to jest u ciebie fenomenalne, że takie poczucie w ogóle radości, nie zabraniające jakiegoś takiego przemyślenia historii, dogłębnego przemyślenia historii w tym tekście. Jedno drugiemu nie przeszkadza jakby, prawda? Oddajesz energię radosną w momencie, kiedy opowiadasz różne rzeczy.
1: Jest na przykład taka piosenka, która nazywa się Restore. Wziąłem psalm z angielskiej Biblii i wymyśliłem do tego linię melodyczną. Przyniosłem to, pokazałem Wendy, która się podpaliła od razu, i HB. I HB zwrócił uwagę na teksty. On zawsze też pisze teksty. I popatrzył tak na ten tekst i mówi, ale dlaczego tutaj jest, że będę bielszy niż śnieg, a HB jest silnie ciemny. No to, wiesz, ja mówię, ale HB to jest psalm. Tak? Który? Powiedziałem, który? Pokazałem mu. I on tak czyta uważnie, uważnie. No tak, jest napisane. Whiter than snow. No tak, no, bielszy niż śnieg. To też dotykasz wtedy rzeczywistości. On jest w wieku, kiedy pamięta jeszcze prześladowania, kiedy Ku Klux Klan działał ostro i nie można było wchodzić niektórym artystom głównym wejściem, jeżeli byli kolorowi. Więc wiesz, dotykasz nagle takiej rzeczywistości, o której nie miałeś pojęcia w naszym homogenicznym społeczeństwie, tak? Widzisz, jak to działa, że nawet takie biblijne słowa są niezauważalne i dotykają. Bo ciągle ten rasizm jest w pamięci, że zrobię się biały, bielszy niż śnieg, to jest coś, co zwraca uwagę, wiesz. Czy my byśmy na to zwrócili uwagę?
0: Ja zwróciłem na to uwagę, że to nie jest w przekazie o szukaniu miłości, ale o znalezieniu tej miłości, tak powiem wprost nawet.
1: No, to prawda.
0: Te piosenki wszystkie to łączy, a są rzeczywiście różnorodne, bo inspirujesz się wieloma rzeczami. Ty wspomniałeś folk, rock and roll, blues, soul na pewno, prawda? Jest w tym gospel, jest w tym wszystko po prostu.
1: To ale to jest też taki contemporary Christian music trochę, w balladzie i w popie. Piosenka, którą śpiewam w duecie z Wendy, Never Be The Same, jest takim przykładem, który jest bardziej upopowiony, ale śpiewam z HB Barnumem, bo zechciał ze mną nagrać duet. Namówiliśmy go, już jestem stary, już nie mam takiego głosu, ale zaśpiewał jak złoto. No, po swojemu zaśpiewał jak trzeba. To jest i wyróżnienie, i przygoda, no. To nie jest po karierkę i po szmal, tylko cieszę się, że mam w życiu taką możliwość, że mogę jako człowiek w średnim wieku, nazwijmy to, doświadczać po pierwsze przyjaźni z ludźmi, którzy nawet są starsi ode mnie i że to jest przyjaźń prawdziwa, taka na życie. Dzięki otwartości i patrzeniu w tę samą stronę, jak mawiał list do księcia małego czy odwrotnie, to możemy stworzyć coś, co oddaje naszą może nie starość, czy tam młodość wieczną, tylko świeżość. Świeżość w myśleniu i w tym patrzeniu.
0: Ale tak jest w uduchowieniu. Ta świeżość istnieje, to bez względu na wiek, jeśli potrafimy o nią zadbać, nie? Jeśli potrafimy pielęgnować coś w sobie.
1: No, a jeżeli spotkasz podobnych sobie jeszcze na dodatek,
0: to w tym jest siła.
1: W tym jest siła.
0: To jest takie nawet namacalne, powiedziałbym. Jest to tak przez was oddane, że wręcz namacalne, żeby można uwierzyć, że istnieje ten świat, którego nie widzimy na co dzień, nie? Możemy go jednak dotykać, odczuwać i tak dalej. Myślę, że ta płyta była ci potrzebna. Tak uśmiechasz się i tak opowiadasz, że teraz stwierdziłem, była ci potrzebna ta płyta.
1: Była bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. Wiem, że ona będzie dobrze służyć, wiesz, że ma sens.
0: To tak to pozostawmy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.

To taki weekend, który kończy się dopiero w niedzielę, proszę o tym pamiętać. To nie tylko dzisiaj relaksujemy się i też mogę dorzucić, że na pewno kiedy usłyszymy się w sobotę między 13 a 16, no to będziemy relaksować się dalej, bo słyszymy się w sobotę, tu odpowiadamy troszeczkę na pytania. I mam nadzieję, że Państwo, zwłaszcza ci, którzy nie wyjeżdżają nigdzie na ten wydłużony weekend z nami, rzeczywiście będą nas słuchać, a nawet brać udział w naszych programach i to niekoniecznie w konkursach. Chociaż pytanie jest dokładnie o konkursy. No może coś się zdarzyć w sobotę, ale... Na razie nie będę szczegółów zdradzał. W sobotę słyszymy się między 13 a 16.

Po polsku, nawet po łódzku wcześniej, bo to Lucas Flynn, to Mlecze Róża, Mlecze Róża. Piękna piosenka sam raz na ten czas. Ciepły czas, chociaż też proszę pamiętać, że w ten weekend ma trochę popadać. Deszcz się przyda. Pani Zosia wysłała kilka sentencji na temat muzyki, o której sobie gawędziliśmy, przekazu tej muzyki i tak dalej, ale też wysłała wiersz piękny. Czym jest muzyka? Nie wiem. Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. Może mostem zaklętym, po którym instrumenty przeprowadzają nas. Kiepski muzyki uczeń. Chodzę po świecie, mruczę. Sam nieraz nie wiem co. Jakiś taki takt, jakiś temat, coś, czego być może nie ma. Jakieś fa, si, la, do. Wszystko, jak raz ktoś orzekł, muzyczne ma podłoże. Nawet księżyca blask. Czym jest muzyka? Nie wiem. Może po prostu niebem. Z nutami zamiast gwiazd. To wiersz Rondo, wiersz Ludwika Jerzego Kerna. Tutaj zacytowany przez panią Zosię. Bardzo pięknie. Dziękuję, bo no na pewno przyda się do dzisiejszej audycji. O muzyce, piosenkach, uduchowieniu, wszystkim naraz, na dodatek, z taką warstwą uspokojenia, bo się relaksujemy. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za to spotkanie świąteczne i jak mówiłem, słyszymy się w sobotę po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
2: Znów wszystko na wczoraj. Nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
3: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Maja Chwalińska zagra w sobotę tytuł wielkoszlamowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Łódź walczy z dzikimi wysypiskami. Idą na to grube miliony. Komisja Europejska domaga się kar dla Polski za niewdrożone przepisy środowiskowe. Przed nami pogodna noc, ale jutro będzie padać deszcz. Zaczynamy od informacji dnia. 2 godziny i 10 minut. Tyle potrzebowała Maja Chwalińska, żeby zameldować się w finale turnieju tenisowego Roland Garros w Paryżu. Tyle właśnie trwało półfinałowe spotkanie z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała 7-6, 6-4. To wielki sukces całego teamu Mai i jej rodziny, mówi Wojciech Fibak, triumfator wielu turniejów wielkoszlamowych. Zdaniem eksperta, Polka ma szansę triumfować także w finale, bo ma oryginalny styl gry.
13: Jest to wielkie szczęście dla nas, że mamy taką kontynuatorkę sukcesów Iwi Świątek i Agnieszki Radwańskiej. I szczególnie w tym stylu niezwykłym, takim stylu, który publiczność francuska kocha, bo to jest koneserska publiczność.
12: A w sobotę Maja Chwalińska zagra o swój pierwszy wielkoszlamowy tytuł z Rosjanką Mirrą Andrijewą.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Łódź walczy z dzikimi wysypiskami. W ubiegłym roku usunięto ich prawie 300. Miasto pozbyło się blisko 600 ton odpadów z tych nielegalnych miejsc, wydając na to ponad 1 000 000 zł. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
15: W bieżącym roku problem z dzikimi wysypiskami nadal się utrzymuje. Mamy dopiero czerwiec, a miasto zlikwidowało już ponad 200 wysypisk, co kosztowało niemal 900 tysięcy złotych. Jednym z większych problemów są prywatne działki, które są regularnie zaśmiecane. Jak podkreśla radna Rady Miejskiej w Łodzi Marta Przywara, miasto nie może wydatkować środków na sprzątanie terenów, które nie są jego własnością.
16: Straż Miejska może tylko się kontaktować z właścicielami, prosić o uprzątnięcie. W tym momencie nie ma narzędzi prawnych, żeby właściciela takiej działki zmusić do posprzątania.
15: Takie tereny często są porządkowane przez mieszkańców, którzy sami się organizują, chcąc zadbać o swoje otoczenie. W takich przypadkach miasto, chcąc wspierać mieszkańców, zabiera zebrane od nich śmieci, aby nie musieli myśleć, jak je zutylizować.
12: a łodzianie mogą oddawać odpady na przykład budowlane w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tam również można zawieźć tak zwane gabaryty. Premier Donald Tusk proponuje budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Politolodzy przyklaskują pomysłowi. Pierwszemu niekomunistycznemu premierowi w powojennej Polsce pomnik się należy nie tylko za działalność w kraju, ale też na rzecz zakończenia wojny w byłej Jugosławii, ocenia politolog profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego.
17: Pierwszy rząd po 1989 roku był po pierwsze wewnętrznie trudnym rządem, po drugie miał, delikatnie rzecz ujmując, mało komfortowe warunki pracy, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, społeczne i socjalne, ale też był rządem, który działał w ramach trudnej sytuacji międzynarodowej, bo proszę pamiętać, że jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał się dosyć dobrze w tym okresie.
12: Według pomysłu premiera, monument Tadeusza Mazowieckiego miałby stanąć w przyszłym roku w związku z setną rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. Do honorowego komitetu budowy pomnika premier Donald Tusk zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o niewdrożone przepisy środowiskowe, czyli regulacje dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze lotniczym. W Warszawie grożą wielomilionowe kary.
18: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna, naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Natomiast średni czas rozpatrywania spraw w Trybunale, jeśli nie ma trybu przyspieszonego, to około 2 lat.
12: Relację przygotowała Beata Płomecka. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00. W nocy w regionie łódzkim nie powinno padać, a temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Temperatura maksymalna jutro to 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty.
14: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
19: Program zrealizuje Piotr Śliwiński. Dobry wieczór, a może jeszcze należałoby powiedzieć dzień dobry. Za oknem widno. Długie weekendy i te bardzo długie weekendy również mają to do siebie, że dzieje się coś, nie wiem czy wszyscy tak mają, mnie to się zdarza dosyć często, że tracę chwilowo takie poczucie czasu, już do końca nie wiadomo czy to jest piątek, czy środa, czy czwartek i w związku z tym być może na karb tego delikatnego czasowego zawirowania, które wynika właśnie z takiego przedłużonego weekendu, zrzućmy fakt, iż dziś nasze spotkanie rozpoczyna się wcześniej i w związku z tym zakończy się również wcześniej, od 20 do 22, dziś wyjątkowo Megafonia na antenie Radia Łódź. Miała to być Megafonia przede wszystkim złożona z starszych nagrań, z płyt sprzed lat, ale ostatecznie okazało się, że jest też trochę rzeczy wydanych całkiem niedawno albo parę tygodni temu, do których warto sięgnąć i dziś w związku z tym będzie troszkę staroci, ale też kilka rzeczy zupełnie nowych. Natomiast zaczniemy od płyty, która dziś będzie powracać. Pomyślałem sobie, że skoro nie przypada dziś żadna rocznica związana z tą płytą, to może warto właśnie z niej zagrać. Ukazała się w kwietniu 1994 roku i była czwartą płytą zespołu Pulp. Do niej dziś parokrotnie powrócimy.

Lip Gloss i zespół Pulp z płyty zatytułowanej His and Hers z roku 1994. Nie przeglądałem ostatnio tak zwanych setlist koncertów zespołu Pulp. Nie wiem, jak dużym komponentem w zestawie piosenek wykonywanych na koncertach przez Pulp stanowi repertuar z płyty His and Hers, no ale okazja do tego, żeby to sprawdzić, nadarzy się. To parokrotnie. Już niebawem zespół występuje i chyba w Berlinie, wiem, że na ten koncert sporo osób się wybiera. Grupa pojawi się 27 czerwca. A czy pojawi się jeszcze z nową muzyką w większej porcji takiej płyty długogrającej? Tego oczywiście jeszcze nie wiemy, ale pojedyncze nowe nagrania zespół Pulp dostarczy od czasu do czasu i w tym roku już chyba 2 albo 3 piosenki w wykonaniu pojawiły się na różnych serwisach streamingowych, ale to wcale jeszcze nie musi znaczyć, że grupa w ogóle rozważa pracę nad nową płytą, chociaż oczywiście byłoby miło, bo ten album, który wydali w ubiegłym roku po 20 kilku latach milczenia, okazał się płytą całkiem udaną. Jeśli chodzi o alternatywnych weteranów, również amerykański zespół Dead Cab for Cutie przypomina o sobie nową płytą w tym przypadku i to płytą, która ukaże się za kilka godzin, bowiem dokładnie 5 czerwca to jest ten dzień premiery albumu, który nosi tytuł I Built You a Tower. Prezentowałem kolejne single, które zespół Dead Cab for Cutie wydawał przez ostatnie tygodnie i dzisiaj to najnowsze nagranie, już taki ostatni singiel poprzedzający wydanie najnowszej płyty zespołu Bena Gibbarda. Posłuchajmy, ta kompozycja nosi tytuł Stone Over Water.

Stone Over Water to jest nowy singiel zespołu Dead Cab for Cutie, nowa płyta I Built You a Tower będzie miała swoją premierę o północy, czy też chwilę po północy, pewnie już wtedy będzie można znaleźć ją na wielu serwisach streamingowych. Teraz sięgniemy po krążek, który jest już z nami od końca marca. Jest to płyta, której bez wątpienia warto sięgnąć i nie zapomnieć o tym, że się ukazała, chociaż myślę, że ze spokojem o tym mówię, to jest płyta, o której również w kontekście takich jakichś podsumowań roku 2026 pewnie będzie się mówić, przynajmniej w niektórych, w pewnych kręgach. To jest najnowsza płyta pani, która nazywa się Gracie Ives. W roku 2022 wydała płytę bardzo dobrze przyjętą, która nosi tytuł Janky Star. Potem zniknęła na kilka lat po to, aby uporać się ze swoim demonem. I ta płyta najnowsza, która nosi tytuł Girlfriend, jest efektem również, no właśnie, tych lat zmagań i przepracowania pewnych traum. Praca nad płytą rozpoczęła się dosłownie chwilę po tym, jak Gracie Ives zakończyła swoją walkę i swoją sesję odwykową. Jeżeli ktoś będzie chciał czegoś więcej dowiedzieć się na ten temat, to oczywiście nie ma problemu, żeby znaleźć wszystkie szczegóły i wszystkie sensacyjne informacje na ten temat. Nas przede wszystkim interesuje muzyka ta na płycie zatytułowanej Girlfriend, z pewnością należy do bardzo interesujących. Dziś dwa, a może nawet trzy nagrania z tej płyty w naszym megafonicznym spotkaniu, a zaczniemy od kompozycji What If, oto Grace Ives.

To była Gracie Ives w nagraniu zatytułowanym What If z jej płyty wydanej w marcu tego roku, zatytułowanej Girlfriend, do płyt, które ukazały się w pierwszej połowie 2026 roku, a do których z całą pewnością warto powracać, warto o nich pamiętać. Jeszcze dzisiaj do takich płyt będziemy sięgać, także do płyty Gracie Ives, a gdyby ktoś chciał na żywo zobaczyć artystkę, to najbliższa okazja już pojutrze w Barcelonie, dwa dni później Gracie pojawi się w Paryżu. Teraz coś ze starej płyty w roku 2006, między innymi wspólnie słuchaliśmy. A jeszcze to jest w ogóle ciekawy aspekt całej tej sytuacji związanej ze słuchaniem muzyki, z obserwowaniem różnego rodzaju artystów. Jakoś tak w naturalny sposób, nie do końca wiadomo jaki, dzieje się mianowicie tak, że niektórych artystów obserwujemy nieustannie i za każdym razem, kiedy wydają nową muzykę, sprawdzamy, co u nich. A z innymi te więzi z biegiem lat, z biegiem dni rozluźniają się. Też nie do końca wiadomo, dlaczego. I to jest komentarz mój właśnie do muzyki, która zabrzmi za moment. To zespół Mystery Jets w roku 2006. Słuchaliśmy dość uważnie ich debiutanckiej płyty Making Dance, później kolejnych albumów, a od lat kompletnie w zasadzie straciłem kontakt z tym, co robi zespół Mystery Jets. Dziś z pewnym zdziwieniem przekonałem się, że wciąż grają i całkiem niedawno wydali nowy singiel. Ale my dziś nie będziemy grać nowej piosenki Mystery Jets, zagramy z tej starej płyty sprzed 20 lat. Kompozycja The Boy Who Ran Away.

zespół Mystery Jets ze swojej płyty sprzed 20 lat, czy oparli się próbie czasu, nie będę przesądzał. Ja od czasu do czasu lubię do tych starych nagrań Mystery Jets powrócić. Być może powodem jest również doskonały producencki dotyk człowieka, którego cenię właśnie bardzo jako producenta, zresztą jako muzyka również. Myślę o Jamesie Ellisie Fordzie, który na tamtym etapie swojej kariery, chyba jeszcze cały czas jako członek zespołu Seaman Mobile Disco, produkował między innymi właśnie debiutancką płytę zespołu Mystery Jets. Dziś James Ellis Ford jest jednym z najważniejszych producentów na Wyspach Brytyjskich, na których pozostaniemy zresztą, chociaż stylistycznie przeniesiemy się w rejony amerykańskiego środkowego zachodu, do krainy flaneli ociekającej benzyną i przetartych jeansów, bo tak brzmi muzyka na płycie, którą wydał w tym roku zespół brytyjski, jak powiedziałem, Brown Horse. Krążek moim zdaniem cudny, jeżeli ktoś lubi takie właśnie slackerowe granie, nosi tytuł Total Dive. Posłuchamy singla, który promował ten krążek, zatytułowanego Twister, za chwilę później. I to jest dowód na to, że nie wszystko jeszcze można znaleźć w serwisie muzycznym na literę S, czy na jakąkolwiek inną literę. Kanadyjska grupa Blood Meridian ze swojej debiutanckiej płyty wydali ją w tym samym roku, kiedy inni Kanadyjczycy debiutowali, czyli grupa Arcade Fire. Z tym, że losy obu tych zespołów potoczyły się totalnie inaczej. Arcade Fire stali się legendą, Blood Meridian rozpłynęli we mgle. Ale ta pierwsza płyta była bardzo obiecująca, więc, a ponieważ stylistycznie gdzieś korespondują ze sobą te brzmienia, posłuchamy najpierw Brown Horse w utworze Twister, a potem wspomnianego Blood Meridian w utworze O, O, O.

0: To był zespół Blood Meridian z ich debiutanckiej płyty wydanej w roku 2004. A wcześniej słuchaliśmy w nagraniu Twister z grupy Brown Horse, który swoją najnowszą płytę wydał pod koniec marca albo w kwietniu. No, musiałbym sprawdzić. To nie jest aż tak chyba bardzo istotne. Tak, 10 kwietnia ukazał się album zatytułowany Total Dive. Blood Meridian z Kanady, to jeszcze przez chwilę w Kanadzie pozostańmy, ale też sięgając teraz po rzecz całkiem nową, czyli po płytę zespołu, który nazywa się Cootie Catcher. I to jest też taki zespół i taka płyta, która, mam nadzieję, zostanie z nami na dłużej. Z tego krążka dziś kompozycja Quarter Note Rock.
1: This is an example of four foreigners.

Quarter Note Rock i zespół Cootie Catcher z ich płyty wydanej w tym roku zatytułowanej Something We All Got. 20 minut pozostało do godziny 21. Dziś z Megafonią wystartowaliśmy wcześniej do 22, zatem audycja potrwa, a do godziny 21 jeszcze kilka piosenek z płyt w większości nowych. Teraz wrócimy do Gracie Ives, czyli czy też do Grace Ives, czyli do jej najnowszej płyty zatytułowanej Girlfriend. Dziś jednego nagrania już słuchaliśmy, posłuchamy drugiego i mam nadzieję, że jeszcze uda się w następnej godzinie naszego spotkania po jedno nagranie z tej płyty sięgnąć. Tym razem kompozycja, która nosi tytuł Fire 2.

Grey's Eyes z płyty zatytułowanej Girlfriend, to było nagranie Fire 2. A teraz Quiet Light, czyli tak naprawdę szyld, pod którym ukrywa się Ria Menesz, bo artystka, która rezyduje w Teksasie, jest producentką swoich nagrań, oczywiście kompozytorką, pisze teksty. Sama mówi o tych dźwiękach, które tworzy, że są to jakby sekwencje snów i podkreśla linczowski klimat swojej muzyki. To jest ciekawe, że właściwie stworzył się pewnego rodzaju krąg klimatyczny, muzyczny, estetyczny, który właśnie kojarzymy z Davidem Lynchem. Jego filmy pełne są muzyki, niekiedy podawanej wprost, jak chociażby w tej nowszej serii serialu Miasteczko Twin Peaks, gdzie każdy odcinek kończył się sekwencją występu jakiegoś artysty na deskach filmowego klubu. Potem nawet wyszły pięknie edytorsko wydane płyty winylowe z zawartością tych właśnie występów. W związku z tym, kiedy mówimy o muzyce, która kojarzy się z twórczością Davida Lyncha, pewnie każdy ma odrobinę coś innego na myśli, ale też z drugiej strony myślę, że mimo wszystko poruszamy się w jakichś klimatach, które znalazłyby swoje punkty wspólne, takie właśnie wspólne zbiory. Czy tak faktycznie jest, że można Quiet Light, czyli to, co robi Ria Manesz, do tego lynchowskiego klimatu zakwalifikować? Przekonajmy się. Dziś tylko jedno nagranie z jej płyty, którą wydała w tym roku, czyli z krążka Blue Angel Sparkling Silver 2, kompozycja Self Tape.

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity.
1: Ledwie próbka z płyty Quiet Lights, czyli artystki, która naprawdę nazywa się Ria Manesh. Pewnie będziemy do tej płyty powracać w kolejnych naszych spotkaniach w audycji Megafonia. Już o stałej porze, czyli o 21. A teraz z płyty ósmej, którą wydała Mitski w lutym tego roku, czyli z krążka Nothing's About to Happen to Me, jedno nagranie zatytułowane Dead Woman.

Dead Woman ze swojej najnowszej, być może nie najlepszej w dyskografii, ale naprawdę bardzo dobrej płyty, Mycki. Zakończymy pierwszą część naszego spotkania w oczekiwaniu na serwis informacyjny nagraniem z płyty His and Hers zespołu Pulp, zresztą po serwisie informacyjnym również Pulp. Drugą część naszego spotkania otworzy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Kolejny remont Placu Wolności w Łodzi powoduje korki, tym razem tramwajowe. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ujawniło wizerunki komandosów i żołnierzy wojsk specjalnych. Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Przed nami pogodna noc, ale jutro będzie padać deszcz. Kolejny remont Placu Wolności w Łodzi równa się korki w centrum. Tym razem kilka tramwajów naraz stoi często na Kilińskiego, Ogrodowej i Zachodniej. Remont utrudnia wielu łodzianom podróżowanie po mieście.
7: Tak, gdzieś od godziny trzeciej.
8: Że teraz do pracy, z pracy wraca półtorej godziny.
7: To nie jest do wytrzymania. Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
8: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
9: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
6: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że remonty zawsze powodują utrudnienia, dlatego ten przewidziano m.in. na wakacje. Przypomnijmy, to kolejny remont Placu Wolności po tym, jak pod wpływem ciężaru tramwajów zapadała się kostka brukowa.
10: Więcej na radiołódź.pl.
6: Ujawnione wizerunki komandosów i żołnierzy wojsk specjalnych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało zdjęcie z wizerunkiem żołnierzy wojsk specjalnych z obchodów ich święta. Sprawę opisał portal Onet. BBN wyjaśnia, że chodzi o fotografię, która przedstawia osoby pełniące jawne funkcje i została przekazana w takiej formie przez organizatora wydarzenia.
11: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN.
6: A te relacje przygotowała Klaudia Wróblewska. Na miejscu katastrofy śmigłowca w okolicach Kasiny Wielkiej w Małopolsce pracują przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Trwają oględziny wraku i terenu wokół miejsca wypadku. W katastrofie zginął pilot helikoptera. Kwietne dywany w Boże Ciało, tak było dziś również w Olborzu Włódzkiem, gdzie te tradycje kultywuje się od 20 lat. Tam mieszkańcy układali kwiaty na placu przy strażnicy OSP.
12: Praca już od 5. Wczoraj nam zaczęło przeszkadzać. Ulewa była, wzór nam zmyło, no i tu był problem, ale daliśmy sobie radę.
13: Ogródki przydomowe zostały oskubane ze wszystkich kwitnących kwiatów.
14: Każdy chętnie wstaje i idzie, mobilizuje się pomimo pogody. Tyle lat i jednak jest satysfakcja, zadowolenie.
15: Po prostu to jest taka typowa tradycja w mniejszych miastach, też na wsiach i jest ona cudownie kontynuowana jako po prostu taka część naszej kultury.
6: A pomysł utworzenia kwietnego dywanu w Olborzu zaczerpnięto ze Spycimierza pod Uniejowem. Teraz już czas na ważne informacje sportowe. Robert Zwoliński.
16: Dobry wieczór, a zaczynamy oczywiście od wieści z Paryża, gdzie Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Polka w półfinale wygrała z Dianą Schneider 2-0 w setach 7-6 i 6-4. Była reprezentantka Polski Katarzyna Teodorowicz ze wzruszeniem obserwowała zmagania Chwalińskiej.
17: Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Morderczy pierwszy set, gem za gem, bardzo, bardzo wyrównana gra i Schneider dochodziła do takich piłek w obronie, naprawdę genialna. Ciężko ją było zabiegać, skończyć i do skrótów, i do długich piłek. Bardzo dobrze grała z kontry.
16: Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji, a w erze Open, czyli od 1968 roku, takiego osiągnięcia dokonała tylko jedna tenisistka w historii wielkoszlemowych turniejów i była to Emma Raducanu, która w 2021 roku jako kwalifikantka wygrała turniej US Open. Czy Chwalińska pójdzie drogą Brytyjki? Przekonamy się już w sobotę. W finale Polka zagra z Mirrą Andrijewą, która też jeszcze nie zdobyła tytułu wielkoszlemowego. Początek wielkiego finału w sobotę o 15. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału tenisowego Challengera w Birmingham, pokonując w drugiej rundzie Brytyjczyka Felixa Hilla 2-0. Polak był zadowolony ze swojej postawy.
18: Zagrałem lepsze spotkanie niż wczoraj, więc to jest na pewno duży pozytyw. Coraz lepiej się czuję na trawie. Jutro zmierzę się w ćwierćfinale z Japończykiem, z którym rok temu na Challengerze w Anglii przegrałem na trawie, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania.
16: A rywalem urodzonego w Piotrkowie Majchrzaka będzie Sho Shimabukuro. Ćwierćfinały zaplanowano na jutro, ale nie ma jeszcze szczegółowej rozpiski godzin. Krasoniem KS Piotrkowia, czyli brązowy medalista zakończonego niedawno sezonu Ekstraklasy piłkarek ręcznych, ma pierwszą nową zawodniczkę. To 28-letnia Natalia Nosek, etatowa reprezentantka Polski. O szczegółach Michał Ostafiejczuk.
19: Natalia Nosek od 2016 roku regularnie grywa w reprezentacji Polski. Na koncie ma występy w 3 turniejach Mistrzostw Europy i 3 finałach Mistrzostw Świata. W Polsce grała w Pogoni Szczecin i MKS-ie Lublin. Następnie wyjechała do francuskiego Besançon. Ostatnio występowała zaś w rumuńskich klubach Gloria Bistrita i SCM Krajowa.
20: Bardzo się cieszę, że w nadchodzącym sezonie dołączam do Piotrkowi. Już teraz nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego rozdziału.
19: W najbliższych dniach należy spodziewać się ogłoszenia przez Piotrkowię kolejnych nowych zawodniczek. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
16: A przypomnę jeszcze, że w ostatnich dniach piotrkowianki pożegnały się z 5 zawodniczkami z minionego sezonu. Polacy przegrali z Czechami 15-21 w meczu grupy B rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 i ten wynik oznacza, że biało-czerwoni nie mają już szans na awans do dalszej rundy. W czwartek Polska zmierzy się jeszcze z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Ten mecz rozpocznie się za około pół godziny, a kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
6: W nocy w regionie łódzkim nie powinno padać, a temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami nawet niewykluczone burze. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na zachodzie do 25 stopni na wschodzie.
10: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Acrylic Afternoon, zespół Pulp, raz jeszcze dzisiaj i nie po raz ostatni, tak myślę, z płyty His and Hers wydanej w 1994 roku. Witam i kłaniam się w drugiej części Megafonii, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do godziny 22 dzisiaj nasze spotkanie. Będzie jeszcze sporo rzeczy z płyt całkiem nowych, albo prawie nowych, ale teraz jeszcze jeden stary singiel.

This is Music, wprost z epki wydanej w roku 1995 w wersji CD. Jeszcze są tutaj dwa nagrania, ale dziś pozostaniemy przy tym jednym tytułowym. To był oczywiście zespół Verve. A teraz do rzeczy nowych wracając. Kevin Morby z płyty najnowszej, czyli z krążka, który ukazał się niedawno całkiem, bo 15 maja i nosi tytuł Little Wide Open. To płyta, na której Kevin Morby zgromadził piękną listę wspaniałych gości, wśród których m.in. Justin Vernon, a także Lucinda Williams. Producentem płyty jest Aaron Dressner, którego oczywiście przynajmniej niektórzy kojarzą jako muzyka zespołu The National, jednego z braci Dressnerów. Dziś jedno nagranie z najnowszej płyty Kevina Morbiego, to jest kompozycja zatytułowana Javelin.

Javelin to był Kevin Morby ze swojej najnowszej płyty. Na zegarze 21 minut, prawie już po godzinie 21. Zespół Deno Twist przed nami, legendarny zespół niemieckiej wytwórni More Music, który powrócił w tym roku po 5 latach z nową płytą. Poprzedni krążek Vertigo Days ukazał się w styczniu 2021 roku i pamiętam, że jeszcze zanim ukazała się ta płyta, udało nam się skontaktować z zespołem Deno Twist i zaprosić grupę na festiwal wtedy Czterech Kultur, tak się wtedy nazywał, ten festiwal Łódź Czterech Kultur, do Łodzi i właśnie we wrześniu 2021 roku zespół prowadzony przez Markusa Ahera pojawił się w naszym mieście i zagrał bardzo dobry koncert dla niezbyt licznej publiczności, jak to czasami w Łodzi bywa. Teraz zespół również gra koncerty i one mogą być nawet jeszcze bardziej imponujące, bo ta nowa płyta została nagrana w składzie poszerzonym do 11 osób i właściwie zarejestrowana została w studiu niemal na żywo. Najbliższy koncert, z tego co widzę, zespołu Deno Twist w Monachium już 9 czerwca, więc za 5 dni. Kolejne koncerty w sierpniu, między innymi w Berlinie. Nie wiem, czy ktoś pomyślał o tym, aby zaprosić zespół na jakiś festiwal do Polski. A ta najnowsza płyta, News from Planet Zombie, moim zdaniem naprawdę bardzo udana. Posłuchajmy nagrania zatytułowanego Teeth. Oto Deno Twist.

Teeth to był zespół The Not Twist z ich płyty najnowszej zatytułowanej News from Planet Zombie. Symbolicznie pozostaniemy w Niemczech, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dodam tylko przy okazji, że w studio, w którym się znajduje, okno jest otwarte, być może nawet ktoś mógłby czujnym bardzo uchem usłyszeć jakieś odgłosy przejeżdżających samochodów. Mało to prawdopodobne, bo jednak parę metrów dzieli nas od ulicy, ale być może. Czuję, że powietrze chyba się delikatnie schładza za naszym radiowym oknem, ale jeszcze nie czuć w nim zapachu burzy, chociaż niewykluczone, że taka może nadejść. Byłoby ciekawie, gdyby lunął za chwilę deszcz i towarzyszył dźwiękom muzyki, która zabrzmi. Choćby za moment. Mówiłem, że zostaniemy symbolicznie w Niemczech, bo artystka pochodzi z Wielkiej Brytanii. Nazywa się Jessica Weiss i niektórzy pewnie znają ją z projektu Fear of Man. Ale kilka tygodni temu wydała krążek pod szyldem New German Cinema. To jest pojęcie, które wprost odnosi się do konkretnego okresu w kinie niemieckim. Okresu, który z grubsza zamyka się w dwudziestoleciu między rokiem 1960 a 1980. I do tego kina, do jego emocji, do pewnej stylistyki odwołuje się w swojej muzyce, w swojej kreacji właśnie Jessica Weiss. Innymi słowy mówiąc, mnóstwo tu kipiących emocji, ale skrytych pod chłodną taflą syntezatorowych brzmień i naprawdę niekiedy pięknych melodii, jak w utworze zatytułowanym Swirling Pain.

Swirling Pain to było nagranie z płyty muzycznego projektu pod nazwą New German Cinema. 26 minut pozostało do godziny 22. Powróci teraz Grace Ives ze swojej płyty Girlfriend. Jeszcze jedno nagranie dziś przygotowałem do wspólnego wysłuchania z płyty, która ukazała się w marcu. To kompozycja zatytułowana Drink Up. I chwilę później jeszcze jedno nagranie. Pozwolimy sobie na dłuższe teraz fragmenty muzyczne, to znaczy podwójne. Posłuchamy zespołu, któremu ostatnio sporo czasu poświęciłem i ich najnowszej płycie, która nosi tytuł Bridge Over Cumberland. To zespół, który nazywa się Mad Honey. Zwracam uwagę, że to są dwa oddzielne wyrazy i tu jest Mad pisane przez A, a nie przez U, jak w przypadku legendarnej grunge'owej formacji z Seattle, czyli Mad Honey. Mad Honey to zespół, który pochodzi z Oklahoma City i wydał piękną dream popowo shoegaze'ową płytę ostatnio z niej. Tuż po Grace Ives pojawi się z nagraniem 12 Boyfriends.

12 Boyfriends to był zespół Mad Honey, a wcześniej słuchaliśmy raz jeszcze dzisiaj Grace Ives z jej płyty Girlfriend w kompozycji zatytułowanej Drink Up. Czasu na słowo coraz mniej, więc szybciutko jeszcze dwa nagrania z dwóch moim zdaniem bardzo udanych płyt, które ukazały się ostatnimi czasy. Najpierw zespół Mildred i to będzie kompozycja zatytułowana Fence Line, a potem jedna z tych pań, która również moim zdaniem należy do mieszkańców planety David Lynch, czyli Ora Kagan w nagraniu zatytułowanym Outgrowing.

Outgrowing to była Ora Cogan z jej płyty wydanej kilka tygodni temu Hard-Hearted Woman. Gdyby ktoś chciał zobaczyć na żywo Ora Cogan, powinien wybrać się 26 czerwca do Kanady, do miejscowości Nanaimo. Albo 23 lipca do Calgary, również w Kanadzie. Wcześniej słuchaliśmy zespołu Mildred, bardzo ciekawa płyta, z której wysłuchaliśmy nagrania tytułowego, czyli kompozycji Fence Line. I nim się pożegnamy, teraz jeszcze fragmencik z najnowszej płyty Aldous Harding.

Colts to piosenka, która zamyka najnowszy album Aldous Harding zatytułowany Train on the Island, wyprodukowany przez Johna Parrisha. Płyta ukazała się na początku maja. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Megafonia. Dziś w godzinach niecodziennych, nieco innych, bo od 20 do 22 zazwyczaj spotykamy się od godziny 21 i spędzamy wspólnie czas do 23. I tak będzie już za tydzień. A dziś na koniec, zgodnie zresztą z obietnicą, jeszcze jedno nagranie z płyty, która dziś powróciła w kilku dźwiękach, czyli z płyty His and Hers zespołu Pulp. Piotr Śliwiński całość zrealizował. Do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Śmiertelny wypadek na Rysach. Zginął mężczyzna, a kobieta jest w ciężkim stanie. Nadchodzą wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów. Dotknął również region łódzki. Uwaga na kleszcze w lasach. Wojewódzki inspektor sanitarny w Łodzi bije na alarm. Przed nami pogodna noc, ale jutro będzie padać deszcz. Śmiertelny wypadek na Rysach. Ratownicy TOPR poinformowali, że upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została turystka, która również upadła ze znacznej wysokości, mówi ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski.
11: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby w jakichś odległościach od siebie, około 80 metrów jedna od drugiej. Także tutaj nawet nie mamy jakby pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie.
10: W akcji uczestniczyło 30 ratowników. Na miejscu katastrofy śmigłowca w okolicach Kasiny Wielkiej w Małopolsce pracują przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Trwają oględziny wraku i terenu wokół miejsca wypadku.
12: Poza specjalistami z PKBWL teren zabezpieczają strażacy, są też policjanci i prokuratura. Na miejsce dotarli również przedstawiciele firmy holowniczej, którzy mają przetransportować wrak śmigłowca. Nie wiadomo, jak długo potrwają oględziny, mogą jednak się przeciągnąć do godzin nocnych. Strażacy dostali polecenie, by oświetlić teren wypadku. Przypomnę, że dziś między pierwszą a drugą w nocy z radarów zniknął lekki śmigłowiec Robinson. Po kilku godzinach poszukiwań w trudnym, górskim i zalesionym terenie odnaleziono wrak maszyny oraz ciało 30-letniego pilota.
10: Relację przygotowała Krystyna Pasek. Nadchodzą wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów. W Łódzkiem oznaczają one także finał kilku dużych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów pojedzie zmienionymi trasami lub z wydłużonym czasem przejazdu. Ma to związek z pracami m.in. w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku Skierniewice-Łowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Największe zmiany dotyczą kilku kluczowych odcinków w regionie. W Tomaszowie Mazowieckim trwa przebudowa stacji, powstają nowe perony i przejścia podziemne, co ma poprawić dostępność i bezpieczeństwo podróżnych. Z kolei między Skierniewicami a Bełchowem na linii Skierniewice-Łowicz kończą się prace przy peronach i torach, a teraz montowana jest kładka dla pieszych z windami. Na trasie Koluszki-Częstochowa prowadzone są roboty torowe i trakcyjne, które pozwolą zwiększyć prędkość pociągów do 160 km na godzinę, ale oznacza to też utrudnienia, bo część pociągów pojedzie centralną magistralą kolejową.
14: Polskie linie we współpracy z przewoźnikami dostosowały kursowanie pociągów do prowadzonych prac inwestycyjnych i utrzymaniowych.
13: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Dodatkowo w sierpniu utrudnienia pojawią się w Łodzi, gdzie remont przejazdu przy ulicy Śląskiej spowoduje zmiany tras części pociągów.
10: Kolejarze zapowiadają, że część kluczowych inwestycji zakończy się jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Uwaga na kleszcze w lasach. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących kleszczy. Chodzi o okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. Sytuacja jest poważna, mówi łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Wojciechowski.
15: I tak dla przykładu, w 2025 mieliśmy już przez cały rok 2220, mamy, można by powiedzieć, połowę roku i już mamy zgłoszonych 300 przypadków boreliozy.
10: Lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę, zwłaszcza okolice zgięcia rąk i nóg. Dobrze jest też wytrzepać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt. Teraz już czas na sport. Robert Zwoliński.
16: Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka w półfinale pokonała Dianę Schneider 2-0, a mecze z wysokości trybun oglądało wielu polskich kibiców.
17: Fantastyczne, po prostu jesteśmy tak dumni. Maja, niesamowita dziewczyna, napawa nas naprawdę olbrzymią dumą.
18: Myśmy oddali bilety córkom, więc kibicowaliśmy na zewnątrz, a dziewczyny na stadionie, także niesamowite emocje.
19: Każdy jej kibicował, krzyczał dawaj Maja albo brawo. No i bardzo Maja dobrze grała. Bardzo fajna atmosfera, mega dużo Polaków kibicujących Mai, no i cały mecz.
20: Przebukujemy bilet i zostajemy do finału, Maja musi wygrać.
16: A z kibicami w Paryżu rozmawiał Cezary Gurjew. Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. W finale Chwalińska zagra z Mirrą Andrijewą. Decydujący pojedynek zaplanowano na sobotę, początek o godzinie 15. I już teraz wiadomo, że Chwalińska awansuje w rankingu WTA o co najmniej 90 miejsc. Polskie siatkarki odniosły natomiast drugie zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów w chińskim Nankinie. Najpierw pokonały Belgijki 3-2, a dzisiaj zwyciężyły z reprezentacją Czech 3-0. Najwięcej punktów dla zespołu Stefana Lavariniego zdobyła Martyna Łukasik, która zanotowała 15 oczek, a w kolejnym meczu już jutro rywalkami biało-czerwonych będą Serbki. Ekolog Wojsławice zapewnił sobie awans do czwartej ligi, wygrywając z rezerwami Warte Sieradz 4-2. Wcześniej awans z innych grup wywalczyły też drużyny Orła Parzęczew i LZS-u Justynów, a teraz informacje transferowe. Jakub Murawski żegna się z Unią Skierniewice i to już drugi bramkarz, który odchodzi z najlepszej drużyny drugiej ligi minionego sezonu. Według informacji medialnych Skierniewiczanie są natomiast zainteresowani sprowadzeniem byłego bramkarza, m.in. Widzewa Łódź Rafałem Gikiewiczem, a Miłosz Zde podchodzi z Warty Sieradz. 21-letni bramkarz dostał wolną rękę w szukaniu nowego klubu i to pierwsza decyzja kadrowa w zespole Sieradzan po zakończonym niedawno sezonie. Przypomnę, Warta zajęła trzecie miejsce w grupie pierwszej trzeciej ligi. I na koniec jeszcze meldunek z Moto Areny, gdzie żużlowcy Orła Łódź w meczu siódmej kolejki Metal Kas drugiej Ekstraligi podejmują drużynę Munfin Magnus Ostrów. Jak na razie po 11 biegach Orzeł przegrywa 33-39. Przypomnę, że wcześniej łodzianie u siebie wygrali wszystkie mecze. Natomiast dzisiaj jak na razie nie idzie im najlepiej. Jak na razie najwięcej punktów w łódzkim zespole po 7 zdobyli Zak Kuk i Wilac Nagel. A w drużynie gości najlepszy jest Gleb Czugunów, który ma na koncie 9 punktów. Wszystko jednak można odwrócić jeszcze w ostatnich biegach. Więcej o tym meczu w serwisach sportowych jutro rano.
10: W nocy w regionie nie powinno padać, a temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Temperatura maksymalna 25 stopni.

czysta flora, rzeka jak diament, ty płyniesz jak szuka.

Radio Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

You ready, B? Just go get him.